0: księżycem ze mną, jak chlebem się dzielisz.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

okiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marnościami.

szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie.

Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Proszę Państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy i wróci.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11:00.
3: Niedzielę o 19:00.
4: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
5: Ukłon się zaprosił na miejscu Panasów, gdy się zabierali.
6: Audycja Alternatywne Rambory.
7: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
8: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Radio Afera.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
3: Aferzasta, lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
3: Herstory. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.

Nie poszliśmy spać. Wsadziłaś nas w wehikuł czasu, twój numer. Z radia znany głos nam podał pogodę. Ruszyliśmy, nie wiedząc jaki czas. Czy finał?

pożarze. Popiołem wyścielone, ale po porażce już kolejnej nic z niego nie powstanie. Niczego już nie upchnie w harmonogramie. Zaprzepaszczone perspektywy oraz szanse, ale o tym już opowiadałem. Na ulicy

0: Autopromocja.
1: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
5: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20. Tylko w Radiu Afera.
6: Sporting Klub Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
7: z Poznania, Polski, Europy i świata.
6: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No i właśnie witamy Was w niedzielę 12 lipca. Witamy Was razem z Zosią Kiryluk, która dzisiaj zasiada za konsoletą realizatorską. A przed mikrofonami są...
2: Katarzyna Rybicka.
1: I Asia Woźniak. Jeśli macie w rodzinie jakiegoś Bruna, Paulina, Piotra, Weronikę albo Janinę, to pamiętajcie, żeby złożyć im życzenia imieninowe. A co dzisiaj w nietypowych świętach?
2: W nietypowych świętach Dzień Męczeństwa Wsi Polskiej. Ale ja bym chciała wrócić do imion tak naprawdę, bo ja mam wrażenie, że Piotr to jest takie imię, które jest bardzo, bardzo popularne i mniej więcej co miesiąc oni mają imieniny.
1: Oni mają nawet częściej tak samo jak Jan, na przykład Jan, który ma imieniny co drugi dzień. Wszystkiego najlepszego dla Jana, bo pewnie jutro będzie miał imieniny.
2: Ja mam takie twierdzenie, że im bardziej popularne imię, tym więcej ma wspomnień w kalendarzu.
1: No tak, no. Tak to właśnie działa. A ty kiedy masz imieniny? Nie dziś. Ale pewnie też często.
2: Nie, co ty? Ja dopiero w listopadzie.
1: Aha, no to proszę bardzo. Katarzyna też popularne imię. No w każdym razie będziemy dzisiaj z wami do godziny 11. Sporo nas dzisiaj czeka. Zaczniemy sobie niedługo z konkursem. To już 5 po. Później zabierzemy was na wycieczkę po Polsce. Ogólnie bardzo dużo się będzie działo, więc nie pozostaje mi powiedzieć nic innego, jak tylko zostańcie z nami.

0: Tak jak zapowiadałyśmy, przychodzimy do Was teraz z konkursem, a w nim podwójna wejściówka na Silent na Wolności, który odbędzie się w piątek, czyli 17 lipca właśnie na Placu Wolności. A Silent Disco to pewnie każdemu znana taka impreza, na której każdy uczestnik dostaje bezprzewodowe słuchawki. No i w każde słuchawki mają od 3 do 5 kanałów, można je sobie regulować, czyli tak właściwie bawimy się razem, trochę w ciszy, ale wybieramy sobie własną muzykę, więc to taka naprawdę fajna okazja. I co zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie?
1: SMS-y należy wysyłać na numer 7148 i dodać prefiks, czyli afera, napisać imię, nazwisko oraz odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23.
0: No właśnie, a co z naszym dzisiejszym pytaniem?
1: Ja myślę, że naszym dzisiejszym pytaniem może być, z kim byście chcieli zatańczyć na Silent Disco?
0: No właśnie, a to możecie puścić wodze fantazji, bo z różnymi osobami można zatańczyć. Ty coś wspominałaś o Macieju Musiale, który niedawno nam w Poznaniu również tańczył, więc jeśli będziecie mieli ochotę też z nim, to proszę bardzo, chociaż nie podpowiadamy odpowiedzi.
1: No to było już jakieś 2 tygodnie temu, ale mam nadzieję, że mu się podobało i wrócił.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22:00. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: może tak teraz ze strony, może nie filozoficznej, ale jakiejś takiej sentymentalnej, zmieniłabyś coś teraz w życiu?
1: Czy bym coś zmieniła? Myślę, że szczęście bym chciała z tobą prowadzić program.
0: Wow, no nie, no to takie zmiany jak najbardziej szanuję i jestem za, ja też z tobą bardzo chciała. A czy uważasz, że warto zmieniać rzeczy w życiu?
1: Myślę, że warto, przynajmniej one w jakiś sposób nas rozwijają. Chyba, że coś jest bardzo dobre w życiu, to wtedy na lepsze nie można zmieniać, bo wyjdzie na gorsze.
0: No właśnie, chyba jestem w takim momencie, że nawet nie wiem, czy bym coś zmieniła, czy nie, ale wiem, kto by nie zmienił. Nie zmieniłby Szymon Norkowski, który jest wykonawcą naszej pierwszej dzisiaj nowości muzycznej, właśnie z singlem pod tytułem Nic nie zmieniać. I to jest nowy singiel, który powstał w kolaboracji z Sewerynem Łysiem i razem stworzyli taką indie popową balladę, więc nie możemy się doczekać, aż razem z wami będziemy mogły jej posłuchać.

0: A teraz część bardziej podróżnica, czyli tutaj coś, co ja kocham, co ja lubię, bo jakby moim głównym hobby tak naprawdę jest zwiedzanie. I chciałam Państwu opowiedzieć o miejscowości, która leży kompletnie poza Wielkopolską, czyli o Lublinie. I dlaczego? No dlatego, że 3 czerwca mieli oni Dzień Kultury, a już 23, 26 lipca jest coś takiego jak Karnawał Sztuk Mistrzów. To jest taka chyba najbardziej znana impreza, gdzie kuglarze, gdzie różni przedstawiciele z różnych krajów w ogóle się zjeżdżają, mogą zaprezentować swoje umiejętności. Nieraz są to pokazy chodzenia na linie, nieraz są to jakieś pokazy związane z innymi rzeczami, nieraz z ogniem. Bardzo często gdzieś tam można spotkać na przykład balony. Tutaj akurat w tym mistrzami są Francuzi. W ogóle Lublin jest przepięknym miastem, takim powiedziałabym wielokulturowym. Ale jeżeli chodzi o taniec, to możemy też znaleźć super miejsce do tańczenia, bo na Placu Litewskim jest Portal. I Portal jest to takie miejsce, gdzie na żywo jest relacja z innego miasta i przed tym portalem organizowane są nieraz potańcówki.
1: Mnie najbardziej w tym momencie w Lublinie zainteresowało, mam nadzieję, że to nie zabrzmi ignorancko, ale wydaje mi się, że nie, to jest Muzeum Wsi Lubelskiej, bo mnie fascynuje koncept Muzeum Wsi w środku miasta. Może nie w środku, ale no jakby w mieście. Nie wiem, czy miałeś okazję odwiedzić, bo z tego, co rozmawiałyśmy, bardzo lubisz Lublin i często tam wracasz i to jest taki sentyment dla ciebie.
0: Tak, jest to dla mnie duży sentyment, lubię tam wracać. Tam się naprawdę zawsze dużo dzieje, bo stara ta część tak naprawdę Lublina jest zawsze jakoś przystrojona, zawsze się tam coś dzieje i nawiązując też do mojego nazwiska, jest ulica, która się nazywa Rybna i właśnie miesiąc temu ona była cała przystrojona w rybach i tak takich rybach zrobionych właśnie już z jakichś użytych materiałów, czyli to był recykling. Ryby z recyklingu, one były przepiękne. W ogóle cała ta ulica wtedy wyglądała przepięknie.
1: To jest w ogóle ciekawe, Lublin i ryby, tak jakoś mi się to nie łączy, ale...
0: Wiesz, no czasami trzeba poszukać gdzieś tam po historii, żeby to więcej miało sensu. Zresztą tak samo jak Plac Litewski. Plac Litewski albo krakowskie przedmieście, które są dosłownie obok siebie, a to wszystko jest w Lublinie.
1: O, no czyli Lublin to taka cała nasza mała Polska, ale ogólnie nie zabraknie wam atrakcji w Lublinie, bo na przykład też jest piękny zamek w Lublinie, z tego co widzę, naprawdę warto sobie go sprawdzić, tak samo jak wspominałaś o rynku na przykład, więc z tego co widzę, takie miasto, w którym można naprawdę wiele ciekawych rzeczy zobaczyć, bo o ile wspominałyśmy już i o sztuce, i o historii, i o rybach, ale też właśnie o wsi, więc naprawdę wszechstronnie można się rozwinąć w Lublinie, że tak powiem.
0: Ja bym powiedziała, że to jest miasto, w którym nie można się nudzić. Przede wszystkim dlatego, że jak już wejdziesz na tą starą część, to będziesz musiała chodzić góra-dół.
1: A do tego trening, no niesamowite.
0: To jest do tego trening, a poza tym niektóre duże platformy również się tam pojawiały i robiły jakieś promocje. I też na przykład na tym zamku były wyświetlane różne rzeczy.
1: Aha, czyli to wszystko rzeczywiście się ze sobą łączy.
0: Wszystko.
1: No to super. W takim razie myślę, że, przecież mam nadzieję, że zachęciłyśmy was do podróży do Lublina. Zachęcam. Po prostu zdobycie kontaktu do Kasi, ona was chętnie oprowadzi. Ona jest znawczynią Lublina z tego, co mi mówiła. Dlatego jeszcze raz mówimy, polecamy odwiedzić Lublin.

Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest twórca zarówno muzyki elektronicznej, jak i genialnych hip-hopowych bitów, czyli oczywiście Kixner. Producent i DJ, który współtworzył najlepszy album w historii polskiego rapu, czyli oczywiście Moda na Ep. Współpracował także m.in. z Brudnymi Sercami, Quebo na Fide, Problemem, Gramatikiem, Tym Typem Mesem oraz Venom. Kixner jest autorem takich płyt jak kultowe Digital Garden z 2010 roku, najnowszej Asterii, a także Class of 91 i Class of 92. I to właśnie ten album wyląduje dziś pod igłą. Class of 92, wydany 6 grudnia 2022 roku, to kontynuacja pierwszej części Class of 90s, wydanej w 2007 roku. Płyta w całości oparta na mocno hip-hopowych produkcjach, które wręcz przenoszą nas w nowojorski klimat lat 90. 12-calowa płyta w żółtym kolorze, wydana przez You Know Me, czyli kultową wytwórnię wydającą rap na winylach od 2002 roku. Założycielami wytwórni You Know Me, która miała tak duży wpływ na gust słuchaczy rapu w Polsce, są Groch i Link. Do tego warto na pewno dodać, że You Know Me było jedną z pierwszych wytwórni wydających rapowe albumy na płytach winylowych w Polsce i w tej dyscyplinie nie mieli sobie równych. Wracając do sedna, czyli albumu Class of 92, to lista 15 produkcji pełnych oldschoolowych bębnów i staroszkolnego sznytu. Nie będę was dłużej trzymał w napięciu, przechodzimy do odsłuchu utworu pod tytułem Next Level z właśnie tego albumu.

0: igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków, muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30. Autopromocja.
1: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7:50. W weekendy o 9:50.
2: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
3: 1.
4: We've all been blessed with wings of our own.
3: 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny, Radio Afera.
0: Reklama.

0: I przypominamy wam teraz o naszym konkursie, a w nim Silent na Wolności, który odbędzie się w piątek, czyli 17 lipca właśnie na Placu Wolności, żeby nie było żadnych wątpliwości. I mamy do wygrania podwójną wejściówkę. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie?
1: Trzeba wysłać SMS-a pod numer 7148, dodać właśnie słowo afera, następnie imię, nazwisko i odpowiedzieć na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23. A nasze pytanie konkursowe na dzisiaj brzmi?
0: Z kim najchętniej byście zatańczyli na przykład na takim silent disco albo po prostu z kim byście zatańczyli? A to tak się pytamy w związku z tym, że niedawno z tego, co się dowiedziałyśmy w Parku Wilsona.
1: A ja wiem, z kim bym chciała zatańczyć.
0: A, to dobrze, proszę bardzo.
1: Ja bym chciała zatańczyć z panem Kossakowskim.
0: Panem Kossakowskim.
1: Dlaczego? Dlatego, że jest...
0: I to w Lublinie.
1: Jest szansa, że będę miała taką przyjemność za tydzień. Spróbuję. Jeżeli mi się uda, to dam znać, że mi się udało. Jeżeli nie, to też wam dam znać.
0: Dobrze. No i jeszcze raz właśnie przypominam wam o tym konkursie. Będziemy na odpowiedzi czekać do około 10:45, także macie jeszcze trochę czasu, my wam nic nie narzucamy, musicie puścić wodze fantazji i zastanowić się, z kim chcielibyście

0: Święty Jan. Czerwiec to jest tytuł naszej dzisiejszej nowości muzycznej. Będziecie mogli za chwilę posłuchać, ale ja chciałabym powiedzieć właśnie o święcie świętego Jana, bo ja bardzo je lubię i właśnie wśród znajomych zawsze mówiliśmy, że miałam taką jedną przyjaciółkę, która mówiła, że nie można się kąpać przed świętym Jana i każdego uprzedzała, że nie można wtedy wchodzić jeszcze do wody, do jeziora, do stawu, gdzie tam my się kąpaliśmy. No i właśnie to jest takie wierzenie, że święty Jan chrzcząc tą wodę 24 czerwca przepędzał demony i otwierał sezon na bezpieczne kąpiele. Nie wiem, czy u ciebie też funkcjonowały takie wierzenia.
1: Czekałam, aż się dowiem, kiedy właściwie wypada świętego Jana. Czyli
0: wiedziałaś?
1: Nie, niestety nie, ale dopiero po 24 czerwca można się spokojnie kąpać w wodzie. Wszystko będzie okej.
0: Tak, i trzeba tego przestrzegać, a w takich dawnych wierzeniach nadwiślańskich urzecza rzeki i jeziora do połowy czerwca były terytorium zakazanym, bo wierzono, że rządzili nimi utopcy i wodne zjawy. No to jest mitologia słowiańska, się kłania. Bardzo ciekawe zawsze zagadnienia, a to jest właśnie święty Jan Czerwiec, czyli nasza dzisiejsza nowość muzyczna w wykonaniu Kamila Piwota.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: A za mikrofonem Mikołaj Dilc.
2: Cześć.
1: Cześć, cześć. Ja chciałam cię zapytać, bo chcieliśmy zacząć od całkiem smutnego tematu, smutny początek, od śmierci.
2: Tak, niestety tak słabo zaczynać poranek od właśnie takich cięższych tematów, natomiast wydarzyło się to niestety wczoraj, właściwie wczoraj przyszła ta informacja, że zmarł Jayden Adams, czyli reprezentant Republiki Południowej Afryki, trzykrotnie wystąpił na mundialu. Poza tym ogólnie był bodajże 9-krotnym reprezentantem swojego kraju. No, wrócił ze swoją reprezentacją do RPA i niestety tuż przed rozpoczęciem przygotowań jego zespołu Mamelodi Sundowns okazało się, że niestety doszło do jego śmierci. Nieznane są przyczyny na ten moment, ale może nawet lepiej, bo to zawsze jak takie coś zostaje w tajemnicy, a raczej no, tak z szacunku dla tej osoby. Miał 25 lat a łącznie w reprezentacji poprawka, zagrał 18 meczów, więc całkiem sporo. Niestety taka przykra informacja na początek.
1: No nie, najwyraźniej nie zawsze możemy zacząć dobrymi informacjami. Składamy kondolencje rodzinie i mamy nadzieję, że wszystko jakoś się ułoży. Ale wracając do głównego tematu, chciałam cię zapytać o mecz. Mecz Norwegia-Anglia, prawda?
2: Tak jest, to był pierwszy, właściwie trzeci ćwierćfinał, ale pierwszy ćwierćfinał wczorajszego dnia. No i zakończył się on zwycięstwem Anglików 2-1, aczkolwiek ten styl, jaki zaprezentowały Lwy Albionu, był średni. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie no to Norwegia objęła prowadzenie po pięknym golu Skjelderupa, który uderzył tak mocno od słupka, ta piłka wpadła, nie dał szans w ogóle bramkarzowi. No i Anglicy no, mogli skończyć zresztą tą połowę jeszcze z gorszym wynikiem, no bo świetną szansę zmarnował Alexander Sorloth, kiedy wychodził w sytuacji 2-1 razem z Erlingiem Haalandem. No ale tam John Stones dobrze wyczekał w tej sytuacji. No ale Anglia miała trochę szczęścia, bo kabel od Kamer i Jude Bellinghama, i to wszystko złożyło się na gola wyrównującego. Trochę kontrowersji właśnie przez ten kabel, no bo piłka odbiła się od tego co tam wisiało nad stadionem zawieszonego. Spadła pod nogi jednego z reprezentantów Anglików. Przez to właśnie ta piłka zmieniła trochę tor lotu. No i skorzystali na tym Anglicy w drugiej połowie bez goli. Natomiast Norwegia, no w sumie był gol, ale po faulu. Erling Haaland sfaulował jednego z rywali, a zaraz potem padł gol. No i Norwegia prowadziła, no ale za długo się nie nacieszyła, bo VAR odebrał to prowadzenie. Z kolei, no właśnie, Norwegia to był taki dobry fragment Norwegii, którego nie udało się jej przełożyć na prawidłowo zdobytego gola. I potem doszło do dogrywki, w której trochę szczęścia znowu Jude Bellingham miał, no bo piłka odbita przez Oriana Nylanda, czyli bramkarza Norwegii. No i doskonale w tej sytuacji odnalazł się Bellingham. No i przez to pierwszego już poznaliśmy półfinalistę.
1: Czyli mamy pierwszego półfinalistę i kto nim jest?
2: Właśnie Anglicy.
1: Właśnie Anglicy. I jeszcze był drugi mecz i to chyba mecz, na którym nie dało się przez to wyspać, bo był o której?
2: O trzeciej nocy? O godzinie trzeciej czasu polskiego. W Ameryce trochę lepiej, no bo tam w ciągu dnia. Argentyna-Szwajcaria. Jest to spotkanie no, wygrane standardowo przez Argentynę, 3-1, ale tam też była potrzebna dogrywka. Szybko Argentyńczycy objęli prowadzenie po dośrodkowaniu Leo Messiego, z rzutu rożnego na głowę Alexisa McAllistera. Potem ta gra była monotonna, bez ciekawych szans, ledwie oddane po 3 strzały przez obie drużyny. No i tak to się... No, można było zasnąć przez tą późną godzinę. Klasycznie minimalistyczna Argentyna trochę zapłaciła za swój minimalizm po przerwie, no bo w 67 minucie dwójkowa akcja Dana Ndoye i Ricardo Rodrigueza przyniosła Helwetom wyrównanie po trafieniu tego pierwszego z zawodników. No ale potem no, trochę głupota, a trochę chyba może niedoszacowanie sytuacji przez sędziego, trudno to określić. Głupota Brila Embolo zabrała Szwajcarom atut w postaci jednego zawodnika, no bo ten Embolo dostał drugą żółtą kartkę za rzekomo symulowanie. Inna sprawa, no co faktycznie, jakie miał intencje ten zawodnik. No ale fakt jest taki, że upadł no tak w dziwny sposób, no i dostał za to żółtą kartkę drugą, za co no, czerwoną w konsekwencji. No i potem już właśnie ta Szwajcaria musiała sobie radzić bez tego zawodnika. Dotrwała do dogrywki, a w dogrywce w drugiej połowie piękny gol Juliana Alvareza z dystansu w samą poprzeczkę, samo okienko bramki. No i potem jeszcze Lautaro Martinez po kontrataku na 3-1 ustalił wynik. No i to był drugi półfinalista dzięki temu Argentyna, więc pierwszy półfinał no to będzie Francja, Hiszpania, a drugi no Anglia, Argentyna.
1: I nasuwa się bardzo ważne pytanie. Warto było oglądać?
2: Te wczorajsze mecze, no to Norwegia, Anglia, tak, no bo troszkę się podziało. Tam jednak, co by nie mówić, nawet jeżeli jedna drużyna trochę męczyła nasze oczy, Argentyna, Szwajcaria trochę gorzej, no ale chociaż ta dogrywka i gol Juliana Alvareza wynagrodził te wszystkie męki.
1: To jeszcze chcemy wspomnieć o meczach, które są niedługo?
2: Tak, tak jak powiedziałem, półfinały, pierwszy mecz będzie 14, a drugi 15. 14 lipca zagrają Francuzi z Hiszpanami i to będzie no, ciekawe starcie pod tym względem, że no, silna Francja ofensywnie podejmie drużynę, która tylko jedną bramkę na tym mundialu straciła, która wyglądała troszkę średnio, ale zobaczymy, bo te starcia Hiszpanii i Francji do tej pory zawsze się ciekawie oglądało. Natomiast Argentyna z Anglią to drugi półfinał 15 bodajże. No i cóż, Leo Messi spółka będzie próbował pokonać tandem Harry Kane i Jude Bellingham. Zobaczymy, kto. Anglicy na razie słabo się spisywali podczas tego mundialu. Argentyna zresztą też, no ale teraz no, taki mecz potentatów, to może się różnie potoczyć.
1: Ja ci dziękuję w takim razie. To ja był również. Mikołaj Dils. Bardzo dziękujemy ci za te opowieści, co tam słychać w sporcie.

0: Jeśli wcześniej jeszcze się nie obudziliście, to po tej kurze już na pewno. A z wami niezmiennie kolejną godzinę zaczynają za konsoletą realizatorską Zosia Kiryluk, a przed mikrofonami
1: Katarzyna Rybicka
0: i Asia Woźniak. Nieustannie również, mamy 12 lipca, nieustannie niedziela i będziemy z wami do godziny 11, także jeszcze godzinę, a dużo będzie nas czekało w tej następnej godzinie, dlatego oczywiście nieustannie zostańcie z nami.

0: Kolejna godzina, więc kolejne przypomnienie o konkursie, a w nim podwójna wejściówka na Silent na Wolności, który odbędzie się w piątek, 17 lipca na Placu Wolności, jak można się domyślać. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w naszym konkursie?
1: Ja myślę, że najlepiej byłoby wysłać SMS-a na nasz numer, czyli 7148 i w prefiksie wpisać afera, następnie imię, nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe wraz z uzasadnieniem. Koszt takiego SMS-a to jest złoty 23, a nasze pytanie konkursowe dotyczyło, z kim chcieliby państwo zatańczyć. Jakie jest państwa marzenie?
0: Albo na Silent Disco, albo po prostu tańczyć można wszędzie, więc zachęcamy do brania udziału w naszym konkursie, a na odpowiedzi poczekamy sobie tak do 10:45, dlatego macie jeszcze troszeczkę czasu.
1: A ty chciałabyś z kimś zatańczyć? Bo ja już w sumie dwóch kandydatów swoich powiedziałam dzisiaj.
0: No właśnie, ja myślę o tym intensywnie, ale nie wiem, myślę, że to jeszcze mi się zrodzi w głowie. I daję sobie jeszcze czas, przy następnym przypomnieniu przyjdę już z odpowiedzią i z odpowiedziami możecie przychodzić oczywiście również my. Wy przypominamy na 7148.

0: 0,1%.
1: Autopromocja.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
4: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
5: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze. Wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo.

0: To jest bardzo żywiołowa audycja. My dzisiaj żywioły wszystkie zbieramy, bo najpierw była woda. Moglibyśmy w sumie pójść już nad wodę, bo jest po świętego Jana.
1: Jest, proszę o tym pamiętać, bo 24 czerwca można.
0: Był Dawid Podsiadło, który proponował, żebyśmy spadali kulami gradu. I teraz mamy Zaproście mnie do ognia. My zbieramy żywioły tutaj.
1: Zaproście mnie do ognia to tytuł naszej dzisiejszej nowości muzycznej. Zresztą jeszcze wcześniej w utworze Bluszcz, który mogliśmy usłyszeć właśnie przed chwilą o jeziorach, więc znowu powrót do wody. Więc wszystko nam się ze sobą łączy. A to jest singiel Mai Kleszcz z nadchodzącej płyty Nieklikalność, która jest opowieścią o poszukiwaniu i znaczeniu wymiany międzypokoleniowej, w naszym przypadku, w tym momencie międzyżywiołowej. Także zaproście mnie do ognia już teraz na antenie Radia Afera.

0: Ja się chyba muszę Państwu do czegoś przyznać, bo ja myślę i cały czas jestem na Cytadeli i myślę sobie o Cytadeli w kilku kontekstach, no bo przez ostatnie kilka dni było trochę ciężko się tam poruszać, no bo część Cytadeli była już zamknięta właśnie pod koncerty, które odbywał się wczoraj. No i też taka gra jest, gdzie ludzie chodzą i zbierają piksele, chodzą po prostu na żywo, najczęściej chodzą właśnie po Cytadeli. I to się pięknie mijało, bo część Cytadeli jest zamknięta, oni próbowali przechodzić, więc było jeszcze mniej miejsca do przejścia, więc wczoraj to w ogóle można było zobaczyć korki na ścieżkach autentycznie na Cytadeli, a jeszcze na dokładkę co tydzień odbywają się biegi na Cytadeli o godzinie 9, więc o poranku to tam wczoraj było tłoczno, jakby to było centrum miasta.
1: No właśnie, a mówimy o tym, co było wczoraj, a dzisiaj to wszystko wiąże się jakby z rozbiórką z tych wydarzeń, dlatego uczulamy na to, że dzisiaj też tam mogą wystąpić utrudnienia.
0: Od kilku dni tam występują utrudnienia, więc jeżeli Państwo gdzieś w tamtą stronę mają zamiar pójść, tak najbardziej na Cytadelę zapraszamy, ale proszę pamiętać o tym, że nie cała Cytadela jest w tym momencie dostępna. Prawdopodobnie dzisiaj dopiero zaczną ściągać te wszystkie barierki, więc pewnie znowu 2-3 dni część Cytadeli będzie wyłączona dalej.
1: Dlatego jeśli macie ochotę przejść gdzieś na spacer, to może omijamy Cytadelę, ale mamy też inne fajne miejsca, więc jak najbardziej możecie się tam wybrać. A dzisiaj wyszło nam już słońce, ale pewnie o pogodzie jeszcze dzisiaj powiemy, gdzie ty byś się wybrała, jeśli nie na Cytadelę dzisiaj.
0: Nad Warte,
1: no wiadomo. Po sobocie to może być też ciekawe doświadczenie, ale myślę, że już jest tam posprzątane.
0: A poza tym zbieram żywioły.

0: Tak jak mówiłam wcześniej, zajrzymy sobie teraz do pogody, co tam się w pogodzie dzieje w Poznaniu.
1: Deszcz. Jakby nam tego wszystkiego brakowało, to do wszystkich żywiołów dokładamy deszcz, ale chyba nie ma za bardzo wiatru. Nie, wiatr tylko 16 km na godzinę, to nie, to delikatnie
0: wiatrek. Co to za wiatr, ale w tym momencie mamy słońce, więc tak samo jak mówiłyśmy wcześniej, na spacer wam polecamy wyjść, omijając cytadelę. W tym momencie 21 stopni Celsjusza na poznańskich termometrach. No i właściwie ta pogoda, oprócz tego, że jest bardzo zmienna w ostatnim czasie, bo rzeczywiście i deszcz, i chmury, i nie wiem, ile to słońce dzisiaj będziemy go doświadczać. Ale ogólnie tendencja jest taka, że raczej w następnych dniach ma być tylko lepiej, dlatego trzymam się tego i mam nadzieję, że rzeczywiście tak będzie.

0: Autopromocja.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Ciekawe, że wiemy o tym. I w 1892, to już druga data, w Drohobyczu urodził się Bruno Schulz i stwierdziłam, że powiem o tym, bo przypomniało mi się, ostatnio były matury, a mi się przypomniało, że na mojej maturze z rozszerzonego polskiego właśnie był temat o Bruno Schulza, więc dlatego to wybrałam.
1: Nie no, Bruna Schulza to akurat warto znać, w ogóle sklepy cynamonowe i jeszcze inne jego treści. No, to,
0: no oczywiście,
1: to
0: tak. Że tak, a przy okazji był też grafikiem, no i taka bardzo znana w jego poetyka snu.
1: Tak, to jest coś, czego nie da się z niczym absolutnie pomylić. Wiesz, tak mi zarzuciłaś tym cesarzem, że aż mi głupio powiedzieć, kogo ja znalazłam w kalendarium, ale muszę państwu w takim razie to powiedzieć, że właśnie 12 lipca 1971 roku urodził się Leroy, ale jak mówimy o Leroyu, no to trzeba też powiedzieć o najważniejszym wydarzeniu w tym roku, które jest związane z Leroyem.
0: No, dokładnie.
1: Czyli, że pogodził się z Peją. To się wydarzyło w tym roku. Proszę państwa, po kilkunastu latach Leroy się pogodził z Peją, więc życzymy Leroyowi więcej zgód w takim razie.
0: Wszystkiego, co najlepsze.
1: I wszystkiego, co najlepsze. Ale z takich jeszcze bardzo ważnych rzeczy, takich bardzo, bardzo ważnych rzeczy, no to w 1962 roku odbył się pierwszy koncert The Rolling Stones. I to też należy o tym pamiętać. Dlatego też myślę, że warto byłoby ich puścić i przypomnieć ich muzykę.

0: Powstał wyjątkowy klub w całkiem wyjątkowym miejscu. To jest klub, właściwie cała przestrzeń stworzona dla seniorów. I ona znajduje się w takiej niedawno wyremontowanej kamienicy. I podczas jej modernizacji wzięto pod uwagę to, jak seniorzy czują się najlepiej, w jakich przestrzeniach. I takich 17 dużych lokali zostało podzielonych na mniejsze, jedno, dwupokojowe, właśnie pod preferencje osób starszych. A na samym podwórzu powstała nowa oficyna, zaprojektowana z myślą o seniorach. Znajduje się tam jeszcze 8 mieszkań dostosowanych do ich potrzeb i w obu skrzydłach budynku znajdują się windy i umożliwia to właśnie wygodny i bezpieczny dostęp do lokali. A wstawkę, którą chciałam Państwu puścić, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
1: My nie tylko chcemy dbać o transport, o mieszkalnictwo, o zdrowie i wsparcie osób zależnych, ale między innymi przede wszystkim o to, żeby osoby, które nie do końca jeszcze mogą, potrafią odnaleźć się w społeczności lokalnej, miały takie miejsca, gdzie będą mogły spędzać wolny czas.
2: Jak kontynuuje zastępczyni prezydenta Poznania, ma być to miejsce swego rodzaju pilotaż.
1: To centrum jest jednym z takich miejsc, które traktujemy jako pilotaż, ale mamy nadzieję, właściwie to jesteśmy pewni, że to jest pierwsze takie miejsce, których w Poznaniu powinno być jak najwięcej.
2: Jak mówi członek Poznańskiej Rady do Spraw Rozwoju Wolontariatu, wiceprezes zarządu Fundacji Orchidea Neuro Wsparcie Aleksandra Orchowska, plan ma przede wszystkim usprawnić komfort życia seniorów.
3: Chcieliśmy tutaj zadbać o różnego rodzaju inicjatywy, czyli to będą i spotkania integracyjne, międzypokoleniowe, także na pewno będziemy współpracować z innymi organizacjami, które zajmują się na przykład dziećmi, młodzieżą, czy inne kluby też, które gromadzą osoby w wieku senioralnym. Na pewno będziemy robić takie otwarte drzwi i wspólne inicjatywy.
2: To rozbudowany plan powstania klubu dla seniorów właśnie na przy ulicy Garbary 41, a prezentowałyśmy materiał, który przygotował Marcel Kujawa.

0: it might never happen.
1: Think it already has, Suggs.
0: I go!
2: Pytałaś mnie, gdzie bym chciała dzisiaj pójść. No to może ty odpowiedz, gdzie byś chciała dzisiaj pójść.
3: O, no nie spodziewałam się, bo tak, możemy na przykład wybrać się na Mount Everest. Myślę, że nie byłoby z tym żadnego problemu na przykład dzisiaj się na niego wybrać, ale to też myślałam o tym, że w nawiązaniu do naszej audycji żywiołowej, to na Everestie właśnie dużo żywiołów, a Everest to też jest tytuł naszej już ostatniej dzisiejszej nowości muzycznej.
2: Na Everestie też jest żywioł, którego nam brakuje, czyli jest wiatr i jest jeszcze śnieg.
3: To tobie brakuje śniegu?
2: Ale tak troszeczkę, wiesz, w lipcu jakby troszeczkę śniegu spadło, to pomyśl, jakby było fajnie, jakby było chłodnie. Co prawda trudno by się upatowało wtedy, w tym upale, ale myślę, że to byłoby całkiem ciekawe.
3: Nie no, mam nadzieję ogólnie, że nie spadnie śnieg, ale ty widzę, Kasiu, masz tu różne propozycje, a Everest to pierwszy singiel zapowiadający już trzeci album od zespołu Blauka, a to tekst opowiadający o codziennym właśnie wspinaniu się, o trudnościach, a wspinaniu się przez relacje i to metafora zdobywania właśnie najwyższego szczytu, a tu spotyka się z taką zwykłą codziennością, przez którą musimy przebrnąć.
2: Myślisz, że ja miałam finezję i fantazję, żeby w lipcu spadł śnieg? Oni stworzyli ten teledysk na taśmie 16 mm. To jest pomysł w ogóle, żeby stworzyć w takich czasach teledysk w taki sposób.
3: Tak, to prawda, to jest bardzo, bardzo ciekawe, a teraz na antenie Radia Afera będziecie mieli okazję posłuchać właśnie naszej ostatniej już nowości.

0: już będziemy kończyć nasz poranek. Poranek, który spędziliście z Zosią Kiryluk, która była za konsoletą realizatorską, a przed mikrofonami były
1: Katarzyna Rybicka
0: i Asia Woźniak. Oczywiście do zwycięzcy konkursu odezwiemy się po audycji. No i co? I będziemy już powoli kończyć. Jak ci się podobało?
1: Mi się bardzo podobało. Mi się w ogóle podoba to, jak bardzo ładnie zgrały się nasze imiona dzisiaj.
0: Dokładnie, bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale mamy tutaj Asię, Kasię i Zosię, a za chwilkę przyjdzie Gosia, więc nie będziecie się nudzić, już od 11 kolejna audycja. No i co? My wam serdecznie dziękujemy. Cześć.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
3: Pchli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego. Trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11. Szanowni Państwo, kochani słuchacze, dziś po raz 113 na antenie Radia Afera audycja Pchli Targ. Program realizuje Zofia Kiryluk, a przy mikrofonie Małgorzata Stawecka. Zostanę tutaj do 11:30 i postaram się sprzedać Wam garść staroci. Jak to na Pchlim Targu bywa, będzie bardzo eklektycznie. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka uczyniłam drzwi. Zaprezentuję muzykę, film czy książkę, w jakiś sposób z nimi związane. Słuchajcie Radia Afera na 98,6 FM. Na początek mam do sprzedania autobiograficzną książkę napisaną przez brytyjskiego powieściopisarza, poetę czy eseistę Aldusa Huxleya. Nosi ona tytuł Drzwi percepcji, w oryginale The Doors of Perception. Została po raz pierwszy opublikowana w 1954 roku. Książka jest esejem, w którym autor opisał swoje psychodeliczne doświadczenia pod wpływem meskaliny zażywanej w maju 1953 roku. Huxley wspomina wizje, których doświadczył, od czysto estetycznej po sakramentalną, i rozważa ich filozoficzne i psychologiczne implikacje. W 1956 roku, czyli 3 lata później, opublikował Niebo i Piekło, kolejny esej, który dalej rozwija te refleksje po kolejnych zażyciach meskaliny. Od tego czasu oba dzieła często były wydawane razem jako jedna książka. Drzwi percepcji wywołały silne reakcje na ocenę psychodelicznych narkotyków jako ułatwiaczy mistycznego wglądu o ogromnych korzyściach dla nauki, sztuki i religii. Podczas gdy wielu uznało ten argument za przekonujący, inni, w tym na przykład niemiecki pisarz Thomas Mann, twierdzili, że efekty meskaliny są subiektywne i nie powinny być utożsamiane z obiektywnym mistycyzmem religijnym. Sam Huxley kontynuował przyjmowanie psychodelików przez resztę życia. Meskalina zastosowana przez Huxleya to substancja o właściwościach halucynogennych, występująca w naturze w niektórych gatunkach kaktusów, na przykład w pejotlu. Znana była Indianom od stuleci. Drzwi percepcji stały się w latach 60. i 70. biblią hipisów. Zachęcam do przeczytania. No, ale czas coś zagrać. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj chcę Wam sprzedać, wykona amerykańska grupa The Doors. Ten zespół rockowy założony został w Los Angeles w 1965 roku, a w jego skład wchodzili wokalista Jim Morrison, klawiszowiec Raymond Zarek, gitarzysta Robbie Krieger oraz perkusista John Densmore. Zespół zaczerpnął swoją nazwę od tytułu książki, o której przed chwilą mówiłam. Piosenka, którą wybrałam, znalazła się na ich debiutanckim albumie pod tytułem The Doors, wydanym w 1967 roku. W ramach ciekawostki powiem, że jest to cover piosenki napisanej przez amerykańskiego muzyka Williego Dixona, wykonywanej przez bluesowego wokalistę Howlina Wolfa w 1960 roku. Tekst odnosi się do romansu pozamałżeńskiego. Kochanek wchodzący tylnymi drzwiami. Posłuchajmy utworu Backdoor Man.

Słuchaliśmy grupy The Doors w piosence Backdoor Man. Tymczasem znowu wam coś zagram, teraz kolejna coś z polskiego podwórka. Mam na myśli ONA i ich piosenkę Drzwi z debiutanckiej płyty pod tytułem Modliszka, wydanej w 1995 roku. Na uwagę zasługuje fakt, że wokalistka Agnieszka Chlińska napisała tekst do utworu, mając jedynie 18 lat. Jak wspominała w jednym z wywiadów, opowiadała ta piosenka o jej chłopaku, byłym chłopaku, który bardzo nieelegancko pożegnał się z nią, kiedy zaczęła angażować się w granie w zespole. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że ta piosenka jest jednym z najlepszych utworów polskiej muzyki rockowej lat 90. Lecimy!

To była grupa ONA w utworze Drzwi. A teraz sprzedam wam film. Drzwi w podłodze, w oryginale The Door in the Floor. Taki tytuł nosi amerykański dramat z 2004 roku w reżyserii Todda Williamsa. Film jest historią pewnej rodziny i opisuje wydarzenia, które miały miejsce pewnego lata. Poznajemy zatem autora książek dla dzieci i malarza, Tedda Cole'a, zagrał go Jeff Bridges, i jego piękną żonę Marion, w nią wcieliła się Kim Basinger. Mają oni córeczkę Ruth, w tej roli zobaczymy Elle Fanning. Kiedyś byli oni wspaniałym małżeństwem, które teraz stara się wrócić do normalności po wypadku, w którym zginęli ich dwaj synowie. Marion jest wciąż smutna i pogrążona w żalu, nie potrafi powrócić do rzeczywistości. Ted na pozór pogodzony z losem nadużywa alkoholu i zdradza żonę z kobietą, która niby tylko pozuje do jego aktów. Pisarz zatrudnia na okres letni studenta Diego O'Hare, zagrał go John Foster, jako swojego asystenta. Eddie staje się kochankiem Marion, która widzi w nim odbicie swoich synów. Młody mężczyzna staje się pionkiem w dziwnej grze małżonków, ale też sprowokuje istotne i dramatyczne zmiany w ich życiu i wzajemnych stosunkach. Do tego jeszcze ich córeczka Ruth całe dnie spędza przed zdjęciami zmarłych braci, rozwieszonymi w całym ich domu. Drzwi w podłodze to tragiczna opowieść o poznawaniu złożoności miłości w jej najjaśniejszych, jak i najciemniejszych obliczach. Jest też trochę komiczna. Film zawiera kilka scen, które wywołają uśmiech na twarzy widza. Trzeba wspomnieć, że obraz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Johna Irvinga pod tytułem Jednoroczna wdowa. Polecam go obejrzeć i przeczytać książkę. A teraz posłuchamy piosenki Knockin' on Heaven's Door w wykonaniu Boba Dylana. Została ona napisana na ścieżkę dźwiękową filmu Pat Garrett and Billy the Kid z 1973 roku i wydana jako singiel 2 miesiące po premierze filmu. Stała się jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych utworów Dylana. Znane są też jej covery, między innymi w wykonaniu Erika Claptona czy Guns N' Roses. Posłuchajmy wersji oryginalnej.

Przed chwilą słuchaliśmy Boba Dylana i jego piosenki pod tytułem Knockin' on Heaven's Door. Pozostaniemy przy klasyce rocka. Posłuchamy teraz angielskiej grupy Smokey i chyba najsłynniejszego utworu Living Next Door to Alice. Co ciekawe, to piosenka współtworzona przez Nickiego China i Mike'a Chapmana, pierwotnie wydana przez australijski zespół popowy New World w 1972 roku. Dopiero w 1976 roku zespół Smokey wydał swoją wersję Living Next Door to Alice i ona sprawiła, że stał się światowym hitem. Posłuchajmy go.

Za nami Smokey i Living Next Door to Alice. Czas na kolejny dzisiaj utwór z Polski. Wybrałam KSU, zespół muzyczny założony w 1977 roku w Ustrzykach Dolnych i ich piosenkę Po drugiej stronie drzwi. Utwór znalazł się na ich pierwszym albumie pod tytułem Pod prąd z 1989 roku. Później też ukazał się na ósmym albumie pod tytułem Kto cię obroni Polsko, wydanym w 2004 roku. Oczywiście tamten utwór był, powiedzmy, bardziej podrasowany. Posłuchamy tej drugiej wersji właśnie z 2004 roku. Nie czekajmy.

To była piosenka Po drugiej stronie drzwi w wykonaniu zespołu KSU. Na sam koniec zagram The White Stripes, czyli amerykański duet rockowy założony w Detroit w 1997 roku. Posłuchamy piosenki nie o drzwiach, ale o dzwonku do drzwi. Będzie to My Doorbell z ich piątego albumu pod tytułem Get Behind Me Satan, wydanego w 2005 roku. A tymczasem pożegnam się z wami i przypomnę, że program realizowała Zosia Kiryluk. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną ostatnie pół godziny. Życzę udanej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Gośka Stawecka.

0: czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Modowo
3: i alternatywnie.
2: O tym, co nosimy
3: i co to o nas mówi.
2: Modowy duet.
3: Niedziela, godzina 12.
2: W niedzielę o 19.
1: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
4: Ukłon się zaprosi na blisko pana służb i wasze pedazy racji.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
5: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11.30.
6: Witam was wszystkich słuchacze bardzo serdecznie. Jak co niedzielę o godzinie 11.30 czas na historyczne pół godziny w Radiu Afera. To audycja Twierdza Poznań. Dzisiaj realizuje mnie Zosia Kiryluk, a mówi do was Aleksander Szwarc. No i cóż, nie będę ukrywał, że audycja trochę dla mnie osobista. Trochę tutaj osobiście się czuję na tej, w tym temacie, bo będę rozmawiał o wydarzeniu, które po części współorganizuję. Chociaż tutaj no, nie ja robię najwięcej roboty, trzeba uczciwie powiedzieć, bo będę rozmawiał o Odysei Poznańskiej, o drugiej już edycji Odysei Poznańskiej. Będę mówił o tym, co to w ogóle jest za wydarzenie i co się będzie w tym roku działo w dniach 25-26 lipca. Zresztą tutaj Radio Afera jest też patronem medialnym wydarzenia, więc tym bardziej. No właśnie. I od samego początku chyba powinienem zacząć w ogóle od tego, skąd się to wydarzenie wzięło i opowiedzieć o tym, co wydarzyło się, nie o tym, co się teraz wydarzy, tylko o tym, co się wydarzyło mniej więcej rok temu, półtora roku temu, może nawet trochę dłużej. Trudno mi to ująć, jeżeli chodzi o to, ile dokładnie czasu temu to było. Natomiast ponad rok temu część osób związanych tutaj ze środowiskiem historycznym, ze środowiskiem różnego rodzaju historycznych imprez, ludzie skupieni wokół trzech stowarzyszeń, czyli Pododcinka Północ, Bandy Historycznych Świrów i Militarnej Frajny, która wtedy powstawała, zdecydowali się zorganizować w Poznaniu wydarzenie tutaj nasze poznańskie, no bo to jest generalnie środowisko ludzi, którzy jeżdżą na różnego rodzaju zloty, na różnego rodzaju imprezy, spotykają się. Natomiast brakowało trochę w Poznaniu takiej jednej dużej historycznej imprezy. To nie jest tak, że tych imprez w Poznaniu nie ma w ogóle, bo są różnego rodzaju imprezy, są różnego rodzaju

bo i historia uzbrojenia, i historia umundurowania, i historia trochę była muzyki rok temu. Generalnie różnego rodzaju historia. No i cóż, wydarzenie rok temu się odbyło. Jak na pierwszą edycję uważam, że zakończyło się sukcesem. No i teraz będzie organizowana druga edycja rok później. No i właśnie dzisiaj na audycji Twierdza Poznań opowiem o tym, co się wydarzy. Ale zanim to wszystko, to myślę, że czas posłuchać trochę muzyki.

To był Zieliński z utworem Stań. I teraz czas na powrót do Twierdzy Poznań, czas na powrót do opowieści o Odysei Poznańskiej. Za dwa tygodnie, 25 lipca na terenie schronu piechoty przy ulicy Abrahama 11, rozpocznie się właśnie Odysa Poznańska. Rozpocznie się ona o godzinie 10:00. Kiedy to nastąpi właśnie oficjalne otwarcie wydarzenia, prezentacja drużyny i tak dalej. O godzinie 11 na zwiedzających czeka pokaz wojów. O godzinie 12 czeka na gości taka opowieść o muzyce Bałkan, Grecji, Bliskiego Wschodu i ogólnie średniowiecza. Potem w programie jest pokaz sztuk walki i szermierki na terenie schronu, także no już po samym początku widać, że impreza uderzająca w różne aspekty historyczne, no bo właśnie pokaz wojów, historia muzyki i potem pokaz sztuk walki. Następnie o godzinie 14 odbędzie się zwiedzanie

fortu piątego, po którym oprowadzać będzie uczestników imprezy mój brat Stasiu, 11-letni Stanisław, który no polecam obejrzeć, bo to jest takie przedstawienie fortu oczami dziecka, a muszę powiedzieć, że mój brat ma też dużą wiedzę historyczną, także o to się proszę nie martwić. Następnie o godzinie 15 będzie opowieść o sylwetce kobiet na przestrzeni wieków. O godzinie 16 w programie jest Bitwa na Wesoło. Czym jest Bitwa na Wesoło? No cóż, myślę, że może zostawię tutaj rąbek tajemnicy. Ci, którzy pojawią się na imprezie, to zobaczą. Warto czekać. Faktycznie jest wesoło. Następnie potem pod wieczór już jest pomału zakończenie tej sobotniej części programu. Pogadanka organizacji eventów historycznych, zbiórka nocne, zwiedzanie Fortu Piątego. No i już pomału tutaj emocje w sobotę odpadną. To w programie, natomiast jeszcze w trakcie wydarzenia odbędą się różne prelekcje i warsztaty. Tu też warto zaznaczyć, bo nie samymi pokazami sztuk walki i innymi tego typu rzeczami ta impreza żyje, ale też właśnie różnego rodzaju opowieściami, czy to w formie prelekcji, czy to w formie warsztatów. No i co przygotowano na sobotę? Chociażby prelekcja o II wojnie światowej w Mongolii. Będzie opowieść dalej. Chociażby będą warsztaty z gliny i warsztaty z barwienia. Następnie będą warsztaty też z origami, albo z gliny, albo warsztaty tkackie, ale i nie sama praca, że tak powiem, ręczna będzie w trakcie wydarzenia, bo też chociażby będzie bardzo mocno grzany temat samej Odysei. Odysei w sensie słynnego dzieła Homera. Właśnie, bo to dzieło było inspiracją dla nazwy, natomiast w tym roku postanowiliśmy się pochylić nad samym tematem tego wybitnego dzieła. Będzie właśnie opowieść o chociażby Odyseuszu, chociażby prelekcja pod tytułem Odyseusz, długi powrót do domu, potwory, czarownice i morze, organizowane przez Tomasza Majsika, prelekcja właśnie dla dzieci. Będzie chociażby melorecytacja Odysei Homera, organizowana przez Annę Maciejewską, czyli autorkę nowego przekładu dzieła. No i więcej o Odysei też będzie w niedzielę, ale do tego zaraz przejdę. A co w sobotę? A w sobotę chociażby jeszcze będzie opowieść o brytyjskiej misji wojskowej w Polsce i Wielkopolsce w latach 1918-1920. Będzie opowieść o komiksach historycznych, czy będzie opowieść o Ragnarze Lodbroku między mitem a historią. I to wszystko w sobotę, natomiast to nie koniec imprezy, bo impreza też będzie miała miejsce w niedzielę, ale o tym, co będzie się działo drugiego dnia imprezy, za chwilę. Myślę, że czas na chwilę muzyki, czas sobie trochę posłuchać Coldplay.

To był Coldplay z utworem Clocks. No i właśnie, zegar tyka, była powieść o sobocie. Jeżeli chodzi o Odyseję Poznańską, czas powiedzieć o tym, co wydarzy się drugiego dnia imprezy. W niedzielę od godziny 11 w zasadzie zaczynamy. Wtedy to odbędzie się pokaz Wojów. Następnie o 12 odbędzie się prezentacja sylwetki polskiego żołnierza z XVIII wieku. No i następnie dwa punkty programu, które były też w sobotę, czyli o 13.30 bitwa na Wesoło i o 14.15 zwiedzanie Fortu Piątego oczami właśnie mojego braciszka Stasia. No, ale też będą prelekcje i warsztaty, tak samo jak w sobotę. O godzinie 11 prelekcja pod tytułem Artystka, farmaceutka, iluzjonistka, nieoczywiste oblicze Heleny Trojańskiej. Następnie o godzinie 12 będzie coś dla osób trochę starszych, a mianowicie prelekcja o Odyseuszu, no i jego różnego rodzaju związkach z różnymi kobietami, że tak powiem. Następnie o godzinie, jeżeli chodzi o temat Odysei i Odyseusza, to o godzinie 14, jak ubrany był Odyseusz? Dosyć ciekawe zadanie, pytanie i właśnie odpowiedź na nie będzie o godzinie 14. Wcześniej o godzinie 13 będzie trochę dla miłośników anime i różnego rodzaju mang, bo będzie prelekcja o godnych polecenia anime i mangach temacie historii. No i dodatkowo warsztaty. Warsztaty z gliny o godzinie 11, warsztaty o greckich wazach o godzinie 12, turniej Karuty o godzinie 13 i kolejne warsztaty z gliny, tym razem z liter greckich o godzinie 14. To jeżeli chodzi o sam suchy program wydarzenia, natomiast oprócz tego przez cały weekend będą różnego rodzaju przecież wystawy. Różni wystawcy będą się prezentować, będą stoiska z greckimi przysmakami, będą gry, będą organizowane gry i zabawy dla dzieci i dla dorosłych, będzie gra terenowa, będą diagramy, będą różnego rodzaju kramy i stoiska. Będzie można przez ten cały czas zwiedzać schron piechoty, na którego terenie jest organizowana cała impreza. No generalnie będzie się dużo działo, będzie coś dla miłośników różnego rodzaju okresów historycznych. Zresztą patrząc tutaj na listę uczestników, jeżeli chodzi o wystawców i jeżeli chodzi o różnego rodzaju stowarzyszenia, które wezmą udział, no to widać chociażby, że będzie stowarzyszenie zajmujące się rekonstrukcją armii chińskiej z lat 30. XX wieku. Będą chociażby prezentowane tutaj, będzie prezentowana ekspozycja brytyjskiego obozu z okresu I wojny światowej. Będzie chociażby kontyngent brytyjski, który właśnie będzie przedstawiać 100 lat rozwoju wyposażenia żołnierza brytyjskiego w okresie od I wojny światowej do mniej więcej 2016 roku. Będą różnego rodzaju wystawcy prezentujący swoje, że tak powiem, dzieła, jeżeli chodzi o różnego rodzaju prace ręczne i to, co można ręcznie stworzyć. Także będzie się działo bardzo,
bardzo, bardzo dużo i bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, żeby przyjść. Nie trzeba być przez całe dwa dni. Wystarczy przyjść albo w sobotę, albo w niedzielę na 2-3 godzinki i naprawdę gwarantuję, że będzie to dobrze spędzony czas. Przy okazji, jeżeli ktoś chciałby się spotkać ze mną, to też tam będę. Przynajmniej w sobotę, nie wiem jak w niedzielę, ale w sobotę na pewno będę. No i cóż, to było przedstawienie tego, co będzie działo się podczas Odysei Poznańskiej. Zachęcam do śledzenia wydarzenia, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Tam też będą na bieżąco publikowane różnego rodzaju informacje i szczegóły o wydarzeniu. No i właśnie zachęcam, żeby zostać na tą bitwę na wesoło, bo naprawdę, naprawdę warto. Jest taki jeden punkt, który zawsze powoduje uśmiech na mojej twarzy. No i to było tyle, jeżeli chodzi też o dzisiejszą audycję Twierdzę Poznań, no bo czas audycji dobiega końca, czas końca zbliża się nieubłaganie. Jak to zawsze lubię powtarzać, czas antenowy nie jest z gumy, się nie rozciągnie. Za dzisiejszą audycję wam bardzo, słuchacze, dziękuję za to, że słuchaliście. Realizowała mnie Zofia Kiryluk. I mówił do was Aleksander Schwarz. Do usłyszenia już za tydzień o godzinie 11:30, a na sam koniec posłuchajmy sobie Empire of the Sun i utworu We Are the People.

0: historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
1: Autopromocja.
2: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama.
0: Radio Afera 98,6 MHz.
6: Modowo
7: i alternatywnie.
6: O tym, co nosimy
7: i co to o nas mówi.
6: Modowy duet.
7: Niedziela, godzina 12.
6: Wybiła godzina 12, mamy niedzielę, a to oznacza, że zaczynamy, przychodzimy do Was ponownie z modowym duetem. Realizuje nas dzisiaj Maksymilian Chwałkowski, a przed mikrofonami są...
7: Asia Woźniak.
6: I Paulina Bernard.
7: Jakieś takie małe prima aprilis spóźnione. Paulina Bernard, Asia Woźniak naprzeciwko mnie.
6: Tak, dokładnie, wymieniłyśmy się. I co dzisiaj w naszym programie, Paulino?
7: A, dziękuję, że pytasz. Dzisiaj rozmawiamy o modzie vintage i o tym, że my, młodzi ludzie, wolimy rzeczy z historią, z duszą. No i trochę potłumaczymy, co to w ogóle znaczy vintage.
6: Dokładnie, a o 12:30 będzie czekać nas rozmowa, ale to jeszcze nie zdradzamy szczegółów. Zostańcie z nami.

0: No to czym jest vintage? Eksperci modowi mówią, że ubrania vintage to są takie, które mają więcej niż 20 lat i ta cała moda na vintage w zasadzie zaczęła się gdzieś w okolicach 2018 roku. W 2016 były jej pierwsze przejawy, ale taki prawdziwy rozkwit nastąpił gdzieś blisko pandemii, 2020 rok, i vintage zakłada nowy sposób myślenia o luksusie, bo nie chodzi już o coś, co jest po prostu drogie i w pewien sposób niedostępne, a ma to być wyjątkowe, ma nieść za sobą jakąś historię i ma mówić o tym, że osoba, która nosi coś starego, ma pewien swój własny unikatowy styl.
1: No tak, no i to właśnie chodzi o takie ubrania z duszą, z historią, tak jak powiedziałaś. A czy ty masz jakieś takie ubranie swoje ulubione, vintage?
0: Ja miałam swoje ulubione ubranie vintage, to były lniane spodnie, które mi się porwały 2 lata temu i do teraz je wspominam.
1: Do teraz je wspominasz. Ja, moją ulubioną rzeczą jest na pewno skóra, którą dała mi moja mama z jej czasów młodości. To jest skóra z polskiej firmy, fenomenalnie wykonana. Ja w niej przechodziłam całą wiosnę. Nie wiem, może pamiętasz, jak ona wygląda. No w każdym razie też taki unikatowy fason. No, jak to się mówi, takich już teraz nie robią, no już niestety nic nie jest takie, jak było kiedyś.
0: No, a kiedyś to było.
1: No wiadomo, więc właśnie tak to wygląda, ale my jako generacja Z, chociaż nie tylko pewnie, właśnie do tego sięgamy, ale to też jest coś innego niż takie właśnie zwykłe wychodzenie na lumpeksy oczywiście.
0: Tak, no bo trochę chodzi o tą ten indywidualizm i o tym, co to ubranie ma o nas mówić, bo kupujemy to z jakimś zamiarem, żeby no na przykład ty nosząc kurtkę swojej mamy, myślisz o tym, że jest to pewnego rodzaju wartość.
1: Mhm. No tak, zupełnie inna, też sentymentalna i myślę, że też dla osób, no dobra, bo to nie jest takie uniwersalne, ale może dla mojej mamy, która widzi, że chodzę w tym, no pewnie też to budzi w niej jakieś emocje, no ale nie zawsze jak kupujemy, no to możemy się dowiedzieć, skąd to mamy, chociaż często te ubrania rzeczywiście historię mają, przekazują, szczególnie rzeczy, które są markowe, które już wcześniej definiowały jakiś luksus albo dawały znać o tym luksusie. A teraz, co ciekawe, właściwie ten luksus jakoś tak bardziej z nich wynika. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Na przykład torebki, które w latach 2000 były już popularne, teraz te same torebki są jeszcze bardziej popularne, często są droższe, przez to tylko, że są vintage.
0: Tak, są na nich też te wszystkie oznaki znoszenia, przetarcia, skóra, gdzie niegdzie jest czasem niepostrzępiona, jak się mówi.
1: No taka pozdzierana.
0: O, pozdzierana to jest lepsze słowo. Popękana.
1: Popękana,
0: tak. Mhm.
1: No tak, i to nie oznacza, że po prostu te ubrania, czy w tym sensie akcesoria, są gorsze, a tylko zyskują na wartości, tym bardziej, jeśli wiemy na przykład, kogo ta torebka konkretnie była, tym bardziej, jeśli była to edycja limitowana. Tak jeszcze będziemy sobie mówić właściwie do godziny 13, więc tak jak już mówiłam wcześniej, zostańcie z nami, a my będziemy kontynuować ten temat.

0: Wracamy do naszego dzisiejszego tematu i wrócimy trochę z takimi poważniejszymi informacjami na ten temat. Takimi,
1: z twardymi danymi.
0: Z twardymi danymi. Ja rozpocznę twarde dane. Zacznę od raportu platformy Business of Fashion, która szacuje, że do 2027 roku wtórny rynek mody, w tym dóbr luksusowych, będzie rósł 2 albo 3 razy szybciej niż ten pierwotny. To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawe przewidywanie.
1: Bardzo ciekawe, ale myślę, że to trochę wynika z tego, jacy jesteśmy coraz bardziej świadomi. Ekologii też mimo wszystko. Moda zrównoważona, o której rozmawiałyśmy tydzień temu, tutaj daje się we znaki.
0: No tak, to się wszystko będzie ze sobą łączyć, ale też to, że po prostu, no właśnie mamy te unikatowe ubrania, które, no my już o czym wcześniej mówiłyśmy, które nas bardziej definiują, które będą coś o nas mówić, albo które po prostu nie tworzą takiej szafy kapsułowej, tylko każda rzecz jest oryginalna, każda rzecz jest trochę inna.
1: Tak, tak, no my lubimy się wyróżniać. W ogóle jako generacja Z. To też jest ciekawe, że my bardzo nie chcemy być jak inni. I też myślę, że wpływ trochę ma na to, że my lubimy w ogóle te wszystkie przetarte ubrania, trochę naznaczone znakiem czasu, to, że coraz bardziej popularna jest ta estetyka messy girl. Już nie chcemy być clean, nie chcemy być czyste i chodzić w ulizanych kokach, tylko...
0: I całe na biało albo na beżowo. No, ten beżowy był takim bardzo... Bardzo nie bardzo wyrazistym kolorem, no ale teraz tak samo, tak właśnie jak mówisz, to się zupełnie odwraca w drugą stronę, bo i makijaż, i fryzury, no i właśnie ubrania.
1: Tak, no to też w sumie tak sobie myślę, że może, no na pewno ma związek z tym, że moda wraca co 20 lat i znowu inspirujemy się Kate Moss i tymi takimi troszeczkę narkotycznym lookiem, troszeczkę imprezy. Palenie papierosów i bieganie na przykład jako zachowywanie balansu.
0: Tak, ale też myślę sobie właśnie na temat, pomyślałam sobie też właśnie o fryzurach, tych takich messy kokach. Mi się bardzo kojarzy z Pamelą Anderson na przykład.
1: Okay.
0: Ona tak właśnie charakterystycznie to robiła. No i też makijaż. No właśnie, tak jak ty powiedziałaś, jeszcze te, no co, 4-5 lat temu ten makijaż był taki bardzo clean, a teraz znowu królują i takie rozmazane czarne kreski wokół oczu. No makijaż, który trochę
1: tak, osypujące się brokatowe cienie.
0: Tak, ten makijaż, który trochę powinien wskazywać na to, że my poszłyśmy w nim spać na przykład.
1: Tak, że wróciłyśmy z imprezy.
0: To jest ciekawa estetyka, ale fajnie, że do tego wracamy. Tak mi się wydaje, że to jest takie bardziej charakterystyczne.
1: Tak, i takie naturalniejsze, no bo nie oszukujmy
0: mimo
1: się.
0: Wszystko tak. No.
1: Nikt się nie budzi z ulizanymi włosami.
0: Nie, najpierw trzeba brać na całą butelkę żelu, żeby były ulizane. Nie jest takie proste, ale trochę się rozgadałyśmy. Musimy wrócić do twardych danych.
1: A tak, twarde dane. Twarde dane są takie, że jest też raport real, czyli prawdziwy raport.
0: No wierzymy mu.
1: Który mówi, że sprzedaż torebek w dobrej kondycji wzrosła o 45%, a tych niedoskonałych i poprzecieranych kurtek o aż o 155%. I co ciekawe, też obite walizki Rimowa były bardzo rozchwytywane i to ich wzrost, ich kupowanie, to ile osób je kupowało,
0: sprzedaży
1: właśnie, wzrósł o 65%. I dla tych słuchaczy, którzy może nie wiedzą, jak wyglądają walizki Rimowa, to są po prostu takie, te najbardziej charakterystyczne, srebrne, proste, z takimi wystającymi paskami.
0: Takie tak plastikowe ogólnie,
1: tak.
0: Plastikowe. No i tak, żebyście mogli sobie lepiej to wyobrazić, czyli wzrosła sprzedaż takich, które nie dość, że były poprzecierane, trochę popękane, być może, no ale oczywiście muszą być nadal funkcjonalne. To też takie, które na przykład mają na sobie jakieś naklejki, z tego co przeczytałam. Takie różne jakieś ślady właśnie podróży poprzednich właścicieli, co uważam, że jest naprawdę super.
1: Tak, to jest no niesamowite.
0: No my tak mówimy, skąd to wszystko się bierze, skąd się wzięło. No jednym z takich czynników no jest oczywiście to znaczenie ekonomiczne, bo zamiast kupować, no takich umówmy się, absurdalnie drogich artykułów, ubrań, torebek i tak dalej, z wielkich domów mody, możemy, albo też alternatywa taka, której nie polecamy, czyli zamiast wybierać wątpliwej jakości ubrania w sieciówkach, okazuje się, że najrozsądniejszą opcją staje się taki luksus z metką, ale w wersji vintage. bo im coś bardziej jest charakterystyczne, tym jest lepsze, bo tak jak mówiłyśmy i to się powtarza od początku naszej audycji, podkreśla nasz indywidualizm i też to, co się zauważa, to o czym my też czytałyśmy, to często rzeczy, które pojawiają się w takich wielkich pokazach największych domów mody, my, generacja Z, później szukamy w wersji vintage.
1: Tak, i co ciekawe, to nigdy nie było tak proste, jak jest teraz, no bo teraz mamy Vinted, mamy jakieś w ogóle internetowe takie sklepy vintage, więc jest to dużo łatwiejsze niż, myślę, że dla, nie wiem, naszych mam 20 lat temu, by sobie zafundować taką torebkę z kolekcji 20 lat wstecz wtedy.
0: My też mówiłyśmy sobie, tak rozmawiałyśmy poza anteną a propos lumpeksów, które, no jak byłyśmy małymi dziewczynkami, to może były dla nas takie... No
1: trochę był to wstyd. Ja się trochę wstydziłam, ja że chodzę po lumpeksach.
0: No tak, ale czym byłam starsza, tym później się umawiałyśmy z koleżankami i już tak później wybierałyśmy te swoje ulubione lumpeksy, ale dążę tym do tego, że no właśnie lumpeks to też jest coś innego, bo teraz, tak jak ty wspomniałaś o vintage shopach, tam są już takie właśnie wyselekcjonowane, tak, najlepsze perełki, a jednak w lumpeksach, no to tych perełek trzeba się naszukać.
1: Jest masa. A może właśnie wszystko jest perełką, tylko zależy dla kogo?
0: No tak, to też prawda. No ale chodzi mi o takie właśnie duże marki, tak, no, które w vintage shopach już są. No tylko, że to też jest zawsze większa cena, chociaż na lumpeksy też są super. Zresztą nie ma po prostu większej satysfakcji niż pójście właśnie do lumpeksu, jakiegoś takiego jeszcze najmniejszego, przynajmniej najrzadziej odwiedzanej drodze w ogóle. I tam znaleźć, bo tam się zawsze znajduje najlepsze, bo tam też nie ma takiej świadomości tej selekcji może. Nie wiem, co ty uważasz, zawsze się takie lumpeksy wybierało. Nie te największe przy wielkich ulicach, tylko jakieś takie mniejsze, żeby tam nikt ci nie zabrał na przykład.
1: W sumie tak, tak myślę, chociaż u mnie w mieście akurat wszystkie były dosyć małe, ale ja miałam swój ulubiony.
0: I, no wiadomo.
1: I często właśnie mnie koleżanki pytały, skąd ja coś mam i ja mówię, z lumpeksu i one, o, do którego ty chodzisz?
0: No i wtedy niestety nie można takich informacji udzielać.
1: Nie można, ale czasem mówiłam, no bo... Też trzeba sobie pomagać.
0: No, byłaś bardzo dobrą koleżanką. Tak. Ja, przyznaję się, nie mówiłam, takich rzeczy się nie zdradza. I wy, drodzy słuchacze, też takich rzeczy nie zdradzajcie.

0: Co ciekawe, moda vintage też zawładnęła nie tylko ulice i nie tylko ludzi noszących ubrania, ale też całą kulturę, bo w zasadzie my teraz inspirujemy się też vintage serialami. Nie wiem, czy oglądałaś Seks w Wielkim Mieście.
1: No tak, tak, oczywiście.
0: No to teraz, no tym bardziej w wakacje, każda z nas chce wyglądać jak Carrie Bradshaw.
1: No, prawda.
0: Każda z nas chce nosić midi, zwiewne spódnice i do tego bawełniany top. I co ciekawe, kostiumografka Carrie Bradshaw, jej postaci, też szukała ubrań dla postaci Carrie właśnie w vintage shopach. I na przykład ta sukienka, spódnica w zasadzie, którą ona nosi w czołówce, taka tiulowa, różowa, kojarzysz?
1: Tak, tak, tak, no.
0: Ta najbardziej ikoniczna też nie miała metki.
1: A tak, ja właśnie słyszałam też o tym, to jest w ogóle super sprawa, a nie wiem, czy wiesz, no właśnie, no bo no wiadomo, że to z założenia nie miał być jakiś serial o modzie. Mhm. I trochę tak się stało, szczególnie z perspektywy naszego pokolenia.
0: Tak, no i w ogóle, no teraz jest bardzo duży znowu boom na ten serial i został on przypomniany.
1: Po, uwaga, no właśnie 20 latach, więc
0: tak.
1: To wszystko się ze sobą łączy. Ale ja też słyszałam, że już tak w takich tych późniejszych sezonach, jak to nieświadomie stał się trochę serial o modzie, no to wielkie domy mody same przysyłały ubrania. Nie tylko oczywiście dla postaci Carrie, ale też dla innych postaci, no bo no to swoista, no tak. Naprawdę dobra reklama.
0: No reklama butów Jimmy Choo szczególnie.
1: No na przykład, no
0: a
1: tak.
0: Nie, ona nosiła Manolo Blahnik.
1: Tak, dobrze, że powiedziałyśmy to równocześnie. To znaczy, że mamy po prostu... No, to samo wyobrażenie.
0: Tak, no i jeszcze co do tej mody wracającej, no to też taką postacią znowu popularną jest Christina Aguilera? Nigdy nie wiem, jak
1: Aguilera,
0: to Aguilera,
1: po prostu.
0: Okej, to jest... Dziękuję. I ona często nosiła kolorowe kurtki skórzane, które były takie wzorowane na motocyklowe. Mhm. I to samo robi teraz Diesel, no i też ile z nas nie chciało mieć kurtki skórzanej, wzorowanej na motocyklową. No i w ogóle znowu słuchamy Eminema i wspominamy tę pamiętną galę, kiedy Christina wręczała mu statuetkę. I co ciekawe, w ogóle ten strój, w który ona wtedy była ubrana, czyli taki niebieski top, który w zasadzie był zawiązany tylko na biuście i niebieska jeansowa mini spódniczka. To samo założyła raperka Bambi na zeszły Halloween.
1: O, to jest w ogóle ciekawostka, bo ja na przykład o tym nie wiedziałam. Ej, bardzo fajne, bardzo tak. Fajna ciekawostka. No właśnie, tak w kontekście tych kurtek kolorowych, to kto z nas nie chciałby mieć kurtki skórzanej kolorowej, no bo to jest taka duża inwestycja, a w kolorze to tak zawsze trochę żalne, nie?
0: No tak, zawsze trochę ostrożnie.
1: I z tym przychodzi moda vintage właśnie, gdzie można ją kupić taniej, jak nam się poszczęści. Życzymy wam, żeby wam się właśnie poszczęściło.
0: Tak, ale ja życzę jeszcze, żebyście byli odważni i żebyście się nie bali tych kolorowych kurtek.
1: Dokładnie tak.
2: What I always wanted.

0: 12.30, czas na naszą rozmowę. Jest z nami już Ula, która organizuje targi vintage Uściski w całej Polsce. Hejka.
1: Hej.
0: Bardzo się cieszymy, że dzisiaj z nami jesteś i same się trochę nie mogłyśmy doczekać tej rozmowy. Na początek może zapytamy cię, skąd u ciebie się wzięła w ogóle ta zajawka na rzeczy vintage?
1: Myślę, że już tak od gimnazjum, czy jakieś tak dawno temu już, ale że mega kochałam lumpy w Katowicach, potem chodziłam tam do technikum i to było dla mnie takie miejsca, o których nikomu nie chciałam mówić, bo były tam najlepsze perełki. Potem chciałam zrobić swój vintage shop. Już to były takie czasy, że ja bardzo często wymyślałam dużo biznesów, i które nigdy nie doszły do skutku, ale miałam vintage shop z paroma postami na Instagramie. Nigdy nic nie sprzedałam. I stwierdziłam, że na razie odpuszczam. No i tak jakoś samo do się przyszło teraz, że robię vintage market.
0: Okej, czyli ty trochę gatekeepowałaś te swoje miejscówki.
2: Tak. Kto tak nie robił? To tak trzeba, taka jest kultura. Ale tak się jeszcze zastanawiam, czy ty wtedy, kiedy tworzyłaś swój pierwszy vintage shop, to już było takie bardzo popularne? Czy to podpatrzyłaś skądś? Czy to już w Polsce zaczynało wchodzić powoli? Czy może to już takie było większe wydarzenie wtedy?
1: Myślę, że nie było za dużo takich miejsc. W Katowicach była miejscówa baza. I ona była dosyć taka mocno znana, tam dużo ludzi po prostu miało fajne rzeczy, ale poza tym tak nie kojarzyłam, żeby cokolwiek było, więc jakby to było tylko i wyłącznie takie moje widzimisię, że nagle założyłam Instagram, chciałam wrzucać, była takie coś jak szafa.pl chyba i takie jakby przed Vinted jakby portal, gdzie wrzucasz sobie te wszystkie ciuchy, sprzedajesz i po prostu sam ten proces bardzo mnie jarał zawsze w tym wszystkim.
0: Tak, a te vintage rzeczy to miały być takie w tym twoim przyszłym, to znaczy w tym twoim, który próbowałeś zakładać, miały być też w pewien sposób wyselekcjonowane, tak jak teraz my kojarzymy ten vintage typ sklepów, czy może tak jak po prostu w lumpeksie?
1: Bardziej taka selekcja. Wiadomo, to co mi się podoba, tylko kolejnym problemem było to, że jakby prowadzenie vintage shopu nie jest dla mnie, bo ja nie mogłabym nic do tego sklepu włożyć, bo ja bym wszystko chciała zachować, więc jakby to nie wchodzi w grę, jakby totalnie.
2: I wtedy pojawił się pomysł vintage marketu.
1: Nie, to dopiero powstało rok temu.
0: Okej, to co było wcześniej?
1: Ja studiowałam na UAP-ie, i więc byłam mocno wkręcona jakby w tą sztukę, projektowanie swoich jakichś wizji przyszłości, bo taka jakby była tam tematyka głównie moich prac. I dopiero po skończeniu studiów stwierdziłam, że coś chcę robić dalej. To było takie szukanie i z przyjaciółką zrobiłyśmy targi pierwsze razem, które były z rękodziełem, więc coś innego, totalnie nie mojego, nie odnajdywałam się w tym, ale zauważyłam, że ten proces robienia targów jest dla mnie czymś takim, że ten proces jest taki super w tym.
0: Okej, czyli jaracie proces, ale też starocie, możemy tak powiedzieć?
1: Wydaje mi się, że bardziej to polega na tym starocie, tak, ale że to było takie z duszą, że w sensie wchodząc, ty nie spodziewasz się do końca, co będzie na tych targach, a z rękodziełem to wszystko zazwyczaj wygląda teraz tak samo.
0: Okej, czyli jakiego rodzaju rękodzieła możemy tam znaleźć?
1: Nie ma rękodzieła na Uściskach.
2: Po prostu były wcześniej.
1: Mówię o tych pierwszych targach.
2: A może przybliżyłabyś nam, czym tak z twojej perspektywy, jakbyś ty opisała takie targi vintage, albo może dla osób, które nigdy na nich nie były, czego mogliby się spodziewać?
1: Przyjdzie ktoś na targi, ma 20 paru wystawców z wyselekcjonowaną ilością rzeczy. To, co też zależy mi, żeby było na Uściskach, to żeby była ta różnorodność, żeby nie skupiać się tylko na jakichś, nie wiem, koszulkach, t-shirtach, albo że ktoś ma takie typowe archive, że stoisko i nic poza tym, tylko żeby były skóry, koszulki, no po prostu wszystko, że wchodzisz i jesteś w raju ubraniowym.
2: A jeśli, bo powiedziałaś właśnie o tych wystawcach i czy mogłabyś powiedzieć trochę więcej o procesie wybierania tych wystawców? Jak ty ich dobierasz?
1: Otwieram zapisy wrzuceniem plakatu. To zawsze jest jakby start. Zgłaszają się ludzie sami, więc ja nie piszę bezpośrednio do wystawcy, tylko on się zapisuje u mnie. I selekcja polega na tym, że jak ktoś jest nowy, to proszę, żeby podesłał wszystkie swoje zdjęcia, rzeczy, które mniej więcej chce wystawić. Na podstawie tego

0: jakby OG rzeczy, a nie jakieś podróbki, nie?
1: A właśnie, czy ty sama też oceniasz, czy to są prawdziwe rzeczy vintage, rzeczywiście starsze, czy właśnie wynajmujesz jakąś ekipę do tego?
0: Wynajmuję, bo na targach to jest bardzo duży chaos, a przez to, że organizuję wszystko sama, to jest to trochę niemożliwe, żebym ja też mogła robić ten legit check po stoiskach i chodzić i sprawdzać, bo jest to po prostu ciężkie. Musisz, wiesz, po kolei każdą rzecz sprawdzić, jak coś jest do ściągnięcia, to powiedzieć i tak dalej. I to zazwyczaj jest robione przed targami, w sensie jak stoiska są już rozmontowane, ale przed rozpoczęciem, kiedy przychodzą ludzie.
1: Okej, no to dobrze, że o tym mówisz, bo rzeczywiście teraz też często nawet nowe rzeczy są produkowane na pozór gdzieś tam starszych czy zużytych i rzeczywiście łatwo jest wpaść czasem w tę pułapkę.
0: No tak, bardzo.
2: A jak ty się właśnie jakby widzisz, jaką masz perspektywę na ten trend właśnie, że dużo rzeczy w sieciówkach jest teraz specjalnie poprzecieranych i tak dalej. Co ty jako właśnie osoba organizująca takie wydarzenia myśli o tym?
0: Myślę, że to nie jest to samo. W sensie ja sama jako osoba, która kocha ubranie z jakąś tam historią, nie jestem fanką tych poprzecieranych rzeczy, chyba że to są skóry, bo to zawsze dobrze wygląda. I myślę, że ludziom często się vintage kojarzy z czymś, co jest zniszczone, a to jest nieprawda, bo no, wystarczy przyjść na targi i zobaczyć, jak wiele z tych rzeczy ma po prostu przepiękną jakość, przepiękne wzory i trzyma się lepiej niż te rzeczy z sieciówek. Więc to nigdy się... No, myślę, że to nie pokona tego vintage.
1: No tak, to prawda, no bo tak jak mówisz, nic nie podrobi tej historii i tego, co ubranie niesie ze sobą.
0: No tak.
2: Zastanawiam się jeszcze, tak wracając do tych wystawców, czy oni prezentują takie swoje charakterystyczne style, albo czy ty ich dobierasz wedle swoich upodobań, czy jakby jesteś otwarta na to, że no musisz też patrzeć, jakby co może się spodobać ogólnie osobom, które chciałyby przyjść, albo też jarają się tym tematem?
0: I tak, ale każdy wystawca to jest inna historia i to jest chyba takie najładniejsze i najpiękniejsze w tym wszystkim, że wchodząc na targi troszeczkę to wygląda jak na jakimś takim pokazie, bo jedno stoisko będzie takie, drugie stoisko będzie takie, ale też znając tych wystawców, bo to jest dosyć istotne dla mnie, żeby na uściskach była taka rodzinna atmosfera, nie żeby oni czuli się, że to jest moja konkurencja, tylko taka była pomoc, jakby sprzedajemy w jednym miejscu, jesteśmy tu razem i to odzwierciedla osobę. Tak w 100% jego stoisko wystawcy to jest ten wystawca. Pod kątem kolorystycznym, pod kątem wyglądowym, pod kątem stojaków, wszystkiego. Więc to jest mega fajne, jak się to obserwuje.
1: Rzeczywiście, tak można po prostu wejść i zobaczyć tę różnorodność. I każdy coś w tym samym dla siebie znajdzie.
0: No tak.
2: Jestem pewna, że ty masz takich swoich pewnie ulubionych wystawców, albo bardziej bym zapytała o to, na co ty zazwyczaj polujesz, co najbardziej lubisz z rzeczy vintage?
0: Ja szczerze na swoich targach nigdy nic nie kupiłam.
1: Okej.
0: To jest w ogóle najbardziej jakby śmieszna dla mnie sytuacja, że ja nigdy na targach nic nie kupiłam, bo ja po prostu latam od samego rana do samego końca i tylko robię zdjęcia, tylko sprawdzam, czy każdy wszystko, no nie wiem, tak jak teraz w sobotę było 40 stopni, żeby każdy miał wodę, żeby pił tą wodę, więc jestem taką opiekunką po prostu na tych targach, starającą się, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Też tych ludzi bardzo dużo przychodzi, więc to też musi być ogar tego chaosu. Więc ja nawet nie mam czasu oglądać tych rzeczy.
2: Dziękuję. W tym momencie zrobimy sobie krótką przerwę i wrócimy do rozmowy za chwilę.

0: Dobrze, wracamy po krótkiej przerwie. Przed chwilą rozmawiałyśmy o tym, że właśnie ty nic nie kupiłaś na swoich targach, jesteś zalatana i tak dalej, więc myślę, że to jest idealna podstawa, żeby zapytać cię o organizację takich targów. Jak to wygląda właśnie od takiej strony praktycznej?
1: Zależy od którego momentu, bo cały proces to jest powiedzmy miesiąc przed, czyli już reklama. Ja też mocno staram się, żeby zawsze jakby przed targami poleciała jakaś tam sesja zdjęciowa, wideo, które mocno skupia się na promocji, a modelki lub modele są ubrani w ubrania kogoś z wystawców, który już się zgłosił. Potem jest proces robienia planu, stoisk, wysyłania wystawcom. Robię zawsze grupę, żeby każdy był taki doinformowany. Parkingi, no i kwestia montażu, czyli te 2 godziny przed targami. Czyli oni już przychodzą, wiedzą, gdzie się rozstawić. No i zaczynają się targi.
0: A czy to jest dużo pracy rzeczywiście ten miesiąc przed? No szczególnie, że jesteś... No jakby w tym sama, bo robisz to sama.
1: Dużo pracy, żeby wypromować targi, bo myślę, że tak po tym roku, szczególnie od stycznia, te targi mocno się tak rozniosły i za każdym razem jest naprawdę bardzo duża ilość ludzi. No ale to też jest jakby właśnie ten proces tej organizacji, czyli ja muszę bardzo dużo siedzieć jakby no w telefonie, co jest trochę niefajne dla mnie, ale z drugiej strony lubię ogarniać, odpisywać, informować, wrzucać jakieś tam relacje, posty, zdjęcia i cały czas promować. I chyba ogólnie z całego procesu najbardziej lubię ten miesiąc przed niż same targi.
2: No pewnie też są trochę stresujące, tak?
1: Zależy gdzie, bo jak są to nowe miejsca, no to jest to stresujące. Jak to jest już miejsce, tak jak Stary Browar czy Plenum w Gdańsku, no to są już takie dla mnie nauczone po prostu etapy, które, no wiem wszystko. Tak samo ci wystawcy, bo oni już tam byli któryś raz. Chyba najbardziej stresujący są dla mnie nowi wystawcy, że czegoś nie zrozumieją, że coś źle przekazałam, że nie ogarną. No i w sumie tyle.
0: A masz swoje ulubione miejsce na targi?
1: Stary Browar i Plenum. No to są chyba takie najbardziej... Stary Browar przez to, że mega fajnie mi się z nimi współpracuje, jest to super galeria i wpasowuje się w uściski, a Plenum pod kątem chyba wizualnym jest najpiękniejszym miejscem, bo no, pasuje po prostu do klimatu uścisków.
2: No właśnie, jaki jest ten... Jaki chcesz, żeby był klimat uścisków?
1: Mój. Taki po prostu naturalny, surowy troszkę. No taki prawdziwy. Bardzo nie lubię tej ery, kiedy wszystko jest robione przez AI, więc mocno jakby zależy mi na tym, żeby to było taki Paloma Wolf styl tych zdjęć, taka mega prostota. Nie ma za dużo treści, ale też jest to takie przejrzyste, że wiadomo, co to jest.
0: Można zobaczyć po waszych targach, że tworzy się taka społeczność. No oprócz tego, że ty tą społeczność stworzyłaś z wystawcami, którzy wracają do ciebie i których znasz, no to też myślę, że to jest ciekawe po prostu doświadczenie spotkania się nie tylko z wystawcami, ale też ogólnie z ludźmi, którzy też interesują się tym tematem. I jak myślisz właśnie, jaką społeczność tworzą takie wydarzenia?
1: Myślę, że to jest dosyć ciekawe, szczególnie właśnie jak byłam 1 marca w Plenum w Gdańsku i zobaczyłam ludzi, którzy z Poznania przyjechali na targi uściski w Gdańsku, bo oni chcieli być na targach, bo poprzednia edycja była w styczniu i oni byli spragnieni już tego bycia na tych targach, gdzie jest ta taka fajna atmosfera. Oni się też bardzo zakolegowali z wystawcami niektórzy, więc na przykład moja przyjaciółka się wystawia u mnie na targach z biżuterią i właśnie do niej przyjeżdżają osoby specjalnie, jakby kupujący, z którymi w jakiś sposób ta relacja się rozszerzyła do przyjaźni. I to też jest dosyć fajne, że się poznali na targach, ale nagle się kumplują, nie? I tak jakby dużo jest takich przypadków na uściskach.
2: No, można znaleźć swoich ludzi, tych ludzi zajawionych tą samą rzeczą.
1: No tak.
2: Czy ty też masz swoich jakichś takich już stałych targo, ludzi, którzy przychodzą na targi i już się kojarzycie?
1: Myślę, że mnie aż tak nie kojarzą ludzie, bo wszyscy myślą, że uściski to zawsze jest większa ilość ludzi, więc to też jest szok zazwyczaj, jak ja mówię, że tylko ja to wszystko robię.
0: Zdecydowanie, tak. Bo to wygląda na wydarzenie naprawdę, no się, no, tak jak mówisz, po prostu trudne do ogarnięcia samemu.
2: Tak, tak, no, bo są ogromne te targi najczęściej.
1: No, będą większe. No, ale jakby to jest takie właśnie, że ludzie są zazwyczaj w szoku. Bardziej społeczność mi się buduje z wystawcami, bo no, oni za mną jeżdżą, z nimi rozmawiam, zawsze też jestem sobą i takie to wychodzi po prostu naturalne. A jeśli chodzi o odwiedzających, to ja ich widzę po prostu cały czas. I to jest też dla mnie ciekawe, że ja widzę te same twarze, tych samych ludzi, ale to jest taki miszmasz na samym początku, jak jest start, rozpoczęcie wydarzenia, że tych ludzi jest pełno i chce się po prostu stanąć z boku na chwilę, bo nie da się przejść czasami.
2: Potwierdzamy, byłyśmy.
0: Tak. Ja chciałam jeszcze tak zapytać ciebie, może się tak trochę nostalgicznie sięgając gdzieś tam do wstecz. Czy pamiętasz swoje pierwsze targi i jak je wspominasz?
1: Targi vintage? One były 8 czerwca w zeszłym roku. W sumie nie były 8 czerwca, bo 8 czerwca była mega burza. To było tutaj w Nurcie, więc musiałam je przesunąć o tydzień i były 15 sierpnia w Nurcie, gdzie za to był upał, taki na maksa wielki upał. I wystawcy, było wtedy 15 wystawców tylko, bo mega się stresowałam, że w ogóle nie pomieści się to wszystko, a też staram się zawsze taki architektoniczne spojrzenie moje wpuścić w to wszystko, czyli z góry rozplanować jakiś plan, te stoiska, gdzie mają być. I wymierzam to wszystko zawsze na oko, więc jakby to też jest dosyć takie spontaniczne i nie do przewidzenia czasem. No i na tych targach wszyscy się pomieścili, ale było tak gorąco, że się stresowałam, że ktoś dostanie udaru albo komuś się coś stanie. I to były pierwsze targi, ale przyszło naprawdę bardzo dużo ludzi, co też było super i tak wtedy zostałam zmotywowana do tego, żeby to robić dalej, więc...
0: Więc tak to zostało do dzisiaj.
1: No.
2: Dobrze, to my bardzo ci dziękujemy. Życzymy kolejnych targów i...
0: Mam nadzieję, że widzimy się. No w sensie, wiadomo, widzimy się na kolejnych.
1: 8 sierpnia będą w Starym Browarze, więc zapraszam.
2: Dobrze, bardzo ci dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Była z nami Ula, czyli organizatorka vintage targów Uściski w całej Polsce.
0: Dzięki.
1: Dzięki.
2: No i dobrze, będziemy już kończyły dzisiaj. Bardzo wam dziękujemy. Byli z wami za konsoletą realizatorską Max Chwałkowski i...
0: Asia Woźniak przed mikrofonem.
2: I Paulina Bernard przed drugim mikrofonem.
0: Dzięki.
2: Cześć, miłej niedzieli.
3: Modowo
2: i alternatywnie.
3: O tym, co nosimy
2: i co to o nas mówi.
3: Modowy duet.
2: Niedziela, godzina 12.
4: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
6: My name is Jim and I'm here to say that I'm on Afera on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13:00.

0: tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże w każdą niedzielę o 13. Tydzień temu byliśmy w Turcji, a dzisiaj przenosimy się do naszej Polski. Jest to drugi odcinek audycji Niekomfortowe podróże. Za realizację odpowiada dzisiaj Jan Kiroński. Ja nazywam się Zofia Frankiewicz, a u mnie w studiu jest już Mikołaj Marwicz, znany jako majonez w plecaku na Instagramie czy na YouTubie. Cześć Mikołaj.
1: Cześć, cześć Zosia, dziękuję za zaproszenie. Miło mi tu być.
0: Ja również się bardzo cieszę, że jesteś tutaj ze mną w studiu. Mikołaj przeszedł najdłuższy szlak w Polsce, czyli główny szlak beskidzki, znany jako GSB. Jest to 500 kilometrów, zajęło mu to 17 dni i właśnie przechodzi się przez 6 pasm górskich. Przez Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, Gorce, Beskid Sądecki, Beskid Niski oraz Bieszczady. Także już za moment o tym porozmawiamy, ale może zacznijmy od utworu, który tutaj Mikołaj wybrał, czyli My Favorite Game.

0: Mikołaj, dlaczego wybrałeś właśnie ten My Favorite Game, utwór?
1: Dobrze, także to była spontaniczna decyzja. Puściłem jakąś losową składankę sobie na Spotify i tak jak mi poleciał pierwszego czy drugiego dnia, tak towarzyszył mi każdego dnia na szlaku.
0: Słuchałeś w zapętleniu, tak?
1: Znaczy miałem, w sensie tak, jak miałem momenty zwątpienia, takie gorsze momenty, to puszczałem sobie muzykę i ten utwór wlatywał jako pierwszy i do niego nagle mogłem skakać.
0: To tak brzmi, jakby ten szlak był twoją ulubioną grą. Ale dobra, generalnie w świecie GSB są dyskusje, z której strony zaczynać. Czy to z Bieszczad, czyli od najtrudniejszej części, tak? Czy zostawić ją sobie na deser? Ty zacząłeś właśnie od zachodu i szedłeś na wschód, od Ustronia. I dlaczego? Skąd taka decyzja?
1: Okej, trochę ze względów logistycznych, ale nie tylko, ponieważ wiedziałem, że Bieszczady są jednak piękne i że chciałbym tam zakończyć. Mm-hmm. Także decyzja była tak pół na pół, myślę, logistycznie i trochę widokowo.
0: Okay. A jakie emocje towarzyszyły ci na samym starcie w Ustroniu?
1: Na samym starcie nie dowierzałem, że to się zaczyna. W sensie nie wierzyłem, że jestem tam, że zaczynam, co mnie czeka. Ja jakby bardzo, w ogóle też chciałem o tym powiedzieć, jakby bardzo nieświadomie w sensie podszedłem do tego, bo znałem liczby, właśnie te kilometry, te przewyższenia, a myślałem, że to będzie po prostu taki kolejny spacer i że mi to zajmie 3 dni, a nie prawie 3 tygodnie.
0: A nie 3 tygodnie, no właśnie. I tam po drodze zbiera się pieczątki do książeczki, tak?
1: Tak,
0: i
1: tak.
0: I po co się je zbiera?
1: Pieczątki można zbierać do książeczki, którą nawet dzisiaj ze sobą wziąłem.
0: O, no to zaraz zobaczymy.
1: Żeby dostać odznakę. Odznak jest kilka rodzajów. Jest złota, srebrna, złota, diamentowa.
0: Okej, i co te odznaki dają?
1: To myślę, że to raczej taki rodzaj grywalizacji, taki po prostu suwenir jakiś ciekawy albo takie coś, żeby mieć dla siebie na przyszłość. Ale w każdym razie, no tam można te oznaki dostać za przejście częściowo, a właśnie jak tak delikatnie chciałem przejść, to poniżej tych 3 tygodni, żeby załapać się na tą diamentową odznakę.
0: Czyli
1: najwyższe odznaczenie, jakie można uzyskać, bo tą diamentową to można uzyskać tylko jak się przejdzie na jeden raz poniżej 3 tygodni.
0: Okej, i to by się to udało. I właśnie celowałeś w do tych 3 tygodni, 21 dni, chciałeś bardzo tą odznakę zdobyć, czy stwierdziłeś, że 3 tygodnie to już jest wystarczająco długo, co cię motywowało?
1: Znaczy myślałem, że 3 tygodnie to już był raczej taki pewniak, to już...
0: Okej.
1: Byłem pewny, że raczej w te 3 tygodnie, co by się nie działo, to już tragedia by musiała się stać jakaś po drodze albo kontuzja.
0: Swojego vloga zacząłeś od słów i 1% szlaku, a plecak już mnie wkurza. Czy ten plecak później dał ci popalić przez całą drogę? Czy miałeś ochotę go rzucić? I no właśnie, czy ten szlak dał ci popalić już na samym początku?
1: Tak, właśnie, ten szlak dał mi popalić na samym początku, ale później było lepiej. Tak samo jak z plecakiem, gdzie te pierwsze kilka dni, takie pierwsze 4 dni były takie kryzysowe.
0: Okay.
1: Każdego dnia było co innego. Wybrałem buty, które już były dosyć dużo używane i trochę zajechane, więc to były buty, to był plecak. Ja miałem ochotę zmienić buty w trakcie drogi, miałem ochotę zmienić plecak w trakcie drogi, ale to przeszło. W butach zmieniłem wkładki, plecak. Myślę, że się ciało przyzwyczaiło i przestał ciążyć.
0: Okej, a ile ważył plecak w sumie?
1: 10 bez żadnego prowiantu i wody, więc jak dorzuciłem tam wodę plus jedzenie, to tam było tam 12-13 kilo.
0: Okej, no i w sumie tego prowiantu to co, dużo musiałeś ze sobą dźwigać?
1: No, starałem się mieć tyle, żeby w razie W mieć na jakieś takie 2-3 awaryjne posiłki po drodze, w sensie jakieś kabanosy, jakiś batonik, jakiś energetyk.
0: Mhm. A właśnie był w sumie problem z logistyką, z jedzeniem na szlaku, żeby to zdobyć, czy musiałeś planować to już na kilka dni do przodu, żeby na przykład to jedzenie ze sobą mieć?
1: Znaczy właśnie to się odwróciło, bo na samym początku tego problemu nie było. A myślałem, że będzie większy, więc w pierwsze zakupy zrobiłem bardzo duże i kabanosy jadłem kupione pierwszego dnia chyba 4 dni, gdzie było możliwości po drodze uzupełnienia co 10 km czy co 15 jakieś schronisko. Natomiast w późniejszym etapie były takie momenty, że musiałem tak sobie zaplanować logistykę jedzenia, że zaczynałem rano i wiedziałem, że przez cały dzień nie będę miał żadnego miejsca, gdzie mogę dolać nawet wody. W sensie, wiadomo, tam woda można sobie tam naleć z potoku czy coś, ale takiego miejsca, żeby zjeść o ciepły obiad czy coś, no bywały takie dni, że o kabanosach i bułce.
0: Ale w sumie noszenie wody też trochę waży, nie?
1: Tak.
0: Dodatkowe kilka kilo, więc z tych 10 kilo to co, pewnie kilkanaście z 13, 14?
1: Tak. No, starałem się mieć 2 litry wody, okay. Dwa litry wody w plecaku i litr przy sobie, żeby jednak te... Jeszcze, no miałem... Później właśnie w sumie jak ta logistyka z tą wodą była trochę cięższa, to miałem łatwiej, bo nie miałem takich upałów jak na początku, bo na początku jakbym miał pogodę taką jak na początku, całą resztę, to myślę, że tej wody poszłoby dużo, dużo więcej.
0: Okej, ale tak to nie ma problemu, jest dużo wody na szlaku. Jeśli o to chodzi.
1: Nie, w ogóle z samą logistyką nie ma problemu.
0: A gdzie spałeś?
1: Zazwyczaj w agroturystykach albo w schroniskach.
0: Okej.
1: Raz udało mi się spać w takiej chatce w lesie.
0: Udało ci się, tak?
1: Tak, udało mi się, ponieważ ciężko było to zaplanować, żeby tak dojść do tych chatek, bo wiedziałem, że takich chatek jest kilka po drodze. Gdzieś tam jakaś podstawowa prycza, koza, gdzie można się przespać. Ale na samym początku, w ogóle mnie zweryfikowała rzeczywistość, bo ja myślałem, że to będzie spacerek, a później człowiek przechodzi te 20-30 kilometrów, jest spocony, zmęczony. No i ma ochotę się wykąpać i położyć chociaż na materacu i nawet a nie gdzieś tam nawet się nie wykąpać, więc myślę, że rzeczywistość mnie trochę zweryfikowała, ale bym dzisiaj
0: Ale to mówisz, że udało ci się spać w jednej z takich chatek, to co chciałeś więcej w takich chatkach spać, bo one są ogólnodostępne, za nie się nie płaci, czy jak one wyglądają?
1: Tak, to są w sensie w ogóle są ogólnodostępne obiekty albo to są opuszczone bacówki. W tym przypadku, gdzie ja spałem, no to był akurat schron wybudowany przez stowarzyszenie Główny Szlak Beskidzki, którego ogóle miałem okazję poznać dyrektora, prezesa, pana Leszka Piekło, którego pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. A jak go poznałeś w ogóle?
1: Znaczy wiedziałem, że gdzieś tam dowiedziałem się od ludzi, bo jakby cała społeczność wokół całego tego...
0: O społeczności później właśnie porozmawiamy, jak tam ludzie wyglądają na szlaku.
1: Do chatek.
0: Ale wróćmy do chatek.
1: Tak, bo to ciekawe. W ogóle chwilę przed samym zrobieniem GSB wyświetlił mi się jakiś post chłopaka na Instagramie, gdzie właśnie wyświetlał, że spał chyba w trakcie takiego całego szlaku z 10 czy 11 dni w takich chatkach, w takich obiektach. I jakby chciałem też tak zrobić, ale mówię, no nie do końca życie pozwoliło i logistyka, bo to trzeba mieć sztywno zaplanowane skąd dokąd, a rzeczy mi się rozjeżdżały od pierwszego dnia. W sensie, no ja nie miałem zaplanowanego jakby przebiegu szlaku. Wiedziałem, że ta baza noclegowa jest na tyle wystarczająca, że albo będzie schroniska, albo będzie agroturystyka, a jak od biedy, no to będzie tam, nie wiem, no chociaż jakaś wiata, a ja tam materac i śpiwór miałem.
0: Okej, czyli w takich chatkach też nie ma żadnych toalet? One to są po prostu takie schrony, że się wchodzi, jest zadaszenie i to tyle?
1: Tak. W sensie, no to jest schron, tam były drzwi, ale w środku była koza, w środku były jakieś podstawowe narzędzia typu piła i te sprawy, piętrowe łóżko, jakaś latarka na korbkę, jakieś radio na korbkę. Ogólnie fajnie, bo no ja w sumie trafiłem też i spałem w ogóle w tym schronie w najzimniejszą noc w trakcie całego mojego przejścia. No na szczęście rozpaliłem sobie na samym początku w tej kozie, ale no tam były dosyć takie centymetrowe szpary w podłodze. I później mi się zrobiło dosyć zimno o 3-4, więc rano obudziłem się z bolem gardła, ale szybko przeszło. Niosłem zresztą 10-kilogramowy plecak, w którym miałem jakieś tam medykamenty, więc...
0: Tak. Dobra, to zaraz wrócimy właśnie. Poruszyłeś ten wątek w sumie, jak wyglądała rutyna, o tym jak planowałeś, więc już za moment do tego wrócimy.

0: Wspomniałeś, że nie miałeś sztywno ustawionego planu, czyli nie zaplanowałeś sobie, w których miejscach dokładnie śpisz, tylko wychodziło po drodze, tak?
1: Tak, wychodziło totalnie po drodze, ponieważ tak jak zacząłem pierwszego dnia, po całej nocy podróży, gdzie... No właśnie chodzę trochę po górach i ogólnie staram się tak nie robić, że po nocy w podróży zazwyczaj sobie dojeżdżam, idę na mały spacer, no i na spokojnie, a tutaj wyszło tak, że dojeżdżałem busem, przesiadałem się w 3 pociągi i dojeżdżałem do Ustronia po 7, a tam weszły jeszcze jakieś zakupy, apteka, byłem na początku szlaku o 9, w sumie wszedłem na początek szlaku, musiałem się cofnąć, bo nie miałem wypłaconych pieniędzy i za potrzebą, więc...
0: A to ile dziennie robiłeś kilometrów?
1: Średnio wychodziło ponad 30 kilometrów, no około 30 kilometrów.
0: Po górach to jest naprawdę dużo. Tutaj trzeba jeszcze wtrącić, że to jest 22 tysiące metrów przewyższeń. Ja nawet poszukałam sobie danych. To jest tak przyziemnie, to jest 14-krotne wejście na Rysy z Palenicy, a na przykład to jest więcej niż 2 razy wejście na Mount Everest. Więc te przewyższenia są ogromne. Jak ty je odczuwałeś?
1: Znośnie, chociaż na początku byłem przerażony, ponieważ... w sumie moją przygodę górską jakby zacząłem od Tatr, chodziłem po Tatrach od 10 lat.
0: Okej.
1: I ja lubię wysokie, ja lubię przewyższenia, lubię takie podejście, ale jadąc tam, tak sobie mówiłem, w sensie myślałem, wszystko co nie Tatry to spacerek. I ja zostałem zaatakowany w tym Ustroniu, jakby godzinę po wyjściu, wchodzę taki spocony na równicę, jakiś tam widoczek, schodzę z niej. I zaraz Czantoria. A Czantoria właśnie w tym społeczeństwie Głównego Szlaku Beskidzkiego to też jest tam taka ściana. Wchodzę na tą Czantorię. 4 godziny temu zaczynałem na zegarku 7 czy 8 kilometrów. Ja spocony bardzo, bardzo.
0: No.
1: I mówię... No i tam mnie naszła taka refleksja. Chłopie, na co ty się piszesz? Czy ty jesteś, nie byłeś świadomy, co my robimy?
0: I który to był dzień, kiedy miałeś taki...
1: Pierwszy dzień, 4 godzina.
0: czyli dość szybko było zderzenie w takim razie tak, z tym, tak, jak no, to wygląda.
1: No było, bo właśnie ja tak jechałem bardzo nieświadomy. Świadomy, ale jakby nie dopuszczałem chyba takich myśli, nie wiem.
0: A to były właśnie momenty takie mocno strome, albo takie takie narażone na ekspozycję, że na przykład, no ja mam trochę lęk wysokości, to czy na przykład bym dała radę? No właśnie, osoba z lękiem.
1: Myślę, że byś dała radę.
0: Dzięki.
1: Ogólnie w jednym miejscu się zdziwiłem, bo były nawet łańcuchy, ale to była dosyć taka szeroka półka. Okay. W sensie tam był dosyć spad, ale to ona miała metr. No dla bezpieczeństwa spoko. Były czasem takie stromsze podejścia, ale jakby tej ekspozycji. No najwyższą górą na szlaku była Babia Góra. Ona ma trochę ponad 1700 metrów. W sumie jeszcze było trochę na niej śniegu, nawet lodu, ale miałem jakieś tam nakładki, ale bez nakładek też jeszcze tam chłopaki, z którymi wchodziłem, dali radę, także...
0: To w sumie jak wyglądał twój dzień? Wstawałeś o której godzinie? Skoro świt?
1: Nie skoro świt. Ja nie nadaję się do wstawania skoro świt. Ogólnie jak wychodziłem przed 9 z miejsca noclegu, to było dobrze.
0: Okej. To o której dochodziłeś w takim razie do schroniska?
1: No zazwyczaj właśnie tak koło 19.
0: Okej.
1: Takie miałem takie 10 godzin chodzenia. Ogólnie myślę, że można... W sensie chyba nawet by mniej wyszło, bo ja 16 dni szedłem, każdego dnia puszczałem sobie trening i wyszło 145 godzin z groszem, więc 16... No
0: jest to trochę w sumie.
1: No, 8-9 godzin dziennie pewnie średnio.
0: Tak. I po drodze jakieś przerwy były właśnie, czasami mówiłeś miejsca, tak? Na jedzenie, a czasami gdzieś po prostu na polanie sobie chillowałeś.
1: Tak, jak miałem okazję zjeść coś ciepłego, to zawsze korzystałem. Czy to było schronisko, czy jakaś agroturystyka. To starałem się korzystać, bo właśnie wiedziałem, że no później to mnie czekają kabanosy i bułka.
0: Ja w ogóle wyczytałam, że obecny rekord należy do Romana Fika i jest to 107 godzin.
1: Nie, chyba nie.
0: 4,5 dnia?
1: Nie, chyba nie. Nie wiem co ten, ale chyba 93 godziny wynosi.
0: Bo tam przeczytałam, że on biegł, że to był jakiś ultramaratończyk.
1: Ale nie chcesz tu się wtrącać w swoje kompetencje, ale wydaje mi się, że to są 93 godziny.
0: Okej.
1: A właśnie ja od rekordu się dowiedziałem o tym szlaku. Bo ja w ogóle mi się to pomysł o tym szlaku przyszedł dawno, dawno temu, kiedyś jak leżałem w łóżku i byłem mało lat. I chciałem zrobić coś takiego, zrobię coś takiego, żeby się wybić, że takiego. I wszedłem, mówię, zrobię sobie rekord głównego szlaku beskidzkiego. Wpisałem, ile wynosi rekord. Mówię, dobra, to nie zrobię. I no. Później zapomniałem. Na...
0: Ale to jak skończyłeś w takim razie, w 17 dni, to poczułeś taką satysfakcję, że o, coś zrobiłeś?
1: Nie, olbrzymią satysfakcję. W sensie, musiałem do tego trochę dojść. Na początku trochę nie wierzyłem, że to się kończy. Ale tak jak ludzie mi pisali, w sensie fajnie też, że tam tu znajomy, czy tam mama napisze, że szacun, czy że fajnie, bo to tak dochodzi do człowieka, że no to jednak był mały wyczyn. No w sensie był wyczyn, to nie było łatwe. To na pewno to nie było łatwe i wymagało trochę walki.
0: Okej, dobrze, no to my jeszcze nie kończymy, bo tutaj już doszliśmy trochę do końcówki, jak to wygląda po szlaku, ale w takim razie już zaraz porozmawiamy o tym, jak to z tymi ludźmi jest.

0: Na szlak wybrałeś się sam i dużo osób tam poznałeś, czy właśnie większość trasy no jednak przemierzałeś solo?
1: Większość trasy zdecydowanie przemierzałem solo. Myślę, że trochę miało nawet znaczenie to w tym, że ruszałem trochę przed tym głównym sezonem, bo ja szedłem w maju, a tak główny sezon to się zaczyna właśnie jakoś czerwiec, wakacje, w ogóle, bo od czerwca, od połowy czerwca rusza dużo baz namiotowych na szlaku.
0: Okay. A czyli one były pozamykane
1: one
0: też?
1: Były, tak, o, ja miałem właśnie, wspominając o możliwościach noclegowych, także miałem kilka miejsc ograniczonych, a tych baz namiotowych po drodze jest kilka i wszystkie mają super opinie i wszystkie są prowadzone ponad przez super ludzi. I naprawdę żałuję, że... W sensie drugi raz chciałbym przejść w drugą stronę i bardziej w sezonie właśnie ze względu na ludzi, żeby poznać więcej ludzi, bo mijałem.
0: Właśnie i dużo było osób na szlaku, tak czy inaczej?
1: Dużo ludzi na szlaku było w miejscach bardziej turystycznych. Typu właśnie jak zaczynałem, to na Czantorii było na szlakach przy Czantorii było więcej ludzi, na szlakach przy Babiej było więcej ludzi.
0: To
1: w takich popularnych miejscach, ale...
0: Sporo osób na część szlaku może się wybierała, czy coś takiego?
1: No dużo ludzi robi to częściami. W sumie tak jak mijałem, to dużo ludzi robiło częściami, etapami. I wszyscy zazdrościli, że mogę zrobić to naraz, więc...
0: A to poznałeś kogokolwiek, kto też robił to naraz?
1: Tak. Poznałem wiele osób, które robiły to naraz. Wszystkie, które szły w drugą stronę, no bo jakby pewnie się jakoś miałem ciężko dogonić, albo one miały mnie dogonić, te, które szły za mną albo przede mną. Ale tak, miałem trochę osób, które szły w drugą stronę i które robiły to jeszcze krócej, bo przykładowo miałem kilku chłopaków, którzy robili to po 10 dni.
0: O, no to bardzo szybko.
1: Tak.
0: A to jak w takim razie z samotnością na szlaku, jak się czułeś?
1: Ogólnie w porządku. Już kiedyś nauczyłem się tak być sam ze sobą i myślę, że z tym sobie radziłem. Lepiej lub gorzej, na pewno było trochę gorzej przy końcu, ponieważ tak jak przez pierwszy tydzień w ogóle bardzo mało słuchałem muzyki. W sensie dobrze mi było z tą ciszą, dobrze mi było z odgłosami natury, z ptakami, w ogóle odgłos ptaków po tym szlaku to jest coś, to jak ja słyszę ptaki, to ja już mam wrażenie, jakbym był na głównym szlaku beskidzkim. Także na początku, przez pierwszy tydzień myślę, że tej muzyki słuchałem godzinę, dwie, w takich naprawdę momentach największego już zwątpienia, gdzie potrzebowałem tej energii, żeby iść, puściłem sobie jakieś tam dobre

0: że wyjąłem tą kamerę, wygadałem się, bo w sumie tak jak już w ogóle zaczynałem nagrywać te vlogi, to tak sobie mówiłem, dobra, gadam jak tam do ziomków. I w sumie to zawsze tak, było kilka takich momentów, że przeszło mi, jak wygadałem się i było mi nagle lepiej.
1: A to o czym człowiek myśli na dobrą sprawę przez 10 godzin, jak idzie po górach?
0: Ojej, ale pytanie ciężkie. O czym myśli człowiek, jak idzie tyle godzin po górach? No na początku to były myśli, gdzie kupić buty, jak zamówić plecak, jak, na co ja idę, a już się zadeklarowałem tylu ludziom, że to robię, że nie wchodzi w grę, że ja w ogóle stamtąd zejdę.
1: Okej.
0: W sensie, znaczy w ogóle to też tak myślę, że moja ambicja by mi nie pozwoliła, dopóki by mnie naprawdę jakaś taka ciężka, po prostu coś, co nie pozwalałoby mi iść, by mnie stamtąd nie zrzuciło, to bym nie szedł, to by mi nie... Ambicja nie pozwoliła, to musiałem, po prostu to musiało być. Ja już tyle się osobom zdeklarowałem, że musiałem to skończyć.
1: A to doskwierały ci jakieś kontuzje? Czy właśnie, tu też mam takie pytanie przygotowane, czy bardziej cię bolała psychika, że mentalnie, czy kolana na przykład?
0: O, dobra, kolana nie bolały mnie w ogóle.
1: Wow.
0: Myślę, że to jest zasługa kików, okay, z których korzystałem chyba poza zimą, to pierwszy raz w życiu. Pomyślałem sobie, że jak mogę odciążyć tam te kolana, tam te chociaż 10-20% tymi kikami przy takim kilometrażu i z tym plecakiem, że to będzie warte. I to pomogło, kolana mi nie bolały. Największy problem to były stopy. I to był problem od pierwszego dnia.
1: Czyli odcisków dużo, tak? Już od na starcie?
0: Nie, bardziej ból podbicia na konie. W sensie, on się dosyć szybko pojawiał. Mówię, to mogło być trochę zasługa tych zajechanych butów. Ja po drugim dniu zmieniłem sobie wkładki w butach i już było lepiej.
1: Dobra, no.
0: Ale te pierwsze, no na początku to w ogóle przyzwyczajałem się w ogóle do tego bólu. Później już człowiekowi on nie robił, jakby to było takie naturalne.
1: A wracając jeszcze do ludzi poznanych na szlaku, to masz jakieś takie historie, które właśnie wiążą się z ludźmi, które są właśnie najciekawsze? Takie wyjątkowe?
0: Wyjątkowe. Fajne są w sumie dwie. W sensie dwie historie. Jednych chłopaków poznałem, których serdecznie też pozdrawiam. Wyślę im linka do tej audycji.
1: Zapraszamy.
0: Pozdrawiam. Poznałem ich w schronisku przed Babią Górą. Spędziliśmy razem wieczór, posiedzieliśmy, pogadaliśmy. A właśnie, żeby wykorzystać to, że będę miał kawałek z kim iść, więc stwierdziłem, że wejdę z nimi na Babią Górę. Przeszli tam, także z nimi sobie szedłem 3-4 godzinki, coś tam się wymieniliśmy kontaktami, doświadczeniami. Na pewno ciekawa znajomość. A później, na samym końcu, poznałem grupę taką 40-50 lat chłopaków z Trójmiasta. Dużą grupę, oni chyba w 12 osób przyjechali. Poznałem ich na szlaku. Też wykorzystałem to i to już było późno, bo to już było pewnie koło drugiego tygodnia, to już każdą osobę chciałem, wiecie, jakąś godzinę nawet z kimś, to już było super, że z kimś będę szedł. Już byłem dosyć zmęczony i także to spoko, bo tam sobie i ustawiłem się z nimi, że może z nimi będę mógł wracać, bo mieli mieć miejsce. I historia z nimi jest taka, to jest naprawdę crazy historia, Matrix w ogóle otwiera drzwi, bo ja gadałem z nimi o tym na szlaku, mieli mi dać znać. I to było 3 dni przed, spotkałem ich pierwszy raz 3 dni przed końcem. Później kolejny raz przez przypadek spotkałem ich dzień przed końcem, jedząc śniadanie na początku dnia, czy w dzień końca, no w każdym razie na jakiejś górze. I patrzę, idą. No dobra, siema, dajcie mi znać. Poszedłem dalej. No ale nie odpisywali, nie wiedziałem, czy są zdecydowani, czy... No mówię, dobra, przecież poradzę sobie. Stwierdziłem, że wracam, to dostałem SMS-a, że wracają, mogą mnie wziąć, ale... że nie wiedzą, czy będą jechali dokładnie w tą stronę. Mówię, dobra, zobaczymy. No i w każdym razie chciałem do nich dojechać do wioski, z której oni wyjeżdżali. Miałem problem jechać w kierunku, w ich kierunku, więc pojechałem w drugim kierunku i napisałem po prostu, dobra, bo jadę odjadę autostopem, jak będziecie mnie widzieli gdzieś po trasie, to mnie weźcie.
1: I cię widzieli?
0: Nie, no i w ogóle... I spotkaliśmy się na stacji pod łodzią. Jakby podchodzę do faceta przy dystrybutorze, a to jeden z nich.
1: O kurczę,
0: ja dojechałem tam 6 autostopami inną drogą, oni dojechali tam na raz. No i ostatnią część podróży autostopem wróciłem z nimi.
1: No proszę, to musiało być jakieś przeznaczenie.
0: Tak, to na pewno było przeznaczenie.
1: A czy na szlaku było dużo osób, które zaoferowały ci taką bezinteresowną pomoc?
0: Tak, w sensie... Na pewno tam było bardzo wiele bezinteresownej pomocy, jakby...

0: Wiele osób oferowało mi tą bezinteresowną pomoc w postaci, nie wiem, nalania wody, jakiegoś posiłku i te sprawy. A w razie W, jak była ta pomoc była interesowna, to było też wiele takich osób, jak słyszało, że idę cały GSB, że jestem zmęczony i w ogóle, jakby, bo no, są na trasie tego szlaku, wiedzą bardzo dobrze o tych ludziach, którzy idą, że oferowali tą pomoc naprawdę w, nie wiem, w fajnych pieniądzach i...
1: Okej. Poruszyłeś tutaj też właśnie ten kwestię utworu, która dawała ci taki to paliwo, więc może zapowiemy teraz ten utwór.
0: Także dobrze, słuchamy teraz My Favorite Game.
1: My Favorite Game już leciało, daj inny.
0: Dobra, to Omen the Prodigy, lecimy. It's time!

0: A jak było z pogodą na szlaku? Czy ona ci dokuczała, czy właśnie pomagała?
1: Myślę, że pomagała. Momentami trochę przeszkadzała, ale nie było tragedii. Koniec końców. W każdym razie na początku trochę świeciło, później miałem trochę mgły, momentami bardzo lekkie mrzawki. W sensie miałem jeden taki dzień, czy dwa takie dni, że zaczynało mrzeć. Ja pół godziny nie zakładałem peleryny, bo stwierdziłem, że to jest za słabo. Po pół godziny zakładam pelerynę i przestawał padać.
0: Okay,
1: więc to był taki case.
0: Okej, okay, a było dużo błota?
1: Zapytałaś o moją ulubioną część. Błota najwięcej było w Beskidzie Niskim, który jedna pani właścicielka z agroturystyki nazwała Beskidem Śliskim i jakby zdecydowanie się z tym zgadzam. Jeździłem jak na łyżwach, byłem bardzo zdenerwowany. W trakcie nagrywania vloga to się uwidoczniło. Jakby tam poleciała gruba wiązanka na to błoto. Także to z błotem była chyba największa walka. Nie zlało mnie ani razu, naprawdę. Przez te 17 dni nie miałem żadnego takiego konkretniejszego deszczu. W sumie w dzień przerwy trochę popadało, ale no to jakby byłem schowany w domu.
0: Właśnie,
1: także.
0: Czyli 17 dni trwała cała wyprawa, a w międzyczasie miałeś jeden dzień przerwy, tak?
1: Tak, tak.
0: I jak on wyglądał?
1: Wyglądał tak, że nade mną panowie tupali jakoś od rana tak, że nie mogłem spać, nie wyspałem się, padało za oknem. Nie chciałem robić przerwy, bo nie miałem jeszcze nawet połowy szlaku, bo to było
0: bo to było
1: ósmy dzień.
0: Okay.
1: I miałem 200 km na liczniku. Także tam wiesz, trochę do połowy brakowało. Ambicja mi nie pozwala naprawdę zrobić przerwy przed połową. Ale nie wyspałem się, padało. Niby zdecydowałem, że zostaję i odpoczywam. I to było około 8-9, ale to nie wystarczyło i później przez następne 2 godziny i tak jeszcze wychodziłem na dwór i się zastanawiałem, czy nie ruszać.
0: Okej, okay, czyli czasami ambicje tutaj trzeba schować w kieszeń.
1: Tak, zdecydowanie. Ale ten dzień przerwy był mi bardzo potrzebny. Jakby po tym dniu wróciła mi nowa energia, nogi mnie przestały boleć, było świetnie i wyleciałem na ten szlak, jakbym zaczynał od początku i w głowie miałem, że zostało już w cudzysłowie tylko 300 kilometrów.
0: A to polecasz w sumie robić taki dzień przerwy? Co sobie myślałeś, że marnujesz czas, czy że właśnie no naprawdę potrzebujesz tej regeneracji?
1: Nie, zdecydowanie polecam. Myślę, że jak ktoś czuje, że trzeba zrobić dzień przerwy, to trzeba go zrobić.
0: Okej. A twój najdłuższy dzień na szlaku? To ile to było kilometrów?
1: Mój najdłuższy dzień na szlaku zdarzył się niewiele w sumie po, bo to było chyba 2 czy 3 dni właśnie po przerwie. I trochę byłem zmuszony, ale to było 47 kilometrów. I szedłem koło 12,5 godziny, jakoś tak.
0: O matko.
1: I jeszcze pamiętam, dzwoniłem do agroturystyki. Pani się pyta, czy będę głodny. A ja jej przez telefon mówię, że jestem bardzo głodny. No. I dostałem 2-daniowy obiad. I w ogóle sama agroturystyka miała świetny klimat. Pani bardzo dobrze gotowała.
0: Okej.
1: To było w miejscowości.
0: Okej, czyli przesuwasz w sumie ten komfort. Idąc 47 kilometrów po górach, no to jest ogromny dystans. I jak wtedy się czujesz? O czym myślisz? Właśnie o tym jedzeniu, o prysznicu i gdzie się położysz?
1: No ostatnie, w sensie tak, nie wiem, mi się te długie dystanse, końcówki przychodzą dosyć łatwo, bo myślę o tym, że już tylko 2 godziny zostały, więc jak już przyszedłem te 37, to już 10 to jakoś pójdzie. Ale tak, zdecydowanie myślisz o jedzeniu, o zdjęciu butów, o jedzeniu. Także no i właśnie po takich dniach czasem ciężko byłoby się zdecydować na spanie gdzieś bez wody, bez prądu.
0: A to w którym dokładnie momencie na szlaku to słowo komfort przestało w ogóle dla ciebie istnieć? Czy czułeś się komfortowo, czy tak?
1: Znaczy, przestało istnieć pierwszego dnia.
0: To szybko.
1: Później trochę wróciło. Nie, no ogólnie było poza naprawdę tymi pierwszymi kilkoma dniami, gdzie pierwszego dnia pojawiły się obtarcia pachwin, drugiego dnia odparzenia, gdzieś tam jeszcze w międzyczasie Achilles i odciski. Także było trochę na początku było niekomfortowo. Później już mi żadne obcierki ani odparzenia nie towarzyszyły, stopy już się przyzwyczaiły i już to jakoś szło. Generalnie dobrze się regenerowało, bo były takie dni, że dochodziłem i szedłem trochę jak kaleka, utykając już przy końcówce, ale kąpiel, łóżko, zimny prysznic,
0: Dużo pokory nabrałeś.
1: Bardzo dużo pokory. O pokorze nas w vlogach nawet wspominałem od pierwszego dnia. Było jeszcze na samym początku, trochę o tym zapominałem, bo gdzieś tam później był lepszy dzień, się lepiej czułem, zaraz ruszałem z kopyta, żeby później znowu mieć zjazd. Ale później było już... Po przerwie było komfortowo, bo już wiedziałem, że zbliżam się do połowy. Jakoś tak... Pierwsze cztery dni to ja nie wierzyłem, że ja... W sensie wiedziałem, że nie zejdę z tego szlaku, ale nie wierzyłem, że go zrobię. W sensie to było jakby tak odległe dystans, że człowiek jakby przed to 500, mówię, co to jest tam 25-30 dziennie, przecież to dam radę.
0: Myślisz, że gdybyś nie opowiedział o tym szlaku więcej ilości osób, że się wybierasz, to byś go skończył?
1: Skończyłbym go, ale myślę, że miałbym więcej zwątpień.
0: Okej.
1: Jakby, bo te zwątpienia na samym początku, bo ja tak jeszcze gdzieś tam drugiego dnia zmontowałem sobie trailer do vloga i ja już też go wysłałem ludziom, 500 kilometrów solo, wiesz, jakbym już to zrobił, a jakbym drugiego, trzeciego dnia, a później leżysz w łóżku, zrobiłeś 50 kilometrów, nogi cię bolą, odparzenia, nie wiesz, czy się zregenerujesz do następnego dnia i mówisz, fajnie, nie?
0: Dobra. Czy chcesz zapowiedzieć kolejny utwór, który dodawał ci paliwa?
1: Dobra, kolejny utwór, który dodawał mi paliwa, Around the World.

0: A czy miałeś sytuację na szlaku, że się bałeś?
1: Było kilka takich sytuacji, szczególnie gdy zbliżałem się do końca i zobaczyłem na szlaku świeży trop niedźwiedzia. Taki dosłownie, że to był świeży, że sobie przechodził, przecinał. I miałem. Zresztą były takie momenty, jak czasem lokalsi gdzieś tam robili przy domu, miałem wejść zaraz na szlak, a nie boisz się sam, mówię, no, tu są niedźwiedzie.
0: Hałas trzeba robić pewnie.
1: Tak, robiłem hałas, śpiewałem głośno. Ja miałem też jeszcze kijki, także dosyć się starałem zawsze mocno pukać tymi kijkami. Na sam koniec w Bieszczadach, gdy schodziłem i zostałem sobie na zachodzie, to już było dosyć naprawdę ciemno i tak wręcz zbiegałem w Bieszczadach po smerku. I już tylko wychodziłem za kolejny zakręt i mówię, tu będzie niedźwiedź. Także jak doszedłem do noclegu i to jeszcze było w mojej urodziny, byłem bardzo szczęśliwy, że nie zjadł mi niedźwiedź.
0: W dniu urodzin kończyłeś szlak?
1: Dzień po urodzinach.
0: I jakie to uczucie, jak już doszedłeś do Bieszczad? Już widzisz tą ostatnią krowkę, tak? Którą się
1: nie wierzyłem.
0: Nie
1: wierzyłem. W sensie dotknąłem, ponagrywałem rzeczy do vloga. I stałem pod tym znakiem i mówię, i co teraz? I mówię, już koniec, nie będę musiał iść.
0: Uczucie było
1: śmieszne. Później trochę ja już, jak sobie usiadłem na balkonie i patrzyłem sobie na księżyc i w niebo i tak starałem się docenić to, co zrobiłem. Fajnie, dużo przemyśleń i jako ciekawostkę mogę powiedzieć to, że nie ruszyłem na szlak szybciej niż chyba 8-9 przez te 17 dni, a po 500 kilometrach i 17 dniu marszu w Wołosatym obudziłem się w dzień powrotu o 6:53.
0: Nie mogłeś się doczekać powrotu do domu?
1: Nie mam pojęcia, czy... W sensie, wiesz co, wiedziałem też, że powrót do domu będzie dosyć długi, bo to jest najdalej... To jest najdalej wysunięta wioska na wschód. Jakby stamtąd mi pokazywało chyba 9 albo 12 godzin własnym samochodem, a cel był jechać autostopem i tak dojechałem zresztą, więc...
0: Czyli wiedziałeś, że w sumie przygoda zaraz czeka, że masz coś do zrobienia, bo myślę, że ciężko by było, gdybyś na przykład wrócił do domu, do pracy i takie pytanie, co teraz?
1: Tak, ale ogólnie nie chciałem. W sensie ogólnie, jak już skończyłem, to mood miałem taki, że chciałbym, bym zrobił wszystko, żeby jeszcze być w drodze i wracać do domu, żeby zaraz być w domu. Jakby już, po prostu myślałem, skończyłem szlak i myślałem, jak tu zrobić, żeby dotrzeć do domu, ale wiedziałem, że nie jestem w stanie tego zorganizować z tego końca świata, nie? Więc po prostu wziąłem sobie najbliższy nocleg, odpocząłem i następnego dnia zaatakowałem.
0: To tak na koniec jeszcze pytać, czy właśnie było warto?
1: Było warto, zdecydowanie. Powtórzę to jeszcze raz, zrobię nie jeden szlak.
0: Planujesz kolejne?
1: Tak, zainspirowało mnie to do jakichś tam prywatnych misji, może pomyślę o przewodniku górskim.
0: Widziałem dużo inspiracji.
1: Tak, widziałem plakat w losowym schronisku po drodze, więc myślę, że to nie jest nie na ten rok, ale na następne lata cel do zrealizowania.
0: To Mikołaj, ja ci życzę jak najwięcej takich super szlaków i przygód. Mam nadzieję, że uda się zrealizować i dziękuję ci za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że będę miał nieraz okazję wpaść tutaj poopowiadać o przygodach.
0: Moim gościem był Mikołaj Marwicz, a za realizację odpowiadał dzisiaj Jan Kieroński. To była audycja Niekomfortowe Podróże. Do usłyszenia za tydzień. Pa!
1: Pa, pa!
0: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomfortach?

0: Autopromocja.
1: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
2: Kiedy skończy się to wycie?
3: Stary, zróbmy własny koncert.
4: Scena główna.
3: Razem tworzymy idealną setlistę.
4: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6 MHz.

0: jak trzeba żyć, czeski film grają w nim. Autodiszczy, majaki hipokryty, języki pomieszałem, chciałem być po prostu miły. Oni jak podwierzą Babel, podobnie pewni swoje siły, jak troglodyci swej jaskini, jak kobiety kiedyś pewne chłopców aktualnie byłych. Chociaż przewidywały związku wynik.
1: Gdzie jest raz?
0: Raczej który z nas jest pierwszy? Toczy kamień, rzucić go miałem, lecz z każdym dniem jest większy. Który z nas jest lepszy? Jak przyrost tego zwęszyć? Który to już o tym wierszyk? Ty taki sam dobry jesteś, jak twoja siostrunia, twój stary i kumple, reginy biznesu ci w słabe sekundzie, politycy, duchowni i prości ludzie.
1: Ja mam dość tej sytuacji.
0: Mówią mi, mnie się bierze z pychy, chciałbym być cierpliwy. My części maszyny, jak idealne tryby. Znasz receptę? Czyżby?

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów. Przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio. Dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Autopromocja. Radio.

0: niedzielę o 19.
1: Wycz na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się zaprosi na wizytę pana Cóż,
1: audycja Alternatywne Rambory.
3: 1. 2. We've all been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: Chciałbym mieć z sobą deska.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
4: Uwaga, uwaga, pani na materacu! Reklama w Radiu Afera! Skontaktuj się z nami! Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam, hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu zaprasza na koncert. WW z materiałem z najnowszej płyty. Dźwięczność. WW na dziedzińcu zamkowym. Niedziela, 12 lipca. Start, godzina 20. Informacje i bilety na stronie www.ckzamek.pl. Patronat medialny, Radio Afera.
0: Reklama.

SMS od twojej mamy, za to chcę być znany. Opiekowałem, teraz czuję się opiekowany. Teraz widzę trochę jaśniej, jak chciałbym żyć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20:00.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. We're all living in America, America, America. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Radio Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
8: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.

0: Dzień dobry, dobry wieczór, to znowu my, czyli wakacyjna odsłona pasma senioralnego, chociaż nie do końca. Czas na drugie wydanie audycji Kaseciak Radio Afera. Kaseciak Radio Afera jest audycją nie dla audiofilii. Tutaj powtarzamy to po raz kolejny, ponieważ w tym naszym paśmie między godziną 18 a 19 odkrywamy to unikatowe brzmienie kaset, które towarzyszyło nam przez lata. I jak już rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, kasety wracają. Ale do tego może jeszcze kiedyś wrócimy. Dzisiaj w takim składzie Szymon Dopierała, niezawodna jak zawsze Alicja Miszczak. Pani się przedstawi.
1: Witam serdecznie.
0: No i dzisiaj kolejny gość, który będzie trochę też, myślę, wspominał, chociaż no, wspominał klimaty kasetowe, Olek Schwartz.
2: Dzień dobry, witam.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Twierdza Poznań, tak?
2: Tak, tak.
0: Cały czas polecamy zdecydowanie te audycje, ale my dzisiaj o kasetach. No, zaczęliśmy z grubej rury, ponieważ oczywiście był to utwór z tak zwanego oryginalnego pirata. Tym razem firma DVC mieli dwa punkty w Poznaniu, przy ulicy Głogowskiej i na skrzyżowaniu ulicy Głogowska-Hetmańska, i to jest wybór, w ogóle dzisiaj będzie wybór Alicji Miszczak, jeśli chodzi o kasety, no Kim Wilde.
1: Tak, dokładnie. Moja siostra była jej wielką fanką i tak robiąc porządki właśnie odkryłam tą kasetę, bo pamiętam jak właśnie to utwór The Close, który tutaj się przewinął. Przypomniało mi się moje dzieciństwo, właśnie tak się wsłuchałam i się cofnęłam wstecz, słuchając ten utwór, więc nostalgia pełną parą.
0: No to była bardzo ważna płyta, chyba najbardziej znana, no po Selekcie na pewno. No i tak po prostu, no wtedy to brzmienie, no można było kupić, no wiadomo, piraty, chociaż z tego co pamiętam, to oryginalna kaseta polskich nagrań została wydana jeszcze w latach 80., no ale my dzisiaj z klasycznego pirata jak najbardziej będziemy grać. Myślę, że zagramy sobie jeszcze jeden utwór, bo
1: tak, bo
0: no taki dobry klimat.
1: Tak, dokładnie, ale ogólnie ciężko były dostępne wtedy oryginalne kasety.
0: Znaczy nie, to było w ten sposób. Pod koniec lat 80. polskie nagrania zaczęły wydawać licencyjne płyty analogowe, oryginalne i kasety. Między innymi można było dostać z takich nowości, pamiętam, Bon Jovi New Jersey.
1: O.
0: Świetna płyta. Na pewno można było dostać, bo sam miałem, George'a Michaela, Fate. Świetna płyta i na analogu i na kasecie. Na pewno ukazał się Michael Jackson Bad. Mniej więcej chyba tak z pół roku po ukazaniu się. Oczywiście w tej wersji kasetowej i analogowej, wtedy bez utworu Leave Me Alone, bo on ukazał się tylko na płycie kompaktowej. No i takie klasyki typu Dark Side of the Moon, Love Over God, Dire Straits też się ukazał. Zresztą jeśli chodzi o Love Over God, w okropnej okładce, znaczy w sensie piorun tutaj jest, ale było to po prostu w okropnym wydaniu takim edytorskim. No i później oczywiście było zalanie pirackimi kasetami, no to wiadomo.
1: Jak lata 90.
0: Sam początek. I dopiero w zasadzie tak 92, 93 firma MJM i Polton zaczęły wydawać oryginalne kasety, ale to już wykonawców, którzy ukazywali, którzy jakby wydawali płyty na bieżąco, nie? Klasykę zaczęto dopiero wydawać tak 94, 95.
1: Tak, powstanie ZX-u.
0: Tak. I starano się już wtedy unormować te kwestie prawne i tak dalej. No wiadomo, z tym to był zawsze jakiś taki problem. No, więc myślę, że zagramy jeszcze.
1: Jaki to utwór, bo ty masz kasetę? Poklost, co jest?
0: Poklost, co jest? Moment. You Came jest, Love is the End.
1: No to jest ta płyta właśnie, takie szlagiery były.
0: Ale to jest, bo tutaj nie widzę.
1: Strona B.
0: Strona B, tak?
1: Drugi utwór był Close, prawda? Za stronie
0: nie,
1: B.
0: Nie, European Soul jest.
1: A European Sen, dobra.
0: To teraz będzie Stone.
1: Okej, okay, to. No. Proszę bardzo.
0: Jedziemy.

0: Piękny klimat końcówki lat 80. No nie powiem.
1: No tak, zdecydowanie.
0: O, właśnie, Olek się odezwał, Olek Schwarz. No, powiem
2: ja
0: tak.
2: Ja też się odzywam, ale przewijam jeszcze.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, my nie przeszkadzamy. Olku, ty jako przedstawiciel młodego pokolenia... Miałeś do czynienia z kasetami, tak?
1: Miałem, chociaż bardziej jeżeli chodzi o filmy niż muzykę.
0: Czyli wideo.
1: Bardziej kasety wideo, tak, miałem do czynienia w mojej szkolnej świetlicy. Po prostu mieliśmy jeszcze na...
0: Mówimy o Polsce czy o Niemczech?
1: Nie, Polska. Polska. Szkoła podstawowa. Miałem odtwarzacz kaset wideo i na nim po prostu za dzieciaka były puszczane bajki w świetlicy. Pamiętam, był na pewno był Kosmiczny Mecz, film, na pewno był... wydaje mi się, że Sąsiedzi.
0: Pat i Mat.
1: I wydaje mi się, że jeszcze była bajka o... żebym tutaj nazwy nie pomylił, zawsze mi się źle wymawiam tą nazwę. Popaj, ten, co jadł...
0: Szpinak, tego, tak?
1: Co jadł szpinak. Zawsze źle to wymawiam. Przepraszam fanów. Jeżeli ktoś słucha z fanów.
2: Popeje.
1: Popeja, tak. Więc miałem do czynienia z kasetami, natomiast bardziej jeżeli chodzi o kasety wideo, faktycznie.
0: Ale magnetofonowe? To już nie, tak?
1: Jeżeli chodzi o muzykę, to raczej nie. Raczej jeżeli już muzyka, to raczej płyty CD.
0: A, czyli rodzice nie mieli kaset już?
1: Nie, ja miałem... Nie, to było na płyty CD. Miałem zestaw małej wieży, ale to były odpalane CD niż kasety już.
0: I to taka wieża z jednym...
1: Taka mini wieża, znaczy mini. To nie była mini, ale to też nie była duża. To była taka, gdzie można było postawić na biurku dwa małe głośniczki i wieża taka mini z odtwarzaczem CD i z odtwarzaczem radia.
0: Zadam ci takie pytanie. Słuchając na przykład tego utworu, który słuchaliśmy przed chwilą, jakie masz skojarzenia z tym brzmieniem?
1: Z tym brzmieniem, oczywiście, jakby nawet jeżeli byłoby to puszczone i nie byłoby mi powiedziane, które to jest wiek, to domyśliłbym się, że to są lata 80. Tak po prostu mi
0: ale
1: bardzo...
0: Ale chodzi mi o brzmienie jakby te kasetowe. Nie mówię o brzmieniu
1: No ma to swój specyficzny dźwięk. No na pewno audiofile, tak jak powiedziałeś na początku audycji, nie będą zachwyceni tą audycją.
0: Nie.
1: Ale no, ja do audiofili nie należę i mimo, że tego nie przeżyłem, no bo tak gwoli ścisłości jestem 2002 rocznik, więc jakby nie miałem prawa tego przeżyć, to tak jednak no, mam pozytywne odczucia z tym. Może nie nostalgiczne, no bo nostalgii nie może być mowa, ale na pewno dobrze się tego słucha.
0: Zadam ci takie pytanie, bo pewien profesor, zresztą były Aferowicz, Tomek Misiak, zawsze mówił, że kaseta starzeje się tak jak człowiek. Czy ty tu czujesz tutaj życie?
1: Dobre pytanie. Trudno mi odpowiedzieć, czy czuję życie. No czuję na pewno muzykę, ale muzykę swoich czasów. Muzykę taka, jaka była, ale... Takie dosłowne świadectwo historii, ale czy czuję życie? Nie wiem.
0: No bo tutaj jakby ja czuję tylko i wyłącznie jakby klimat historyczny, tak?
1: Tak, to dokładnie.
0: Bo ale... tu, no nie ukrywam, przeżyłem to i no jakby kasety weszły mi w kryobieg, co by nie mówić. I ja tutaj naprawdę przypominają mi się właśnie przegrywalnie, o których mówiłem w zeszłym tygodniu, czy też właśnie sklepy z pirackimi kasetami. No i po prostu no, takim white fajnie brzmi tak odświętnie. Nie chciałbym jakby słuchać takiej muzyki w takim wykonaniu codziennie, no ale tutaj naprawdę brzmi to moim zdaniem rewelacyjnie, no ale jak pewnie słuchacze wiecie, audycja nasza jest audycją nie tylko nie dla audiofilów, ale też nie jest to audycja czysto historyczna. Pozostaniemy, Alu, w klimatach lat 80., ponieważ
2: tak, zgadza się.
0: Wystąpi artysta, którego uwielbiamy. byliśmy razem na koncercie.
2: Tak,
0: mało tego,
2: się.
0: Mamy zdjęcie z nim, tak, i mamy autografy na płytach kompaktowych.
2: Tak, i na tej kasecie też mam autograf Marka Bilińskiego, bo on będzie teraz naszym bohaterem.
0: Ale ty wzięłaś tę kasetę wtedy na ten koncert, czy to był inny koncert?
2: To był inny koncert.
0: To był
2: i
0: inny.
2: Też pan Marek podpisał i jakoś nie zwrócił uwagi, czy po prostu podpisał kasetę.
0: Ale myślałam, kaseta jest oryginalna.
2: Tak, kaseta jest oryginalna. Jest to The Best Of, wydana w 1998 roku. Tutaj jeszcze jest program Trójki i te naklejki za X-u błyszczące się. Aż dwie naklejki są.
0: Aż dwie te hologramy, tak?
2: Te hologramy,
0: hologramach.
2: Tak? Te słynne hologramy za X-u, że
0: nie,
2: ZPV,
0: bo to jest chyba ZPV, nie?
2: Zaraz,
0: Związek
2: zobaczę.
0: Producentów
2: tak, dokładnie,
0: audio-video.
2: ZPV, dokładnie, ale za X też jest napisane.
0: Za X też, no wiadomo.
2: No tak.
0: No, ale ZPV że, właśnie zajmował się tymi tam hologramami i innymi
2: tak,
0: takimi.
2: Że legitna tak, kaseta z oryginalnego źródła.
0: Więc uwaga, chyba to jest pierwsza kaseta z oryginalnego źródła, więc myślę, że zagramy sobie jakieś dwa kawałki, co?
2: Tak.
0: Z tej okazji.
2: Tak. Chyba największy szlagier pana Marka Bilińskiego. To zajęło mi szukanie, bo miałam co innego ustawione, ale jak hity, to hity. Ucieczka z tropiku.
0: Ucieczka z tropiku.
2: I kosmiczne opowiadania.
0: No. To, o, kosmiczne opowiadania to też jest świetny kawałek. No oczywiście, jeśli chodzi o ucieczkę z tropiku, no polecamy teledysk.
2: No z ucieczki z tropiku, znaczy się z kosmicznych opowiadań też jest fajny teledysk.
0: A to nie ogólnie widziałem, ale na ucieczkę z tropiku, no to wiadomo pierwsze drony zanim się pojawiły, tak?
2: Tak, tak. Marek Biński przewidział drony.
0: Tak jest. Słuchamy ucieczka z tropiku i kosmiczne opowiadania.

0: Powiem tak, cudownie się tego słucha.
1: Zdecydowanie.
0: Z kasety jak najbardziej. No to brzmienie naprawdę jest super i pozostaniemy w tym brzmieniu, ponieważ teraz będą lata 80., znaczy w zasadzie 90., bo to będą wersje już trochę nowsze z lat 90., ale kaseta będzie z roku 2000, czyli ostatni rok XX wieku. I będzie to, no mogę powiedzieć, kultowa seria, która istnieje do dzisiaj, czyli Złota Kolekcja. No i oczywiście poza płytami Pomaton i EMI w ramach Złotej Kolekcji wydawał też kasety. No i tutaj będą dwa utwory pewnego zespołu, znanego, lubianego. Nie powiemy może, co to jest, niech to będzie niespodzianka, ale to będą dwa wielkie hity właśnie w wersji chyba z 1991 roku, ale oryginalnie są to utwory z roku 1984 i to są naprawdę wielkie hity, nie powiemy, co to jest.
2: Oj, klasyki można powiedzieć.
0: No, klasyki, klasyki.
1: Tak, polskie muzyki.
0: Dokładnie. Nie powiemy, co to jest. Drodzy słuchacze, miejcie niespodziankę.
1: Chwileczkę, czy dobrze?
2: Chyba na tą słodką niespodziankę musimy poczekać trochę.
1: Chwileczkę, czy to jest... No, bo coś tutaj...
0: Żywe radio, proszę
1: Żywe
0: państwa.
1: Radio. Znaczy się, czy kaseta zadziała? O, to jest pytanie. No.
0: No, no szumi, więc myślę... O, jest!
1: Jest!

0: Proszę Państwa, to była oryginalna kaseta z roku 2000.
1: Ale z hitami z lat 80.
0: No, okej. Chodzi mi o brzmienie, że tak tutaj na tak zwanym poza antenią żeśmy gadali, że ta kaseta oryginalna sprzed
2: 6 lat
0: brzmi lepiej, brzmi gorzej niż ten pirat z lat 90. Takie były wtedy czasy.
2: No, z tymi piratami to niekiedy potrafiły być lepsze niż oryginał, bo też trudno było się połapać, co jest piratem, a co oryginałem.
0: Ale to nie jest najmłodsza kaseta, którą dzisiaj zagramy dla Państwa, drodzy słuchacze, ponieważ już na początku lat pierwszych XXI wieku zaczęła się taka moda, która trwa do dzisiaj na lata 80. i firma BMG zaczęła wypuszczać taką składankę, która nazywała się Wonderful 80s i mamy w rękach teraz Wonderful 80s Volume 7.
1: Siódma część.
0: Tak, siódma część. Nie wiemy, ile było tych części.
1: W internecie myślę, że można sprawdzić bez problemu.
0: No ale my teraz sobie zagramy dwa wielkie przeboje właśnie z lat 80. No oczywiście kombi to było Słodkiego Miłego Życia i Kochać Cię Za Późno. Oryginalnie oczywiście z kultowej płyty Nowy Rozdział. No a teraz kolejne dwa hity. Tym

0: razem amerykańskiego wykonawcy i brytyjskiego wykonawcy. Nie powiemy, co to jest. Drodzy słuchacze, miejcie niespodziankę.
1: No w końcu kasety.
0: Tak jest.
1: Jeszcze chwilka cierpliwości.
0: Rozbiegówka, proszę państwa.
1: No, musi się rozgrzać sprzęt. No.
2: No.
0: Poczekajmy, poczekajmy.
2: Także, to... drodzy słuchacze, macie przeżycie tego, co faktycznie było. Że tak faktycznie działo.
1: O, jest. Jest.

0: No, Blue Monday świetnie brzmi, nawet z kasety z XXI wieku już, bo to jest 2001 rok, Wonderful 80s.
1: Tak, tutaj Olek zrobił szybki research. Ile części zostało wydanych?
2: Najprawdopodobniej 8, a przynajmniej znalazłem informację o części 8, nie znalazłem o części 9. Jeżeli ktoś z was rozsłuchaczy ma jakieś inne informacje, wiadomo, zgłaszajcie się.
0: No, to... A no i oczywiście Out of Touch było przed Blue Monday New Order. To Daryl Hall i John Oates, to Ameryka jak najbardziej. Powoli już będziemy się żegnać. Myślę, że całkiem fajnie dzisiaj zabrzmiało to w klimatach 80-sowych. Nie planowaliśmy tego, bo to jest audycja na tak zwanym żywiole albo na freestylu. Mamy tutaj kasety i jakby można powiedzieć, że miksujemy na żywo.
2: Tak.
0: Jesteśmy DJ-ami kasetowymi, znaczy Alicja Miszczak oczywiście, to jest mistrzyni DJ-owania.
1: Bez przesady.
0: Jeśli chodzi o kasety. I myślę, że spokojnie jeszcze w przyszłym tygodniu z tego przepastnego archiwum kaset Alicji Miszczak. Pozdrawiamy siostrę, pozdrawiamy brata.
1: Dziękuję bardzo. Przekażę.
2: Tak, tak.
1: Czy słuchają?
2: Również przesyłamy pozdrowienia.
0: Tak jest. I Alu, mamy już ustawiony utwór na finał?
1: No, panie, to całą kasetę muszę przewinąć. Tutaj proszę o 2 minuty zabawiania słuchaczy.
2: No dobrze, dobrze.
0: Dobrze.
2: Czujcie się zabawieni, drodzy słuchacze. No tak.
0: Tak. Ale... I mam nadzieję, że jeszcze parę utworów z różnego rodzaju właśnie składanek oryginalnych i pirackich też będziemy tutaj wam, drodzy słuchacze, zapodawać. Alicja cały czas dzielnie walczy ze sprzętem.
1: No, wiadomo, jak jest jeden utwór na końcu kasety, to trochę musi potrwać, zanim przewinie się. To jest cały proces.
0: A powiedz mi, Alu, słychać przewijanie?
1: Tak, już pykło, że...
0: A, już pykło, dobrze.
1: Tak, że już jest przewinięta. I ten utwór znajduje się na stronie, akurat tu nie ma alfabetycznie, bo zazwyczaj jest A i B, a tu jest strona jedna i druga.
0: Aha.
2: No ale to można łatwo jakby przetłumaczyć, że jeden to A, dwa to B.
0: Tak, wszyscy będą wiedzieć. Mniej więcej. Więc Alicja teraz wkłada kasetę.
1: Tak, już jest nastawiona.
0: Już jest nastawiona?
1: Tak, tak. Więc... no to będzie.
2: No, żegnamy się?
0: Możemy się żegnać.
1: Tak.
0: Szymon Dopierała, Alicja Miszczak i Aleksander Szwarc. Żegnamy się z wami i życzymy wam udanej jeszcze niedzieli.
1: Wieczorku, no, przede wszystkim wieczorku,
0: bo przed nami jeszcze jest dużo fajnych audycji w paśmie seniorskim i będą na pewno stare utwory głównie, no ale niekoniecznie z kaset, bo wiadomo, Blues Ranus i Nawiedzone Studio to jednak wyznawcy głównie płyty kompaktowej.
1: Dobrze. No, dobrze. Bądźmy gotowi.
0: Tak, relaksujcie się na sam koniec weekendu. My się z wami żegnamy. To było drugie wydanie audycji Kaseciak w Radiu Afera.
2: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć. Jeszcze chwilka.
0: Tak jest, no rozbiegówka musi minąć.
1: Jak tam?
2: Leci.

0: Radio Afera. Test stereo. Kanał lewy. Kanał prawy.
1: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera. Autopromocja.
2: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
4: W niedzielę o 19:00.
5: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Ukłon się za proszę i nazwisko pana Cóż, i nasze
1: audycja alternatywne.

0: Dobry wieczór, radio słuchaczki, dobry wieczór, radio słuchacze, alternatywne brambory, wydanie 1170. Rozpoczynamy. Adam Hubert, Krzysztof Kuźmicz, ekipa ziemniaczanej redakcji na posterunku z płytami, z jakąś taką, mam nadzieję, myślą przewodnią dla całego programu. No i działamy.
1: Myślą przewodnią? Tak, pewnie tak. Kolejny uroczy letni wieczór, chociaż letni trochę inaczej niż poprzednio. Natomiast to nie zmienia faktu i w niczym nam nie przeszkadza, abyśmy delektowali się wspaniałą muzyką.
0: I ci z Państwa, którzy byli przed radiosiecią i innymi odbiornikami, słuchali naszej audycji być może z podcastu, to pamiętacie, że tam zapowiadaliśmy na koniec, że pojawi się zespół, który się zresztą pojawił, zespół Nemecek z Chorwacji, dokładnie z przepięknego Zagrzebia, ale wtedy zmieścił nam się tylko jeden utwór, a my takim zwyczajem naszym redakcyjnym, jeśli tylko jeden kawałek zaprezentujemy, to jest taki przedsmak, to wtedy można się spodziewać, że w następnej audycji sięgniemy po więcej i tak właśnie robimy, sięgamy po kolejne krążki.
1: Tak jest. Kolejne krążki, powiedziałeś, właściwie spod szyldu Nemecek moglibyśmy wyszczególnić dwa. Prokletie i Prokletie z rzymską dwójką. I dzisiaj postanowiliśmy sięgnąć do jednego i drugiego. Muzyka ciekawa, muzyka taka bardzo nawiązująca do chyba tych chorwackich właśnie muzycznych zwyczajów, do ich tradycji muzycznej i nawet ma to swoje odzwierciedlenie w samych okładkach czy ilustracjach, które związane są z tym wydawnictwem, bo widzimy tutaj takie piękne fotografie, a na tych fotografiach ludowe chorwackie stroje.
0: Choć muzycznie nie będzie to tylko i wyłącznie brzmienie folkowe, nie spodziewajcie się tutaj tego w 100%, bo jednak ten zagrzebski projekt też sięga z dość odważnie, nawet bym powiedział, w stronę takiego hipnotycznego rocka z elementami muzyki noise'owej, także to się fajnie tutaj przeplata.
1: No tak, ale zauważ, że właśnie, bo tu jest takie ciekawe połączenie i ciekawy jest ten opis, że to jest interpretacja, rockowa interpretacja muzyki folkowej, co mi się bardzo podoba. Dokładnie widzę tutaj hipnotyczna, rockowa interpretacja muzyki folkowej, więc jednak źródłem i inspiracją tego wszystkiego jest muzyka z tamtych stron.
0: Jest, ale właśnie ten wariant jest bardzo intrygujący. Mi się spodobała płyta pierwsza i druga. Pewnie będzie w przyszłości trzecia, bo to ciekawy projekt i bardzo się cieszę, że na niego natrafiliśmy.
1: Tak, i myślę, że warto będzie posłuchać tych dwóch i kolejnych utworów. Na wstępie zostawiamy Was z dwoma utworami, piosenkami, które wybraliśmy z pierwszej płyty.

0: Grupa Nemecek i no, można powiedzieć czarujące, magiczne dźwięki, próba udana, zresztą próba połączenia muzyki folkowej z rockiem, z czymś takim, co na pewno zwraca uwagę, przykuwają i zainteresował również nas do tego stopnia, że chcemy się tym muzycznym znaleziskiem z wami podzielić. Ale ja chciałem zwrócić uwagę też na instrument, który tam się pojawia, bo na pewno udało się wam to wysłyszeć, a my takie smaczki bardzo lubimy. Otóż ten dźwięk, który być może nazwalibyśmy od razu, idąc za ciosem, gitarą lub czymś podobnym, to po prostu tambura. Tambura, instrument znany w tamtym rejonie, instrument bardzo ciekawy i instrument, który już wiemy to, bo zrobiliśmy taki mały research, nie jest tak jednoznaczny, bo mówi się przede wszystkim o instrumencie takim z rodziny, jak to już nieraz tutaj podkreślaliśmy, czy używaliśmy tego nazewnictwa hordofonów szarpanych, ale wskazuje się tutaj na 4 struny, a my widzimy, że są także i 2- i 8-strunowe edycje tegoż.
1: Tak, tak, 8-strunowa edycja, podobnie skonstruowana jak 12-strunowa gitara, czyli mamy zdublowaną każdą strunę, a dzięki temu taki pełny dźwięk, bardzo charakterystyczny. Pięknie to brzmi w tych kompozycjach. Cieszę się, że to takie sięganie do tej kultury przeszłości, ono w wielu projektach muzycznych nie wiąże się tylko z tym, że próbujemy na nowoczesnych instrumentach zagrać coś, co zostało skomponowane kiedyś, tylko że właśnie też w ramach tego poszukiwania staramy się w miarę możliwości, staramy się, mówię teraz w kontekście artystów, staramy się reprezentować to nagranie, zagranie, korzystając z instrumentów, które no właśnie są bezpośrednio związane z danym nurtem, z daną muzyką, z daną kompozycją. A często też są tacy artyści, którzy próbują zrekonstruować instrumenty, które nie są już łatwo dostępne, tylko z jakichś zapisów możemy sobie je zbudować z taką pasją lutniczą wytwarzając. No tutaj akurat ten instrument jest dostępny, można go kupić, jest dość popularny, tak jak redaktor Adam powiedział, w pewnych regionach i został użyty z namysłem.
0: No to jeszcze a propos regionów, tambura slawońska, bo to można jeszcze rozwinąć do takiego określenia i połączyć z przymiotnikiem, wywodzi się z instrumentów tureckich, z Turcji, Krzysztofie, a na Bałkany dotarła w XIV wieku, jeśli dobrze czytam, ale jeżeli w XIV wieku, to już zdążyła się na dobre zadomowić, ugruntować, no a dzisiaj i tak rozmawiamy o niej jako o takim instrumencie retro, instrumencie folkowym, instrumencie nawiązującym do korzeni i takich dobrych tradycji muzycznych. Ja się za każdym razem bardzo cieszę, kiedy spotykamy na projekty i na takie próby wykorzystania, docenienia też tego wszystkiego, co otrzymujemy, co wiąże się z historią danego narodu, z tradycją właśnie i że to jest kultywowane, że to jest podtrzymywane, że my dzisiaj tutaj w audycji nawet Alternatywne Brambory możemy także tego nieco spróbować.
1: Wspominaliśmy wam tak przypadkiem, trochę przypuszczając, że muzycy na albumie 1 i 2 nie poprzestaną, że coś dalej będą nagrywać i tutaj szukając różnych informacji sieciowych, redaktor Adam odkrył, że pracują nad albumem zatytułowanym 3, tak? Czyli będzie to trylogia. Bardzo ciekawie to się zapowiada. Sam jestem też zainteresowany tym, jak to się na okładkach zaprezentuje, bo okładka pierwszej płyty, tak jak redaktor Adam wspomniał, jest tam kobieta w stroju ludowym, w takich kolorach, bym powiedział, suknia biała, kolory niebieskie i czerwone. Album drugi to są już dwie kobiety na okładce. Tutaj mniej optymistyczny ten wariant jest, bo wszystko utrzymane jest w takiej jednak ciemnej kolorystyce. Kobiety też są ubrane w czarne stroje, no ale jest ich para. Nie wiem, czy to ma jakiś związek, że to jest druga płyta i tak się po prostu zastanawiam, czy na albumie...
0: A może na trzeciej będą trzy postaci?
1: No właśnie.
0: Rozbawiło mnie to, co powiedziałeś. Suknia biała, kolory niebieski i czerwony. To wiesz, to tak jakby komuś opowiadać, kto nie widzi, to no to nie wiadomo właściwie.
1: No tak, ale tak, na myśli ten zasadniczy materiał dominujący jest w kolorze białym, a ta ornamentacja jest niebieska i czerwona.
0: No widzisz, to już bardziej można sobie wyobrazić.
1: Ale z opisem tego stroju drugiego, z drugiej płyty już nie ma problemu, bo to jest jednolita czerń.
0: Mm-hmm. W każdym razie jeszcze chcę nawiązać do tego, o czym wspomniałeś, do tej trylogii, bo na początku audycji, kiedy mówiliśmy o tych albumach zatytułowanych Prokletije 1 i 2, no to mówiliśmy o 1 i 2, ale rzeczywiście tutaj w różnego rodzaju doniesieniach i opisach jest wskazanie, że ma to być trylogia i że zespół pracuje nad trylogią pod nazwą Prokletije, co tylko dobrze dla nas wróży, bo oznacza to, że albo my po prostu jeszcze trzeciej płyty nie mamy, mamy jedynkę i dwójkę, a trzeciej musimy poszukać, albo że ta płyta jeszcze się nie ukazała, tak czy siak. Będziemy to mieli i będziemy mogli do tego wrócić.
1: Ja sprawdziłem tłumaczenie z chorwackiego tytułu tej płyty i ono jest takie dość poważne, bo chyba dotyczy jednak tej choroby, która zabierała niemałe żniwa w dawnych czasach, bo tłumaczenie nazwy z chorwackiego na polski oznacza cholerę. Cholera to oczywiście w języku polskim także przekleństwo, ale myślę, że tu w chorwackim chyba raczej chodzi jednak o tę chorobę i może to tłumaczyć, że na tej drugiej płycie już nie ma tak optymistycznie ubranej pani, tylko są te panie w czerni, które być może są w takim żałobnym stroju, tak przypuszczam.
0: A ja powiem tylko, że my coś jakoś tak ostatnio często trafiamy na te określenia związane z chorobami, bo przypomnij sobie, Krzysztofie, w poprzedniej audycji też był zespół Anjin z Kanady, który też nawiązywał do pewnej choroby i tak dyskutowaliśmy o tym, aż jestem w strachu, co będzie dalej. Ale może nie skupiajmy się na chorobach, skupiajmy się na tej pięknej bałkańskiej muzyce.
1: Ja się tak zastanawiam, redaktorze, czy to jest oczywiście przypadek, ale w pewnym wieku temat chorób pojawia się częściej. Może to jest jakiś taki...
0: Ale co, w jakim, przepraszam, wieku?
1: Nas to jeszcze nie dotyczy, bo ja myślę, że ten wiek to jest tak 80+. To tutaj przypadkiem taki drobny zwiastun się po prostu pojawił w tych albumach, ale puszczamy go w niepamięć.
0: A poza tym my, sportowcy, niepalący i tak dalej... Absolutnie, to wiesz, nam nic nie grozi.
1: Ja się sportowcem nie... No chociaż jakieś sporty.
0: No jak to nie? Ja jeden sport przynajmniej bym wymienił, który ty uprawiasz namiętnie.
1: A i tak nawet z medalami. Nawet z medalami, jeśli
0: tak,
1: o tym sporcie mówimy.
0: Tak, o tym właśnie myślę.
1: To tak. Na razie nie zdradzamy rąbka tajemnicy, tylko rozkręcamy krążek numer 2. Cholera druga.
0: Tam też są rąbki takie.
1: Mhm. Wrąbki.
0: Wrąbki. Albo wrębki nawet można by było powiedzieć.
1: Tak. To co, oddajemy się tym pięknym chorwackim dźwiękom z jakże też urokliwego i wakacyjnie atrakcyjnego miejsca, czyli z samego Zagrzebia.

Piękne to chorwackie rytmy i na pewno jeszcze do tej muzyki wrócimy, zwłaszcza kiedy w nasze ręce dostanie się wspomniana trzecia część trylogii. A teraz postanowiliśmy wrócić na polską ziemię i Krzysztofie, myślę, że to też jest taki trochę kierunek rzadziej przez nas odwiedzany, to znaczy nawet nie myślę tutaj o polskiej ziemi i o polskich artystach, chociaż znacznie rzadziej sięgamy po rodzimą twórczość, ale myślę o Rzeszowie. Garwolanda, zespół rzeszowski. Jakiś czas temu, 2023 roku ukazała się

0: płyta. Ukazał się album, który aż mi trochę głupio jakoś tak w naszej audycji, Krzysztofie, przeszedł bez echa. I chciałbym, żebyśmy to nadrobili.
1: Ale w rzeszowskich terenach on bez echa nie przeszedł, bo znalazłem informację, że za właśnie album, który za chwilkę zaprezentujemy, zespół zdobył statuetkę i nagrodę publiczności w jednym z konkursów muzycznych promujących twórczość z Podkarpacia. Także tutaj nie jest to tak, że przeszli bez echa w swoim regionie. No widocznie ta propagacja informacji do Wielkopolski trochę dłużej trwała i nasza redakcja wykopała.
0: No właśnie. I my dzisiaj dopiero do tej propagacji nieco możemy się przyczynić i swoją rękę przyłożyć. Nitrogliceryna, to też brzmi tak zawadiacko, ja bym powiedział, Krzysztofie, nie wiem, co ty sądzisz i jakie masz skojarzenia, ale to jest właśnie tytuł albumu, debiutanckiego albumu grupy.
1: To, redaktorze, może być też skojarzenie medyczne, bo nitrogliceryna jest też lekarstwem.
0: Przestań już.
1: Pamiętam, że brał do mojej już świętej pamięci dziadek na serce w przeszłości, także...
0: Jeszcze tutaj poza anteną dyskutowaliśmy o tym, to już powiem, jak znowu wróciłeś do tego tematu, że ta nazwa Zagrzeb to też taka trochę w tym kontekście niefortunna.
1: No, ty mówiłeś, że nawet bliska Zakopanemu, nie? No to rzeczywiście może...
0: No, bo pytanie, co było pierwsze, ale Krzysztofie, no zobacz, no i ja patrzę, jakie utwory my zakolejkowaliśmy i jeden z nich to oczywiście Niebezpieczna Kapliczka, kolejny przypadek.
1: Tak, a potem Proto Tango, słuchajcie, z Garem Wolanda was zostawiamy i jeszcze ich zaprosimy w kolejnej audycji, popatrzę na ten nasz radiowy zegar i jak teraz zaprezentujemy utwory, o których mówimy, to już akurat wybrzmi końcówka i zwiastun naszej audycji, zatem do usłyszenia, wam życzymy miłego wieczoru, zostawiamy z ekipą z Podkarpacia, no i miłego, do usłyszenia za tydzień.
0: Ale to, Krzysztofie, rzeczywiście tak się umawiamy, bo ja nie odpuszczę. Musimy jeszcze więcej posłuchać i pograć dla naszych słuchaczy, a więc dzisiaj dwa i to jest zapowiedź kolejnej audycji. Zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się. Hej.
1: Cześć.
2: Wstąpiłem do niebezpiecznej kapliczki. Wyszeptała mi na ucho: nie planuj wakacji po roku 2082. Kosmiczny Chrystus z miasta Szambala wróci tu wtedy wyrównać rachunki. Śmiali się ze mnie.

0: W niedzielę o 19.
1: Idź na podróż do bliskich nam krajów.
2: Ukłon się na drogi na blisko pana.
1: Audycja Alternatywne Rambory. Autopromocja.
0: Jesteś znudzony komercją? Zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
3: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.

0: aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
3: Dobry wieczór. Witam Was w audycji Odyseja Klasyczna, która jest poświęcona historii muzyki. Anna Grzyb za mikrofonem i mam nadzieję, że zostaniecie ze mną przez najbliższą godzinę. W poprzedniej audycji zaczęliśmy od najstarszych czasów, czyli od prehistorii i starożytności. Dzisiaj będziemy tę starożytność kontynuować i mam nadzieję, że zdążymy dotrzeć do początków średniowiecza. Na sam początek zrobimy krótką dogrywkę techniczną, bo w poprzedniej audycji kilka najstarszych nagrań nie wybrzmiało poprawnie, a później wrócimy do trasy głównej, czyli będziemy podróżować przez Chiny, Grecję, świat grecko-rzymski i późną starożytność, a na sam koniec uchylimy drzwi do średniowiecza. Na początek przypomnimy sobie, czy i jak najstarsze znalezione przez archeologów przedmioty mogły wydawać dźwięk. Następnie zastanowimy się, jak muzyka działała w rytuale i w społeczeństwie. W Grecji dowiemy się, jak dźwięk opisać liczbą, skalą i teorią, a następnie zastanowimy się, jak muzyka zaczyna nieść ze sobą tekst, modlitwę i wspólnotę. A więc zaczniemy od jaskini Divje Babe w Słowenii. To tam znaleziono fragment kości niedźwiedzia jaskiniowego z otworami, która przez część badaczy interpretowana jest jako możliwy, bardzo dawny instrument, czasami zwany fletem neandertalskim. No i tutaj musimy zaznaczyć, że interpretacja jest sporna, bo nie wszyscy badacze zgadzają się, że na pewno to był instrument. W nagraniu usłyszymy Bostiana Gombacza, który gra na replice fletu znalezionego w jaskini Divje Babe.

pierwszy potencjalny najstarszy instrument, bo pamiętajmy, że nie wszyscy naukowcy się co do tego zgadzają, mógł służyć sygnałom, rytuałom, zabawie. Nie wiemy tego niestety, ale jest to taka ostrożna rekonstrukcja możliwego brzmienia artefaktu. Następnie przechodzimy do południowych Niemiec, Jury Szwabskiej i jaskini Hohelfels, gdzie odkryto paleolityczny flet wykonany z kości ptaka i to już jest opisywane jako jeden z najstarszych dobrze udokumentowanych instrumentów muzycznych. Nie znamy oczywiście melodii, które wtedy grano, to są tylko próby rekonstrukcji. No i tutaj demonstracja, którą zaprezentował Wolf Hein, paleoarcheolog i technolog muzyczny grający na replice tego instrumentu.

I kolejny przykład repliki fletu z Hohlfels, Ingrid Wagner-Kraft i ponownie próba rekonstrukcji tego oficjalnie najstarszego znalezionego instrumentu.

Teraz przenosimy się do Chin, gdzie również znaleziono flet. Pochodzi on z neolitycznego stanowiska Yahu w prowincji Henan. No i wracamy do nagrania z chińskiej telewizji, które pokazuje rekonstrukcję brzmienia tegoż fletu. Przypomnę, że instrumenty, bo znaleziono ich więcej, są datowane mniej więcej na okres od 7000 do 5700 lat przed naszą erą. No i część z tych znalezionych instrumentów jest kompletna i grywalna, czyli tutaj już możemy myśleć, że instrumenty mogły wydawać uporządkowane wysokości dźwięku. Nie mamy żadnych zapisów, są to tylko rekonstrukcje i to, co za chwilkę usłyszymy, to również jest rekonstrukcja tego instrumentu. Także posłuchajmy. Na flecie grał Jan Wenhao.

pamiętajmy, że to, co usłyszeliśmy, to nie jest melodia z tamtych czasów, to jest akurat utwór Jasmine Flower, ale zagrany na replice fletu, który datuje się na wiek około 8000 lat. Teraz usłyszymy fragment hymnu churyckiego do bogini Nikal. Pochodzi z Ugarit, z terenów dzisiejszej Syrii. I to jest przykład jednego z najstarszych, zasadniczo kompletnych przykładów muzyki notowanej. Autor hymnu jest nieznany. To, co znaleziono, to starożytna tabliczka z tekstem i instrukcjami muzycznymi, ale ich wykonanie wymaga interpretacji. To nie są jeszcze nuty, to są tylko wskazówki wykonawcze, dlatego współczesne wersje tego utworu mogą brzmieć różnie. No i w tej audycji usłyszymy wersję Michaela Lewiego graną na lirze.

A więc jeszcze raz przypomnę, to jest hymn churycki do bogini Nikal, czyli jeden z najstarszych przykładów muzyki, która została w jakiś sposób zanotowana. Przypomnę, że znaleziono tabliczkę z pismem klinowym, który zawiera tekst i instrukcje muzyczne. Pozostajemy w regionie dawnej Mezopotamii. No i tutaj jeszcze chciałabym przypomnieć utwór, który nie jest utworem z tamtych czasów w sensie dosłownym. To, co zostało zachowane, to starożytne teksty o Gilgameszu, które są znane z tradycji sumeryjskiej, ale nie mamy zachowanych melodii tego lamentu, nie mamy zapisanych nut ani wskazówek wykonawczych, mamy jedynie teksty. No i tutaj Peter Pringle w tej wersji, którą za chwilkę usłyszymy, wykorzystuje język sumeryjski i próbuje zrekonstruować ten utwór, akompaniując sobie na replice liry z Ur, inspirowanej instrumentami właśnie z królewskich grobów. Także posłuchajmy fragmentu jego interpretacji.

Zanim ruszymy dalej, to jeszcze krótkie przypomnienie poprzedniej audycji. Mówiliśmy w niej między innymi o Egipcie, gdzie muzyka była związana z rytuałem, świątynią, procesją, a także ucztą, pogrzebem oraz władzą. Mamy bardzo wiele ikonografii i zabytków. Wiemy, że grano na harfach, fletach, piszczałkach, bębnach, klaskankach i sistrum, czyli takich grzechotkach łączonych z kultem bogini Hator. A więc wiemy, że tam muzyka nie była tylko ozdobą, ale była również częścią porządku religijnego i społecznego. Pojawiły się również instrumenty wojenne i sygnałowe z regionu dawnej Skandynawii, na przykład lur, czyli brązowy róg, znany ze skandynawskiej epoki brązu. Często te instrumenty były znajdowane parami i ze sobą były zestrojone, co pokazuje, że dźwięk mógł działać w przestrzeni otwartej prawdopodobnie. Poznaliśmy również karnyx, czyli wysoką celtycką trąbę z epoki żelaza, często z dzwonem w kształcie zwierzęcej głowy. I ten dźwięk miał nie tylko brzmieć, ale również wyglądać i robić wrażenie najlepiej na przeciwnikach, zanim zaczęła się jeszcze bitwa. Wspomnieliśmy również o germańskich okrzykach wojennych opisywanych przez autorów rzymskich, a audycję zakończyliśmy na Indiach, śpiewie wedyjskim, przekazie ustnym, gdyż wtedy był to właśnie w Indiach, jak dotychczas jedyny znaleziony sposób przekazywania dźwięku informacji. No i przenosimy się dalej. Pozostajemy na chwilę w Chinach, ale przeskakujemy o tysiące lat do jednego z najbardziej imponujących zabytków muzycznych starożytności, czyli dzwonów Biangcong markiza Yi z państwa Cong. Jest to ogromny zestaw brązowych dzwonów z V wieku przed naszą erą, które zostały odkryte w grobowcu w prowincji Hubei. Instrumentarium jest ceremonialne, dworskie. Jest to naprawdę imponujący instrument. To są wielkie, strojone ze sobą dzwony brązowe, uderzane pałkami i zestawiane z innymi instrumentami rytualnymi. A więc cechy muzyki z tamtych czasów to dostojność, precyzja wysokości, przestrzenność i monumentalność. Słyszymy specyficzne skale charakterystyczne dla Chin. Dzwony Biangcong są swoistym podręcznikiem harmonii z tamtych czasów. Taki troszeczkę odpowiednik naszego współczesnego fortepianu, no ale wygląda zupełnie inaczej. Wygląda jak dzieło sztuki. A więc widzimy, że muzyka była już związana z matematyką i rytuałem, a także dworem i porządkiem politycznym. Dźwięk nie był tylko ozdobą, ale częścią świata uporządkowanego. A więc posłuchajmy nagrania zespołu chińskiego, w którym usłyszymy właśnie te tradycyjne dzwony chińskie Biangcong, a właściwie ich replikę. Nagranie pochodzi z występu z Black Hawk Museum z 2017 roku.

Mam nadzieję, że wysłyszeliście dzwony Biancong markiza Yi, a właściwie replikę tego instrumentu, bo tutaj cały czas mówimy o replikach. I przypominam, że ten ogromny zestaw brązowych dzwonów w oryginale pochodzi z V wieku przed naszą erą. Powracamy do Europy, a jeżeli Europa, no to w końcu Grecja. No i tutaj zatrzymamy się na trochę dłużej, bo Grecy nie tylko grali, nie tylko śpiewali, ale oni bardzo intensywnie myśleli o muzyce. Muzyka była związana z poezją, teatrem, edukacją, kultem bogów, ale także ucztą, tańcem, no i oczywiście filozofią oraz matematyką. Zaczniemy od instrumentów. W świecie greckim ważne były między innymi lira, kitara oraz aulos i instrumenty perkusyjne, na przykład krotala czy bębny, używane w określonych kontekstach obrzędowych. Lira i kitara to były instrumenty strunowe, kojarzone zazwyczaj z poezją, edukacją i występami. Aulos to jest rodzaj instrumentu dętego, ale to nie był flet w dzisiejszym sensie, tylko taki instrument grany parami. Posłuchamy sobie brzmienia. To są takie dwie piszczałki, na których gra się jednocześnie. Brzmienie jest bardzo intensywne, przenikliwe. No i mógł również towarzyszyć teatrom, procesjom, tańcom i rytuałom. No i tutaj pojawia się również pojęcie interwału. Tak jak już powiedziałam, Grecy myśleli i już zaczynali opisywać muzykę. Interwał to jest odległość pomiędzy dwoma dźwiękami i Grecy, zwłaszcza w tradycji pitagorejskiej, zauważyli, że pewne stabilne współbrzmienia można opisać prostymi proporcjami liczbowymi. Jeżeli struna brzmi w całości, no to mamy jakiś dźwięk tej struny, jakiś ton podstawowy. Jeżeli skrócimy tę strunę o połowę, czyli przyciśniemy w połowie, to otrzymujemy oktawę. Jest to proporcja 2:1, jeżeli chodzi o częstotliwości. Kwinta, czyli współcześnie odległość 5 dźwięków w danej tonacji, odpowiada proporcji 3:2, a kwarta 4:3. No i to jest moment absolutnie przełomowy, bo muzyka przestaje być tylko wrażeniem, a zaczyna być czymś, co można badać. Dźwięk okazuje się być związany z długością struny, z liczbą, z proporcją, czyli Grecy odkryli coś w rodzaju, no okej, emocje emocjami, ale proszę bardzo, tutaj mamy ułamek. I jeżeli mówimy już o greckich interwałach, to nie mówimy jeszcze o takiej współczesnej harmonii funkcyjnej, tak jak w późniejszej muzyce europejskiej. Muzyka grecka była melodyczna, ważna była linia, tekst, rytm języka, sposób wykonania i kontekst, ale jeszcze to nie była kultura akordów. Natomiast pojawiły się skale muzyczne, które znamy współcześnie nazwy doryczka, frygijska, lidyjska, miksolidyjska, ale te starożytne greckie pojęcia to nie jest to samo, co dzisiejsze tryby grane na klawiszach fortepianu. To nie jest proste odtworzenie skali z Grecji, bo nazwy przetrwały, ale systemy po drodze zmieniły znaczenie. Podstawowym elementem greckiego myślenia był tetrachord, czyli układ 4 dźwięków, które mieściły się w obrębie kwarty. Najwyższy i najniższy dźwięk tego tetrachordu tworzył ramę, a środkowe dźwięki można było rozmieścić różnie. No i stąd mamy 3 główne rodzaje tetrachordów, czyli diatoniczny, chromatyczny i enharmoniczny. I to są zupełnie różne charaktery brzmień. Jeżeli sobie to zagramy. Wówczas Grecy dopuszczali również dźwięki poza naszą współczesną skalą. Tam na przykład w rodzaju enharmonicznym używano bardzo małych odległości zbliżonych do ćwierć tonów. W naszej współczesnej harmonii raczej się tego nie używa, choć w tych daleko wschodnich brzmieniach możemy takie rzeczy wysłyszeć. No i z tych tetrachordów budowano większe systemy dźwiękowe, które wiązały się z różnymi harmoniami, skalami, charakterami muzyki.
No i widzimy też na tej podstawie, że opracowali oni w jakiś taki swój sposób wpływ muzyki na emocje i zachowanie człowieka, bo jeżeli posłuchacie sobie tych różnych skal, to one rzeczywiście mają zupełnie różne oddziaływanie na naszą emocjonalność. Więc tak podsumowując, Grecy stworzyli bardzo rozwinięty system myślenia o wysokościach dźwięku, oparty na proporcjach, na tetrachordach, na skalach i nazywanych harmoniach. I ten system wpływał już później na teorię europejską, ale no nie możemy tego utożsamiać ze sobą jeden do jednego. Wracamy do przykładów muzycznych. Jednym z najważniejszych źródeł, które zostały zapisane, nie w całości, ale są już myślę, że całkiem nieźle rekonstruowane współcześnie z tych fragmentów, które znaleziono, jest fragment z tragedii Orestes Eurypidesa. Sama tragedia została wystawiona w 408 roku przed naszą erą. Zachowany papirus jest późniejszy, ale zawiera fragment chóru z notacją muzyczną. Jedną z osób, która zajmuje się rekonstrukcją takich utworów jest Armand Dangour, czyli brytyjski uczony, klasyczny muzyk, profesor klasyki na Uniwersytecie Oksfordzkim, który zrekonstruował właśnie ten fragment chóru z Orestesa. Wykonawcą był chór mieszany i Barnaby Brown, który zagrał na wspomnianym już wcześniej instrumencie dętym, czyli aulosie. Posłuchajmy, nagranie pochodzi z kanału Armanda Dangoura.

To była rekonstrukcja chóru z tragedii Orestes Eurypidesa, a zaaranżował go uczony Armand Dangour, który rekonstruuje właśnie takie starożytne utwory. A więc podsumowując, Teatr Grecki był wydarzeniem bardzo podniosłym. To było wspólne przeżywanie mitów, winy, przemocy, także cała otoczka dookoła takich występów funkcjonowała. Teraz przejdziemy do Delf. Pozostajemy w Grecji, ale powiemy sobie o hymnach delfickich. Na przykład pierwszy hymn delficki do Apolina jest jednym z najważniejszych zabytków muzyki starogreckiej, która została zapisana z notacją. Zachowała się na kamiennej inskrypcji w Delfach związanej z kultem Apolina. I tutaj można powiedzieć, że inskrypcja wiąże utwór z imieniem Atenajosa, syna Atenajosa. To jest rzadki przypadek, kiedy przy muzyce starożytnej można wskazać kompozytora z imienia. Posłuchajmy sobie rekonstrukcji tego utworu w wykonaniu Ensemble Kerylos, czyli zespołu, który specjalizuje się właśnie w rekonstrukcjach muzyki grecko-rzymskiej. Związany jest on z badaczką Annie Bellis.

Tak jak już wspominałam, hymn ku czci Apolina to nie jest stricte w pełni zapisany utwór, a muzycy aktualnie jedynie interpretują te melodie i tekst. No i chciałabym wam jeszcze przedstawić drugą interpretację właśnie tego pierwszego hymnu delfickiego ku czci Apolina. Wykonuje ją Tanazis Kleopas na swojej lirze.

hymn delficki ku czci Apolina. To za nami. A teraz przechodzimy do tak zwanej pierwszej zapisanej piosenki. Epitafium Seikilosa. Jest to utwór krótki, ale absolutnie wyjątkowy, bo jest to najstarsza znana kompletna kompozycja, która została zachowana razem z tekstem i z notacją muzyczną. Te utwory, których słuchaliśmy wcześniej, są fragmentaryczne albo wymagają większej rekonstrukcji, a tutaj mamy cały krótki utwór. Zapis znajduje się na kamiennej steli, czyli takiej płycie nagrobnej, znalezionej na terenie dzisiejszej Turcji, a autor podpisuje się jako Seikilos. Datowanie bywa podawane różnie, zazwyczaj są to okolice I-II wieku naszej ery, ale różnie się przyjmuje. No i posłuchajmy tego pierwszego zachowanego, kompletnego utworu. Epitafium Seikilosa w wykonaniu duetu Jerko Lorca i Kwan Yin. A wykonanie pochodzi z występów National Changi University. To jest bardzo ładne wykonanie na lirę i bęben ramowy. Posłuchajmy.

0: 将你们的生命闪耀吧，献给你们。
1: 谢谢。
2: Epitafium Seikilosa mówi nam mniej więcej o tym, że póki żyjesz, świeć, nie smuć się ponad miarę, bo życie jest krótkie. Czyli taka starożytna wersja, nie odkładaj życia na później. A teraz przechodzimy do świata grecko-rzymskiego. Cesarstwo rzymskie nie oznacza, że kultura grecka znika, a wręcz przeciwnie. Grecki język, poezja, teoria muzyki i tradycja hymnów nadal bardzo mocno funkcjonują. No i taki kolejny przykład. Mezomedes z Krety, poeta i muzyk z II wieku naszej ery, napisał kilka utworów, które przynajmniej tak się uważa, że napisał, i są to utwory z notacją muzyczną. Posłuchajmy hymnu do Nemezis. Jego autorem jest najprawdopodobniej Mezomedes, a nagranie pochodzi z płyty Sounds of the Ancient Rome, którą nagrał zespół włoski Ludi Scenici.

hymn do Nemezis autorstwa Mezomedesa to przykład połączenia starożytnej kultury greckiej i rzymskiej. Tak jak widzimy, muzyka miała charakter pochwalny, religijny. Zazwyczaj. Przechodzimy do późnej starożytności, takiego pomostu pomiędzy starożytnością a średniowieczem. No i tutaj takim przejściem, myślę, do wczesnego średniowiecza może być hymn z Oxyrynchos. I tutaj myślę, że warto zauważyć, że zazwyczaj muzyka chrześcijańska kojarzy nam się na przykład z chorałem gregoriańskim, który jest charakterystyczny dla średniowiecza, takim poważnym, bardzo ubogim w instrumentarium wykonawstwem. Ale zanim do tego doszło, to wczesne chrześcijaństwo miało charakter jeszcze grecki. Jeszcze grecki, także zupełnie inny niż to, co nam się zazwyczaj chrześcijaństwem kojarzy. Hymn, którego zaraz posłuchamy, pochodzi z III wieku naszej ery. Został odkryty przez naukowców z Oxfordu i jest jednym z najstarszych znanych źródeł chrześcijańskiej muzyki z zapisaną melodią. Posłuchajmy sobie interpretacji w wykonaniu ponownie ensemble Kerylos pod dyrekcją Ani Belis. I cechą tej rekonstrukcji jest jednogłosowość, podporządkowanie melodii słowu i tu już myślę, że możemy trochę usłyszeć, że ta muzyka zmienia nieco środek ciężkości, bo zaczyna mieć charakter taki typowo modlitewny. Posłuchajmy ich interpretacji.

Wysłuchaliśmy hymnu z Oxyrynchos w wykonaniu ansambl Kerylos. Jest to hymn wczesnochrześcijański, który datuje się zazwyczaj na koniec III wieku naszej ery. No i ostatni taki utwór, który myślę, że może być już pomostem do średniowiecza. Jeszcze nie jest to w pełni średniowiecze, ale ten chrześcijański śpiew późnej starożytności i wczesnego średniowiecza jest naturalnym dalszym ciągiem historii, tej, którą będziemy omawiać w kolejnej audycji. A więc posłuchamy sobie na koniec hymnu Veni Redemptor Gentium. Tekst jest łączony tradycyjnie ze świętym Ambrożym z Mediolanu, który żył w IV wieku naszej ery, czyli już końcówka średniowiecza. Melodię znamy raczej z późniejszej tradycji chorałowej. Należy ona już do historii przekazu liturgicznego, więc oddzielmy tutaj tekst od późniejszego śpiewu. Ale posłuchamy sobie takiej interpretacji, myślę, że już bardziej chorałowej. Jest to wykonanie z płyty Gregorian Chant, którą nagrała Schola Cantorum Carolus Magnus. A więc to jest taki bardzo dobry przykład, gdzie głos bez akompaniamentu symbolizuje prostotę, modlitewność, przede wszystkim podporządkowanie melodii tekstowi. No i ten hymn nadal jest używany podczas liturgii, przede wszystkim w liturgii Adwentu i Bożego Narodzenia. No Boże Narodzenie dopiero za jakiś czas, ale myślę, że warto posłuchać tego przykładu. Także Veni Redemptor Gentium.

0: Chciałabym jeszcze powrócić do tematu muzyki chrześcijańskiej, starożytnej, bo myślę, że naturalnie się nasuwa pytanie na przykład o psalmy Dawida albo pieśni nad pieśniami. Wiemy, że psalmy były śpiewane, przynajmniej tak jest napisane w Biblii. Muzyka była częścią kultu świątynnego, a w tekstach biblijnych pojawiają się takie instrumenty jak harfy, liry, cymbały, trąby, rogi czy bębny. Pojawiają się również śpiew, procesja, modlitwa, ale niestety żadna melodia z tamtych czasów, jeżeli chodzi o pieśń nad pieśniami czy psalmy, się nie zachowała. Także niestety tutaj tego nie możemy za bardzo odtworzyć. Myślę, że na tym zakończymy podróż przez starożytność i od kolejnej audycji zaczniemy sobie już średniowiecze. I tutaj chciałabym jeszcze wspomnieć o muzyce słowiańskiej. Nie mamy niestety zachowanych przykładów muzyki słowiańskiej ze starożytności. Pierwsze wzmianki na jakikolwiek temat, jeżeli chodzi o muzykę, instrumentarium, to jest wiek VI, także dopiero średniowiecze. Myślę, że w kolejnej audycji sobie troszkę o tym powiemy. A więc podsumowując audycję, zaczęliśmy od prehistorii, przeszliśmy, myślę, przez takie najważniejsze miejsca, gdzie muzyka powstawała równolegle tak naprawdę, czy to Chiny, czy to Grecja, czy to Rzym, Mezopotamia. Mniej więcej starałam się ułożyć naszą trasę chronologicznie, jeżeli chodzi o czas, no ale muzyka, tak jak już wspominałam w poprzedniej audycji, powstawała równolegle w wielu miejscach. No i najważniejsze jest to, że często nie mamy utworów, mamy kilka zapisanych w jakiś sposób fragmentów utworów, czy to w piśmie klinowym, gdzie mamy jedynie wskazówki wykonawcze, no ale w starożytnej Grecji już miała miejsce pierwsza notacja, można powiedzieć muzyczna, no ale te wszystkie nagrania, które słyszeliśmy, to były jedynie rekonstrukcje, interpretacje przede wszystkim utworów. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Była z Wami Anna Grzyb, no i słyszymy się za tydzień już w średniowieczu. Życzę Wam dobrego tygodnia.
1: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
2: Autopromocja.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
4: Dzień dobry. Ulotki.
5: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
2: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
6: One, two. One, two, three, four.
7: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9 wieczorem.
8: Dobry wieczór panią, dobry wieczór panu. Witam głośników bluesa i rocka, dyżurny, niedzielny skład, a ten skład to Szymon Dopierała, który audycję realizuje, i jak Krzysztof Ranus, który te siedmiu wykonawców wymyślił i w formie płytowej przyniósł do studia. Ubiegły tydzień kończył nasze niedzielne spotkanie gitarzysta, wokalista Lockwood Robert Jr. Urodził się w roku 1915, pożegnaliśmy go w roku 2006. To ważna postać amerykańskiej sceny folkowo-bluesowej. Między innymi, by udowodnić, jak ważnym był muzykiem, to mogę zdradzić, iż Uniwersytet Stanowy w Cleveland nadał mu honorowy tytuł Doctor of Music. O czym to świadczy? O tym to świadczy, że ta warstwa tekstowa i muzyczna Roberta jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o jego przekaz. A ja pozwoliłem sobie dzisiaj do studia przynieść płytę, na której zawarto 19 utworów. W ubiegłym tygodniu słuchaliśmy kompozycji Roberta Johnsona. W dniu dzisiejszym trochę zróżnicowałem ten materiał, bo pierwszy utwór to będzie jego własna kompozycja Western Horizon. Drogie panie i drodzy panowie, nagranie zostało zrealizowane 28 listopada roku 1982 podczas koncertu w Paryżu. Drogie panie i drodzy panowie, Robert Lockwood Jr.

Twarą w tej chwili Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, więc wszyscy prawdopodobnie spotkali się z nazwiskiem Maradona. Robert Johnson, bluesman, twórca, gitarzysta, jest dla muzyki bluesowej tym, kim dla miłośników piłki nożnej był Maradona. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że i tu przeczytam fragment, który znalazłem w encyklopedii bluesa. W roku 1934 poznał Roberta Johnsona, który stał się jego bluesowym mentorem i dzięki niemu poznał warsztat gitarowy. Uchodził za przybranego syna Johnsona, stąd też wziął przydomek Robert Johnson. Robert Junior. Drogie panie, drodzy panowie, to chyba wyjaśnia ważność Lockwooda, Roberta Juniora w świecie amerykańskiej sceny bluesowej. I pozwolicie, że jeszcze jedno nagranie zaprezentuję. Lockwood Boogie, to jest jego własna kompozycja, trwa tylko 2 minuty 41 sekund, ale z kwintesencją techniki gry na gitarze i sposobu śpiewu tego wspaniałego, już niestety nieżyjącego amerykańskiego bluesmana. No to słuchamy.

Kłokut, Robert Junior. Drogie panie i drodzy panowie, a teraz już 39. spotkanie z muzyką z Palestyny. Muzyka z Palestyny jest jednym z wielu regionalnych podgatunków muzyki arabskiej. Należałoby się doszukiwać wspólnych korzeni i prawdopodobnie łatwo je znaleźć. Natomiast ja nie będę analizował różnic pomiędzy poszczególnymi plemionami arabskimi. Skupiam się na tym, co daje mi muzyka palestyńska jako pewien przekaz. A to, co jest dosyć istotne, to część tej muzyki ma pewien wspólne korzenie z muzyką bluesową, bo Palestyńczycy, którzy byli rolnikami, bardzo często wykonywali swoje utwory podczas pracy na roli. To jest troszeczkę inna muzyka niż blues, ale ten element pracy jest bardzo czytelny. Pozwolicie, że w dniu dzisiejszym zaprezentuję dwa nagrania. Utwór pierwszy trwa minutę i 12 sekund. Jest utworem, który został zarejestrowany podczas pracy rolników. Utwór drugi został zarejestrowany w obozie dla uchodźców i to zdarzyło się w roku 1948, a więc te dwa utwory są dosyć archiwalne. Przepraszam wszystkich miłośników muzyki bluesowej za te niebluesowe dźwięki, ale moja idea prezentacji muzyki palestyńskiej wywodzi się z okrucieństwa, jakie spotyka naród palestyński pod żydowską agresją. Drogie panie i drodzy panowie, folkowa muzyka z Palestyny.

Drogie panie, drodzy panowie, to było 39. spotkanie z muzyką z Palestyny. A teraz John Osborne. W ubiegłym tygodniu zaprezentowałem dwa nagrania z jednej z pierwszych płyt, kiedy to artystka bardziej sięgała po repertuar utwory innych wykonawców. W dniu dzisiejszym zaprezentuję dwa nagrania z jej płyty, której wszystkie utwory sama skomponowała, napisała teksty i poprowadziła orkiestrę. I muszę się przyznać, że tak jak płyta z utworami, w których samodzielnie wymyśla patent na brzmienie swoje, tak w momencie, w którym samodzielnie podejmuje decyzję o stworzeniu utworów, nie jest aż tak bardzo atrakcyjna. To jest kolejny przykład takich wykonawców, którzy doskonale dają sobie radę z materiałem nie swoim. Łatwo jej jest wybrać utwory skomponowane przez innych i dostosować do swojego temperamentu, niż samodzielnie stworzyć taki materiał. Aczkolwiek na tej płycie jest kilka cudownych dźwięków i dlatego te dwa utwory w dniu dzisiejszym chciałbym zaprezentować. Utwór pierwszy to jest utwór, w którym artystka pojawi się w takiej formule bardziej rockowej. Drogie panie i drodzy panowie, ta pani nazywa się Joan Osborne.

Artystka wydała płytę w roku 2020, a więc jest to stosunkowo świeża płyta, a cała płyta nosi tytuł od utworu, który pod numerem 5 został na niej zamieszczony, Troubles 5. Drogie panie, drodzy panowie, dla mnie najciekawszym utworem na tej płycie jest utwór zamykający, noszący tytuł Panama. I tym utworem chciałbym zakończyć krótkie, dwuutworowe spotkanie z nową płytą John Osborne. Jeżeli któremuś ze słuchaczy spodobały się te nagrania, to proszę o kontakt, wtedy pozwolę sobie jeszcze jakieś dwa nagrania w najbliższym czasie do studia przynieść i zaprezentować w radiu. Drogie panie i drodzy panowie, John Osborne.

Dołączam się do tych oklasków. Ten utwór naprawdę mi się bardzo podobał. Jeżeli ktoś ze słuchaczy chciałby, abym wrócił do tej płyty, to 875-0213. Drogie panie, drodzy panowie, jest taki kwartalnik, nazywa się Twój Blues i w najnowszym czasopiśmie pojawiła się dodatkowo płyta. Płyta artysty z Argentyny, który nosi nazwisko, a raczej pseudonim artystyczny Gabriel Delta. Muzyk, który szukał swojego miejsca w świecie jako gitarzysta, aż w pewnym momencie usłyszał B.B. Kinga. I to spotkanie z dźwiękami B.B. Kinga spowodowały, że zrzucił wszystkie inne gatunki muzyczne, stworzył zespół muzyczny Los Delta Blues, nagrał z tym zespołem kilka płyt. To wszystko działo się w Buenos Aires, ale w pewnym momencie artysta podjął decyzję, że przenosi się do Europy, zamieszkał we Włoszech, no i we Włoszech koncertuje, nagrywa i jest tam znaczącą postacią włoskiego rynku bluesowego. Pozwolicie, że zaprezentuję dwa nagrania tego wykonawcy. Pierwsze nagranie powinno spodobać się tym wszystkim, którzy jakby doszukują się w muzyce bluesowej tych takich podstawowych korzeni. A z drugiej strony jest to nagranie, w którym i wokal, i gitara mówią wszystko o artyście. No to słuchamy.

Na harmonijce grał Robby Paddock, pianista dosyć znany w kręgu włoskiej sceny muzycznej. Drogie panie, drodzy panowie, jeszcze jedno nagranie pana, który występuje pod pseudonimem Gabriel Delta. No to słuchamy.

0: Urodził się w Argentynie, mieszka w tej chwili we Włoszech i nagrywa płyty z amerykańską muzyką. Delta Gabriel, Gabriel Delta. A teraz codziennik busowy.
1: Witam Państwa, codziennik busowy. Jest godzina 9:40. Czas na poranną dawkę wiadomości o bluesie i roku. A teraz najważniejsze.
0: Drogie panie, drodzy panowie, 12 dzień lipca i tutaj wiele ważnych dat. Sami zobaczycie, jak z tego wybrnęłem. Rok 1947. Urodziła się Christine McVie, wokalistka i klawiszowiec grupy Fleetwood Mac. Wcześniej była związana z formacją Chicky Shack. W roku 1952 urodził się Phil Kammer, członek formacji Iron Butterfly. W roku 1969 w nowojorskim Madison Square Garden odbył się pierwszy koncert formacji Blind Faith. W roku 1983 odszedł od nas w wieku 39 lat Chris Wood, saksofonista, flecista, człowiek w formacji Traffic. A ja wybrałem informację, która prawdopodobnie wielu przeszła niezauważona. Stąsi wczoraj wydali nową płytę, a tymczasem w dniu dzisiejszym obchodzimy kolejną rocznicę ich pierwszego koncertu, bo w roku 1962 Stonsi zagrali swój pierwszy koncert w klubie Marquee. Skoro mowa o Stonsach, to ja pozwolicie, że zaprezentuję nieoczywiste nagranie, które bardzo lubię i zawsze szukam okazji, by je zaprezentować. Na płycie Stonsów Stewards jest utwór Confidential Drift i to jest utwór, który w żaden sposób nie pasuje do tego wszystkiego, co Stonsi robili i robią. Ale jest to tak fascynujące nagranie, że pozwolicie, iż kłaniając się Stonsom za ich dorobek, to nagranie zaprezentuję. No to słuchamy.

Prawda, że pięknie. Nietypowi Stonsi i uwielbiam ten utwór i dzięki niemu ta płyta jest przeze mnie tak bardzo ceniona. Drogie panie i drodzy panowie, formacja Widespread Panic to zespół, który chyba rzadko prezentuje, mimo że należy do tego gatunku muzycznego, który ja uwielbiam. To jedna z najlepszych i najciekawszych

najważniejszych grup tego amerykańskiego ruchu neohipisowskiego. To jest taka kontynuacja myślenia formacji Grateful Dead czy też Lynyrd Skynyrd. To jest takie myślenie jamowe. To jest podejście do muzyki jako pomysłu, który podczas koncertu rozwija się w różnych kierunkach w zależności od kondycji zespołu i tego, co wymaga od nich publiczność. Pozwolicie, że zaprezentuję jedno nagranie. Nagranie nie najkrótsze, bo trwa 8,5 minuty, ale za to takie nagranie, które pokazuje zespół w najlepszej formie, a zarazem jak wygląda takie myślenie o zabawie dźwiękiem i budowanie przestrzeni muzycznej. Drogie panie i drodzy panowie, łatwy panik w radioferach.

Prawda, że wspaniale. Łasy Penik. Drogie panie, drodzy panowie, audycja dobiega końca. Szymon dopierała audycję realizował. Ja się nazywam Krzysztof Ranus, a kończy kolejny wykonawca na literę L. Ten pan nazywa się Robert Lucas, urodził się w roku 62 i odszedł od nas niestety prawdopodobnie po przydawkowaniu narkotyków w roku 2008. Nagrał kilka płyt solowych, ale również był przez długi czas frontmanem formacji Can Hit. Drogie panie i drodzy panowie, więcej przy następnym spotkaniu. A teraz kończymy nasze muzyczne spotkanie utworem, który powinien spodobać się wszystkim miłośników bluesa i rocka. Pan, który kończy nasze niedzielne spotkanie, nazywa się Robert Lucas.

0: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godzin 9 wieczorem.
1: Autopromocja.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.
5: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatów, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.

Dobry wieczór w nawiedzonym studio. Kłaniam się Państwu gorąco i serdecznie w niedzielę 12 lipca 2026. 6 minut po 22.

Mistrzostwa piłkarskie pomału dobiegają końca. Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Zdałem sobie sprawę, że nie było żadnego w sumie futbolowego, mundialowego akcentu w nawiedzonym studio. To trzeba byłoby teraz, bo kiedy? Za tydzień finał, ale wiadomo, że jak finał, będziecie Państwo pochłonięci jego oglądaniem, więc piosenka, którą chcę zaprezentować, najprawdopodobniej mogłaby nie być należycie odebrana. Wykańcza Steve Hackett. Jeszcze kilkanaście sekund Sierry Quemady, naszego cotygodniowego przywitania. Uwielbiam ten utwór, chociaż go słyszeliśmy już dziesiątki, a wręcz można powiedzieć setki razy, no bo każdego roku musimy zdać sobie sprawę, że mamy z nim do czynienia ponad 50 razy, czyli tyle, ile jest tygodni, tyle, ile jest niedziel. No i pomnożymy to przez 32 lata, które w sierpniu stukną. Oczywiście nie od samego początku mamy Steve'a Hacketa, bo ci z Państwa, którzy pamiętacie nawiedzone studio z samych początków, czyli od 94 roku wzwyż, to kojarzycie zupełnie inną czołówkę tego programu. Wtedy w podkładzie wynurzało się Black Moon grupy Emerson, Lake & Palmer i dopiero z czasem to wszystko gdzieś tam się zmieniało i doszło do takiego stanu, jaki sobie wyobrażam. No to co? Jesteśmy chyba gotowi. Możemy rozpoczynać nawiedzone studio pełne muzycznych wrażeń od utworu, który dotyczy co prawda nie tego mundialu, ale wynalazłem taką płytę, która ma dobre z nami skojarzenia, bo dotyczy 2002 roku, kiedy była Korea, Japonia, kiedy Polacy na tamtej imprezie występowali, chociaż jak wiemy tylko w trzech spotkaniach, ale zawsze i powstało trochę w tym temacie piosenek, także u nas. Oto jedna z nich. Proszę posłuchać tekstu bardzo uważnie i głosy jestem przekonany, że Państwo też rozpoznacie, a gdyby czasem nie, to po tych 2 minutach i 30 paru sekundach ośmielę się je przytoczyć.

2002, pełen optymizmu i takiego polskiego hura, hura wigoru. Piosenka Wracamy z wykrzyknikiem z płyty, która też w tytule kończy się wykrzyknikiem, a nazywa się Gol, Gol, Gol i dotyczy, jak już powiedziałem, Mistrzostw Świata w Korei i Japonii. No i tutaj w roli głównej Cezary Żak, Artur Barciś i Mateusz Borek. Tak to właśnie wyglądało. Płyta, o której w ogóle już zapomniałem, okazało się, że była w ogóle w piwnicy, taka sponiewierana, więc ją trochę podczyściłem, przywróciłem do porządku i na dzisiaj proszę bardzo, jak znalazł. Muszę się ze wstydem, zanim się rozegramy odpowiednio, muszę ze wstydem się przyznać i zobaczycie państwo, jakim jestem kibicem, że jestem po prostu nogą, a nie kibicem. Tak sobie ubzdurałem, że Argentyna ze Szwajcarią będą tej nocy, z niedzieli na poniedziałek, że w ogóle nie przyszło mi do głowy, aby wczoraj sprawdzić, że jest ten mecz. I dopiero słuchacz Oskar mnie dzisiaj uświadomił, że ten mecz już się odbył, bo ja do niego, że czekam na ten mecz, a mówi, jak to, przecież się już odbył i podał mi wynik. No, a najlepsze jest to, że ja wczoraj szedłem spać o 4 nad ranem, czyli znaczy dzisiaj, o 4 nad ranem, więc ja ten mecz mogłem spokojnie oglądać. I dałbym radę do tej 5, bo on się zaczynał o 3. A ja myślałem sobie, że wrócę z nawiedzonego studia, to sobie jakiś jogurcik w lodówce, odpowiednio się przygotuję i sobie obejrzę mecz, a tu już jest po meczu, więc taki ze mnie jest kibic i takim już prawdopodobnie pozostanę po wsze czasy. Ale dobrze powspominać atmosferę mundiali, w których brała Polska, chociaż nie będę tutaj piłką zanudzać, bo muzyka jest najważniejsza. Więc, drodzy państwo, słuchamy.

Wcale nie mam zamiaru się z Państwem żegnać, ale utwór nazywa się Say Goodbye, a to też o czymś świadczy. Jeden z takich nastrojowych spokojniasów z saksofonem z płyty The Wanderer i duńska formacja Boys from Heaven. Piekielnie lubię tę płytę, bardzo często jej słucham. Trochę rzadko pojawia się w Nawiedzonym, w jakichś takich strzępach, co może przywoływać wrażenie, że podoba mu się umiarkowanie. Otóż nie, to jest pretendent do fotela za 2026, ale ja się już takich zabaw nie uprawiam jak plebiscyty, więc to po prostu będzie tylko na zasadzie wybiorę sobie jedną płytę, jedną jedynę, tą najbardziej ukochaną. I nie wiem, czy to będzie ta, czy któraś z dzisiaj zaproponowanych, albo z poprzednich tygodniach. Kandydatów bardzo dużo, a tak się składa, że rok 2026 obfity, znakomity i najlepszy od wielu, wielu lat. Ostatnie lata mocno mnie rozczarowywały, a w tym roku nie mogę wręcz się opamiętać i ten portfel cały czas rozgrzany. Umarła Bonnie Tyler.

płyty Island z 87. I jak to było ówczesną normą u Mike'a Oldfielda w latach 80. na jego albumach tych piosenkowych, bo one były głównie piosenkowe, zazwyczaj z jakąś jedną dłuższą formą suitą, to reszta to były numery takie 3-4-5-minutowe. Zawsze pojawiali się różni wokaliści, wokalistki i na Islands zaśpiewali Jim Price, Kevin Ayers, który zresztą także Mike'a Oldfielda do siebie pozyskiwał. Była też Anita Hegerland, która była ówczesną jego dziewczyną, no i była także Bonnie Tyler w tytułowej piosence. Jesteśmy wyspami, ale niezbyt mocno od siebie oddalonymi. Bonnie Tyler in memoriam w nawiedzonym studio. Pożegnaliśmy ją w minioną środę, chociaż informacje podano w czwartek, więc właściwie pożegnaliśmy ją w czwartek. To bardzo przykre, bo trzymaliśmy za nią kciuki. Ja byłem już przekonany, że wszystko będzie dobrze, bo od czasów, kiedy bardzo niepokojąco mówiono o jej śpiączce farmakologicznej, o krytycznym stanie zdrowia, później zostało to odpowiednio wyciszone i to wyciszenie oczywiście było na swój sposób niepokojące, ale ja jakoś czułem taki spokój wewnętrzny, że będzie dobrze. Poza tym wchodząc na stronę Bonnie Tyler, również uspokajały mnie nieściągnięte afisze koncertowe, które zachęcały do tego, by uczestniczyć w nich i w październiku, i w listopadzie. Więc to wszystko nawiewało takie dobre prognozy. No więc trochę tak spadło na mnie jak grom z jasnego nieba, kiedy raptem wyłapałem na chyba stronie Planet Rock, jak się nie mylę, oni mi jakoś zakomunikowali się algorytmem i to podsunęły, że Bonnie Tyler RIP, no i wtedy już niestety nadzieje wszystkie prysły. Nie będę już opowiadać o tym, o czym dużo się nagadałem, kiedy Bonnie była w ciężkim stanie i kiedy opowiadałem o swoich fascynacjach, o swoich i młodzieńczej również takiej przyjaźni z muzyką Bonnie Tyler, bo to wszystko już wiemy, to zostało także zapisane na moim blogu, można to łatwo odszukać. Ja proponuję, abyśmy posłuchali muzyki. Teraz w otwaraczu kompaktowym album z 86, Secret Dreams and Forbidden Fire. Wielu tutaj producentów, między innymi Jim Steinman, chociaż będziemy mieli jeszcze później do czynienia z facetem, który zrobił dla niej jedną z najlepszych piosenek, ale to za chwilę. A skoro wspomniałem już o Jimie Steinmanie,

Choćby nie wiadomo, jak próbował Steinman uniknąć przyznania się do tego utworu, nie da rady. Jego ręka kompozytorska jest tak charakterystyczna, a raczej była, bo musimy rozpatrywać go właśnie w kategorii czasu przeszłego, że bardzo dobrze klei się ze wszystkimi rzeczami, których dokonał, czy to u Midlofa, czy z dziewczęcymi Pandora's Box, czy na tej swojej ładnej, midlofowej, ale jednak nieco innej solowej płycie Bad for Good. Trochę tego było i trochę było również kolaboracji. Z Bunny Tyler wyszło wspaniale. Loving you's a dirty job, but somebody's got to do it. Kochanie, ciebie to brudna robota, ale ktoś to musi niestety robić. Wypływa z tego duetu Bonnie Tyler i Jim Steinman, płyta Secret Dreams and Forbidden Fire. Tak właśnie było w 86, równo przed 40 laty. Ale na tej płycie jest, no w ogóle w całości jest super, ale jest jeden absolutny majstersztyk. Piosenka, która mnie się trochę kojarzy jakby takim ciągiem dalszym dla You Give Love a Bad Name Bon Jovi'ego. Notabene z płyty Slippery and Wet, która ukazała się w tym samym 86 roku.

Zawsze uważałem, że w tempie, w melodii i atmosferze to jest takie You Give Love a Bad Name numer 2. Bonnie Tyler w piosence If You Were a Woman and I Was a Man. Absolutny koniak pięciogwiazdkowy. Gdybyś był kobietą, a ja mężczyzną. O, moglibyśmy się zastanowić, jak czuć się w roli myśliwego i ofiary. Druga piosenka z płyty Sekretnych Snów i Zakazanego Ognia. Tak działo się w 86. Jedna z dwóch moich najbardziej lubianych płyt Bonnie, nie wykluczając oczywiście albumu z piosenką It's a Heartache, którego słuchaliśmy w okresie, kiedy Bonnie była hospitalizowana. To też bardzo polecam, by posłuchać sobie właśnie teraz, w tym czasie, przypomnieć sobie tę muzykę. No, zakładam, że każdy z nas ma jakąś przynajmniej jedną płytę Bonnie i teraz tej muzyki słucha się z jakimś takim odpowiednim zaciskiem w sercu. No, ukazali się najnowsi, długo wyczekiwani Rolling Stonesi.

Jealous Lover, ręce precz od zazdrosnego kochanka, z tym fajnym falsetowaniem, które Jagger stosował choćby w Emotional Rescue, czy na przykład na solowym gruncie w Sweet Thing. No, a wcześniej piosenka, którą też poznaliśmy już wcześniej, bo to są oba numery z singli. Jealous Lover to drugi singiel i strona A, a z kolei przed chwilą And the Stars, też w sumie niby strona A i teoretycznie pierwszy singiel, ale wyłączając sprawę z Cockroaches, kiedy to numer Rough and Twisted było takim jednorazowym zabiegiem w bardzo limitowanej formie. To będzie troszkę nam się myliło, ale przyzwyczajimy się na pewno. And the Stars, bo w gwiazdach zapisane nasze przeznaczenie, w gwiazdach zapisani ty i ja, śpiewał Mick Jagger, który w ogóle uważa, że przeznaczenie jest nieuniknione i czasami nawet przytłaczające, natomiast w świecie chaosu przetrwa tylko miłość. Dwa kapitalne numery z początku albumu, tym pierwszym jest wspomniany Rough and Twisted. Zresztą tak się w ogóle składa, że w pierwszych pięciu utworach mamy oba single, czyli cztery kawałki plus jeden utwór, który się wyłamuje spoza tych singli, czyli piosenka Mr. Charm, ale ponieważ niektórzy z Państwa rozumieją, o co chodzi z kompozycją Mr. Charm, tak więc dzisiaj jej na łamach nawiedzonego studia nie nadam, ale oczywiście ona nas nie ominie i będziemy mogli jej posłuchać w jednym z kolejnych tygodni, tym bardziej, że płyta długa, 14-utworowa, jest z czego wybierać i wszystko mi się na niej podoba, dosłownie wszystko, no niewiarygodne, nie pamiętam, kiedy była taka płyta Rolling Stonesów, która podobała mi się od deski do deski, od klapy do klapy, ale tutaj nie ma żadnej klapy, tu wszystko jest sztos. Płyta Rolling Stonesom wyszła tak, jakby nie istniały języki obce, jakbyśmy się wszyscy porozumiewali jednym, jakbyśmy byli wreszcie odpowiednio zsynchronizowani na komunikatorach, więc to Foreign Tongues być może jest do przełamania. Bo prawda jest taka, że nieźle metaforycznie brzmi ten tytuł, który odnosi się do nas, ponieważ mówimy nawet często jednymi językami, a jakbyśmy mówili różnymi. Nie rozumiemy się. W świecie, w którym żyjemy, bardzo dużo różnych kłód, przeszkód i na tej płycie niekiedy w tekstach też o tym mamy. Właśnie za chwilę będzie jedna z takich piosenek, gdzie Mick Jagger wypowie się odnośnie Ameryki, a właściwie zastosuje gorzki jej obraz. Ameryki tej dzisiejszej, tu niekoniecznie chodzi o to, aby koniecznie uwziąć się na władcę tego kraju, bo właściwie możemy mówić w kategoriach, że on się czuje trochę jak władca, ale chodzi o często ten amerykański sen, który no, pomimo różnych konfliktów, niesnasek, został na swój sposób nienaruszony. To amerykańskie imperium, choć chwiejące, cały czas jest łakomym kąskiem i okazuje się, że byłoby tam cały czas bardzo apetycznie, gdyby niekiedy nie posuwało się do nadużywania imperialnej władzy i też do systemu lobbingu. Niech to wszyscy zresztą sobie sami obserwują i decydują. Nie mnie tutaj się w tym temacie wypowiadać. Tak się wypowiada Mick Jagger. To są tak na dobrą sprawę jego myśli. Kontynuujemy Rolling Stonesów. Najnowsza płyta Foreign Tongues. Jest, nastawiamy teraz taką przysłowiową igłę, bo słuchamy z płyty kompaktowej, ale jeśli ktoś lubi stosować taką właśnie otoczkę gramofonową, to jest to utwór numer 6. Chociaż w winylu album jest dwupłytowy, więc ta numeracja jest z racji oczywistych różna. Są różne kolory płyt, niekiedy są różne odcienie okładek. Ja w swoich mediach społecznościowych taki fajny filmik wyłapałem i przekazałem go dalej, ale chyba się nie spodobał. Albo może jest tylu zazdrośników, więc nie lajkują tego, czego mieć nie mogą, bo to też oczywiście tak bywa.
bywa, ale wspaniale wygląda świat za Rolling Stonesowany w tym filmiku, gdzie można wejść do sklepu i zobaczyć nie tylko ogromną ilość płyt, pełen pakiet wydawnictw winylowo-kompaktowych, blu-rayowych i co nie tylko, ale do tego różnego rodzaju właśnie takie mercze, gadżety, wszystko to, co buduje wokół tego otoczkę i w ogóle człowiek ma apetyt, aby pozgarniać po jednej sztuce dla siebie i sobie udekorować tym swoją muzyczną komnatę, czy jak to moja Mundi mówi, o, wylas ze swojej nory.

Never wanna lose you. Nigdy nie chcę cię stracić, obiecaj mi więc, że zostaniesz na zawsze. A we wcześniejszym, tym kantrującym utworze Raining Hollow, które troszkę przypomina mi w nastroju Faraway Eyes, bo też ma taką atmosferę, taką muzyczną narrację utworu, który podąża sobie spokojnie, jakby niewinnie, a słyszymy przecież, zegary nigdy się nie cofną, a statua wolności nie wygląda okazale, kiedy ma zmarszczone brwi. Dwie ścieżki kolejne z najnowszych Rolling Stonesów, łącznie dzisiaj 4 utwory, 2, które już wcześniej poznaliśmy i 2 zupełnie premierowe. Chodzi o to, by nieraz odpowiednio wymieszać te piosenki, by te, które były do promocji, gdzieś nam się nie zagubiły, więc postaram się właśnie w taki sposób egzekwować materiał tej płyty do nawiedzonego studia i będzie na pewno smakowicie. Nie rozstaniemy się z nią, obiecuję, no chyba, że jakieś czynniki wyższe, niezależne ode mnie, bo tego to nigdy nie wiemy. Torpeda, lato 2026, nie ma litości. Dużo płyt i co płyta, to dobra i jeszcze bardziej dobra.

Arrogant Boy, piosenka o takim pewnym Billim, który no, lubił irytować, a przede wszystkim nie umiał pisać ani czytać, nigdy w życiu nie czytał książki, prowadził tylko nocne, takie hulaszcze, imprezowe życie. No to tak mniej więcej ja przed 40 paroma laty też chyba takie życie prowadziłem, było mi w nim bardzo dobrze i muszę powiedzieć, że nie żałuję ani jednej kropli krwi, uważam, że wszystko należy właśnie w taki, a nie inny sposób przeżyć. Zupełnie zgadzam się z nieżyjącym dziennikarzem Zarzecznym, który kiedyś powiedział, że on poznał wszystkie smaki życia, bo właściwie wszędzie umiał się dostać. Aby wiedzieć, jak jest na górze i jak jest na dole, potrafił zajrzeć do każdego środowiska i w każdym się jakoś zaklimatyzować. Dzięki temu wiedział, czego potrzebują jedni i drudzy i wtedy poznał smak prawdziwego życia. Ja również tak uważam, dlatego w swoim życiu i liznąłem trochę hazardu i trochę szybkiej gry i trochę różnych innych jeszcze loterii, czasem też loterii uczuciowych i muzykę, która bardzo mocno nagięła moją reputację, o czym dobrze wszyscy wiemy, bo przecież znajomość tej muzyki nigdy nie dostarcza wielu przyjaciół. Deep Purple, najnowsza płyta Splat, album, który przed tygodniem w ramach takiego mojego widzimisię się nie pojawił, chociaż był ze mną w studio. Tak miało być i na pewno niektórzy wiedzą, o co chodzi. Wszyscy ci, którzy czytają mego bloga, wiedzą, dlaczego tak się stało. Bob Ezrin, ponownie producentem, to już szósty raz z Purplami. No, muszę powiedzieć, że lubię jego współpracę z panami Ianem Gillenem, Rogerem Gloverem, Ianem Pace'em, Donem Arrayem i od niedawna, bo to już dopiero druga płyta z nim, z Simonem McBride'em, ale dla mnie to nie nowicjusz. Ja już śledziłem jego losy w formacji Snake Charmer, w której śpiewał Chris Ozzy z Heartland. No i wtedy, kiedy polecałem, bo on tam dołączył na drugiej płycie, kiedy polecałem jego nazwisko i w ogóle polecałem Snake Charmer jako Snake Charmer, nie Charmer, ale Snake Charmer, bo to poskramiacz węży. A więc kiedy polecałem grupę Snake Charmer, to niektórzy ze znajomych patrzyli na mnie, co ten Andy świruje, co on tam znowu wynalazł, jakiś dziwny zespół na chwilę skończył po jednej, po drugiej płycie. Tu mieli rację, bo poskramiacze węży skończyli na drugiej płycie, dalej nie było, ale nie mogło być dalej, bo losy tych muzyków przesądziły się w dalszym rozwoju ich kariery. A więc za nami początek najnowszych Deep Purple, płyta, która jest cały czas szybka. Jest 13 utworów i nie ma tutaj ani jednej ballady. Nie przypominam sobie od dawna takiego albumu. Na poprzednim Echoes One mieliśmy dwie przecudne ballady. Wyróżniam tylko te przecudne i liczyłem, że chociaż jedna taka skapnie się tutaj, ale panowie mieli zupełnie inną wizję tej płyty. Za koncepcję wzięli sobie zmierzanie ludzkości ku zagładzie, ku śmierci, uważając, że w ogóle ludzkość jest niczym taki owad, który rozpryskuje się na przedniej szybie samochodu.

Deep Purple razy dwa. Kolejna odsłona płyty Splat. Za nami piosenki Diablo oraz przed chwilą The Rider. The Rider, czyli jeździec, choć utwór raczej opisuje wybryki gwiazd rocka niż cokolwiek dotyczącego jeździectwa. Natomiast w Diablo słyszeliśmy: choć raz w życiu zakryj oczy i wyskocz z ognia na patelnię, bo piosenka opowiada o ukochanej Iena Gillana, która wyrusza w podróż do Diablo, najniebezpieczniejszego miejsca na Ziemi. Wszak chodzi o to, by podejmować ryzyko i choć raz w życiu zrobić coś ekscytującego, wyjść poza schemat, skręcić z autostrady i dokonać czegoś, co przez resztę życia będzie nas prowadzić lub ostrzegać. Deep Purple to wszystko utwory takie po 3-4 minuty. Cała płyta jest usłana właśnie takimi czasami. Bardzo dobrze, jest konkretnie, jest melodyjnie, jest z tempem. Chyba potrzebowali takiego albumu. Ktoś powie, że się wszyscy starzeją, że dziadki. Jeszcze bardziej złośliwi powiedzą, że robią to dla pieniędzy. Nie. Oni to robią, bo kochają muzykę, bo ją czują, bo są wciąż jednym z najwspanialszych zespołów tego świata. A Ian Gillan na płycie śpiewa bezbłędnie, nawet jeśli kolejni złośliwcy powiedzą, że kilka razy w trakcie piosenki musi wyjść i sobie albo łyknąć, albo przewietrzyć płuca, albo strzelić jakąkolwiek inhalację. To jest czysta złośliwość, którą często spotykałem już przed laty, kiedy bywałem na koncertach Deep Purple. I Ian na przykład znikał na chwilę podczas jakiegoś instrumentala i tak robił ze 3 razy w trakcie występu po to, aby po powrocie na scenie znowu być mocny, znowu wejść jak nowa siła z ławki rezerwowych, chociaż nie ma tutaj rezerwy, cały czas mówimy o jednym człowieku. Na dzisiaj musi nam to wystarczyć. Pierwsze 3 piosenki łącznie wysłuchane z tego albumu: Arrogant Boy, Diablo oraz The Rider. Tak się przedstawia z 13, jakie ten album zawiera. Teraz zmieniamy kompakt, ale cały czas jest bardzo gorąco. Cały czas przed nami nowości.

Ależ genialna piosenka, fenomenalna ballada. Uwielbiam takie piosenki nastawiać w nawiedzonym studio. Cieszę się, jeśli ktoś takie jeszcze dzisiaj pisze, komponuje, jeśli umiejscawia je na płytach i możemy w niedzielę je podziwiać. How Do I Get Over You? Trzecia z dziewięciu, jakie zawiera płyta Let's Stop the World, czyli Zatrzymajmy Świat. Jak mam zapomnieć o tym, że zapominasz o mnie, kiedy czuję się samotny i zagubiony? Tak właśnie wynika ze śpiewu Darrena Shefa, bo to on tutaj jest tym głównym przy mikrofonie, ale przy mikrofonie od śpiewu, bo wszyscy przecież mikrofony mają. A zatem Darren Shef, który śpiewa, gra na basie, klawiszach, gitarze i perkusji, niezwykle uzdolniony. Zresztą tu warto wymienić drugiego Shefa, bo na tej płycie mamy jeszcze Jasona Shefa, a więc jeden z głosów grupy Chicago, a to wskazuje na rodzinne koligacje Darrena i Jasona. No, tu warto zresztą wspomnieć o tym, że właśnie urodzony w San Diego syn Jerry'ego Shefa, basisty notabene Elvisa Presleya czy Boba Dylana. Takie to właśnie tutaj mocarne przymierze. Drugim to Christian Toll, obsługa gitary, basu, perkusji i wspomagających wokali. No i tym trzecim do pary jest Morris Adrians, który gra na klawiszach, na gitarze, na basie, na perkusji i także dodatkowo wokale. Jak widać, wszyscy są wieloinstrumentalistami, a do tego jeszcze jest tutaj kilku gości, którzy dokładają całą resztę, czyli instrumenty, których nie wymieniłem, bądź nawet jeśli powielone, to w innej konfiguracji. Piękna płyta, można byłoby o niej gadać, ale najlepiej posłuchać.

No, taka muzyka czyni nawiedzone studio najlepszą audycją na tej planecie. Walk through the fire. Przejdę przez ogień. Maleńka popiół na skórze nie kłamie. Poparzyłem się, ale wciąż żyję. Oto czwarta piosenka płyty Let's Stop the World i trio Chef Tall Agents. Oto ich niesamowita wspólna płyta, z której dzisiaj tylko dwa utwory, ale mam nadzieję, że na przyszłość nikomu jeszcze dość. Ostatnio mieliśmy Russa Ballarda w nowej odsłonie jego New York Groove, które maestro przytoczył z podwójnego albumu wydanego w 2025 na swoje 80. urodziny. To się w pełnej krasie zwie Songs from the Warehouse, łamane na The Hits Rewired. Russ Ballard, wokalista, gitarzysta, kompozytor, producent, który pisał głównie dla siebie, ale nie brakowało mu zleceń. I z tych właśnie zleceń korzystali m.in. Uriah Heep, Santana, Frida, Roger Daltrey, America, czy na przykład Rainbow. O, przede wszystkim Rainbow. Jakie to wielkie wrażenie robiło na mnie, jak słuchałem po raz pierwszy w życiu I Surrender. Płytę kupiono mu słynnego Żydka na skrzyżowaniu Długiej i Strzałowej. Tam był taki sklep za PRL-u. Oaza, można powiedzieć, usposobienie wolności w tym uciemiężonym kraju i zarazem okno na świat, którego tak bardzo brakowało w tej całej szarzyźnie. I ten facet w okularach, niski, krępy, miał kapitalne płyty. Pewnego dnia wszedłem tam, kiedy to rozpoczynał się rok szkolny, wszedłem ze swoim nowo poznanym kolegą, który nie słucha nawiedzonego studia, ale mam nadzieję, że ma się dobrze w zdrowiu. Cieszę się, że udało mi się go przed kilkoma miesiącami zobaczyć. Z pierwszej chwili go nie poznałem, bo czas robi swoje, ale jedno słowo, drugie słowo, już byliśmy w domu. W każdym razie to właśnie z nim poszedłem do tego sklepu, jak dziś pamiętam, jak kupowałem tę płytę. Pamiętam również sytuację, jak z nią wracałem do domu i to był ciepły dzień, cały czas jeszcze z posmakiem lata i w tramwaju zrobiło mi się słabo. Zaszumiało mi, zawirowało. Czułem, że tracę pomału kontrolę nad sobą. Już myślałem, że za chwilę znajdę się na ziemi, ale w ostatniej chwili, jak to się mówi w amerykańskich filmach, resztkami sił otworzyłem jeszcze, rozsunąłem okno, bo to kiedyś były takie jeszcze ręcznie rozsuwane. No i było szybkie dochodzenie do siebie z nosem, który był wbity właściwie w powietrze, które obijało się o mnie i potem już było wszystko dobrze. Emocjonalny dzień, a później przybycie do domu i I Surrender. Od tego rozpoczynała się płyta Difficult to Cure, a potem genialne Spotlight Kid, jedna z najlepszych kompozycji Rainbow, o ile w ogóle nie najlepsza. To dla tych, którzy jeszcze ewentualnie nie słyszeli. Pomiędzy tym wszystkim Russ Ballard. I on teraz w wydaniu Asa Frehleya, czyli faceta od Kiss, zmarłego niestety niedawno, dlatego też mówimy o nim w kategorii Ace Frehley in Memoriam, a cofamy się do września 78. To był też początek roku szkolnego, ale u nas tej płyty w sklepach nie było. 13 lat miałem, mogłem tylko o niej pomarzyć. 4 płyty z twarzami Kissów ukazały się jednocześnie we wszystkich sklepach na świecie, ale nie w Polsce. I to byli Peter Criss, Gene Simmons, Paul Stanley i właśnie Ace Frehley. Każdy miał swoją płytę z dopiskiem Kiss i potem można było sobie te okładki połączyć i mieć ich wszystkich razem. I właśnie na jednej z nich...

Nowojorski groove, New York groove. Po lewej i prawej budynki wznoszące się ku niebu, w środku nocy znikają z pola widzenia. Tak oto w numerze grupy Hello, Ace Frehley z płyty jako Ace Frehley łamane na Kiss, 78 rok. Świetna rzecz. Kosmonauta, Space Ace czy Spaceman, bo można było na niego tak albo tak mówić, ale już w październiku wybije dzwon pierwszej rocznicy jego odejścia, więc musimy go bardzo ciepło wspominać i troszkę w tamtym czasie posłuchać jego muzyki. Teraz będzie Bonnie Tyler in Memoriam, ale w ustach Cher, chociaż nie do końca, bo tu gościnnie...

One za każdym razem, gdy cię widzę, gdy się dotykamy. Czy nie czujesz, jak płonę pożądaniem? Poczuj ciepło i daj mi trochę emocjonalnego ognia, emotional fire. Oto właśnie siódma piosenka, a mówiąc miernikiem winylowym, pierwsza na stronie B płyty Heart of Stone w 89. My wówczas niemal równo ze światem, także w Polsce, polskie nagrania w winylu. Było to niesamowite wydarzenie, mieć płytę tak kapitalnie obsadzoną. Cher przecież zebrała tutaj multum markowych nazwisk, tu między innymi na gitarze wymiatał przez Steve Lukather, ale tych nazwisk dużo, dużo więcej. A zatem Cher jako główna wokalistka w chórkach Michael Bolton i Bonnie Tyler w kąciku Bonnie Tyler in Memoriam w kompozycji Diane Warren, Desmonda Childa i Michaela Boltona. Emotional Fire brzmi również zupełnie podobnie do tego, o czym mówiliśmy w przypadku Bon Jovi czy Bonnie Tyler już wcześniej, na początku naszego dzisiejszego wydania. Warto do tej muzyki wracać, jest pełna entuzjazmu, daje dobre prądy, są wakacje, jesteśmy żądni letniej miłości, nie żałujmy sobie. I oto w odtwarzaczu kolejna gorąca nowość.

Stade Lwów razy dwa z najnowszej płyty Unbridled. Płyta od niedawna w sprzedaży, to jest ich ósmy studyjniak. Śledzimy ten zespół od samego początku, nigdy sobie nie żałowaliśmy i bardzo dobrze, że mają się ku sobie, że te siły nie były tylko jednorazowym połączeniem na jedną górę dwie płyty, tylko że ukształtowało się ich aż osiem, a przecież był jeszcze kiedyś koncert z Belgii, była piosenka w hołdzie ofiarą w Hiszpanii, która dotyczyła tamtego dworcowego zamachu terrorystycznego i tak dalej, i tak dalej. Ponownie Jim Peterick w roli producenckiej, ale to też inaczej nie mogło być, bo w duecie Toby Hitchcock i Jim Peterick właśnie ten drugi jest absolutnym szefem. No i co tutaj powiedzieć? Kolejna zwyczajna płyta, tak? Nieładne określenie, takie trochę dyskwalifikujące ich wielki wkład, ale w zasadzie tak jest. Niczym nas nie zaskakują. Silno płucny Toby Hitchcock śpiewa jak powinien. To jest istny masyw kilof w głosie. A szefuncio Jim Peterick, no, można powiedzieć, że dwoi się i troi w swoich artystycznych zmysłach, w byciu producentem, kreatorem, w byciu dostarczycielem no, najlepszych piosenek, które przywołują ducha lat 80., a wbijają się w nowy grunt. I to wszystko dzieje się na naszych oczach. Za nami dwie piosenki z 12, jakie zawiera ten album, w kolejności 3 i 4. Pierwsza z nich nazywała się Don't Waste a Wish on Me. To była ta wolniejsza, krótsza. A przed chwilą taka trochę country melodic rockowa Thousand Long Goodbyes, czyli takich tysiąc długich pożegnań. Świetna muzyka. Muszę przepić. Widzicie państwo, że jak się człowiek rozemocjonuje przy takiej muzyce, to niestety, chociaż cicho, jakoś się przepchało. Nie muszę już niczego pić. Dzisiaj nie mam z kapselkiem, nie mam z żadnym hasłem wywoławczym. Napój oznakowany datą przydatności do 4 października, więc myślę, że nie jest przeterminowany. Owocowy, mogę powiedzieć, że z łącznikiem kaktusa z melonem. Jak ja bym kiedykolwiek wiedział, jak smakuje kaktus. Nie było mi tego nigdy dane, ale według zapewnień wynika, że ten kaktus musi być silny, intensywny, bo ja go tu rzeczywiście, ten jego melona, jakby czuję tylko tak z doskoku pomiędzy wierszami, więc to, co tutaj jest takie intensywniejsze, to musi być ten kaktus. Takie sobie wynajduję ostatnio napoje, bo nie to, że mi się znudził mój ulubiony, absolutnie tak nie jest. Mam zapakowaną szafkę butlami, co widzieliście również, moi drodzy, na jednym ze zdjęć, które wpakowałem do bodajże poprzedniej rozpiski audycyjnej, a jak się okazuje, to wcale nie było wszystko, nie była cała moja spiżarnia, bo później przecież zapomniałem dodać, że ja w lodówce mam jeszcze pełno napojów i w tych mniejszych pojemnikach, głównie w tych mniejszych. A ponieważ mam dwie lodówki, bo tak akurat życie postąpiło, że po moich zmarłych rodzicach odziedziczyłem jeszcze jedną dużą lodówkę, więc nie mamy z Mundi absolutnie problemu, by się pakować do dwóch źródeł, no to mam tym samym dwie takie wanienki do różnych napojów i tam sobie przetrzymuję różne takie, które zabieram potem do radia albo na różne inne wyjścia, bo z racji mego starczego wieku, i też niestety postępującej już w tym wieku fali różnych zaburzeń. Muszę być przygotowany na każdą okoliczność, a nie żeby się okazało, że czegoś mi gdzieś tam w życiu zabraknie. Mam nadzieję, że muzyka z płyty Unbridled przypadła nam do gustu. Grupa Pride of Lions, mam nadzieję, że powróci. Teraz kolejna płyta, już nie taka gorąca, bo była przed tygodniem, ale zdaje się, że zapomniałem o czymś.

Snowy White z zespołem White Flames, podobno na pożegnalnym albumie The Finishing Touch, ale pożegnalnym nie jako Snowy White, tylko jako Snowy White and the White Flames. Czyżby już nie było ciągu dalszego, czy po prostu w ramach ogólnie panującej mody na powroty będziemy mieli jeszcze szumne raz jeszcze wstąpienie wspaniałego i Finlizowca, i Pink Floydowca, bo przecież gdzie on nie grał, a i mnie skapnęło się dwa razy być na jego występie, w tym jednym stadionowym. Minefield, w którym Snowy śpiewa, mamy szarlatanów, sprzedawców cudownych olejków, kłamców, oszustów i cwaniaków. Mamy spamerów, fanatyków i troli. Nie brak też fałszywych romantyków. To pole minowe. Uważaj, gdzie chodzisz. Mamy też złodziei, naciągaczy, zboczeńców, konwertytów i wpływowych dyktatorów, jak ten mały, zły gremlin, który ukrywa się na Kremlu. Oto Snowy White w piosence 4,5-minutowej, to jeden z wyciągów jego najnowszego albumu The Finishing Touch, czyli ostatni szlif, a może bardziej ostatni akcent, by mi się ta forma chyba trochę bardziej podobała. Jesteśmy przy takim gitarowym graniu, to mam ochotę teraz rozbudzić w Państwu emocje country, ale z nutą whisky i na koncertowo.

Ona nie lubi róż i wina. Na piwo kręci nosem, a i nie znosi myśli o szampanie czy wszelakich margaritach. Tequila też nie jest odpowiednia. Ona potrzebuje czegoś więcej, czegoś z odrobiną bólu i po bandzie. Ona jest dziewczyną od Whiskey. Tak właśnie przedstawił nam Whiskey Girl Toby Keith na płycie Hope on the Rocks. Płyta z 2012 w wersji deluxe, wzbogacona o dwa remiksy i dwa koncertowe. To właśnie była jedna z tych koncertówek do tej ekstra edycji albumu nieżyjącego już niestety od 2 lat kantrowca. Niezwykle cenionego i takiego, który już w kilka godzin po śmierci, dosłownie w kilka godzin, nie w przenośni, został błyskawicznie przyjęty do Galerii Sław Muzyki Country. No i jest właściwie uważany tam za jednego z bogów, współczesnych bogów tej właśnie muzyki. Człowiek grający na gitarze, jak słyszymy, też świetnie śpiewający z Oklahomy, no nie mogło być inaczej. Toby Keith, nadzieja pod kreską. A teraz piosenka także numer 13 z innego jego kompaktu. Płyta nosi tytuł Pull My Chain, czyli tak właściwie pociągnij za mój łańcuch, w sensie sprowokuj, rozdrażnij mnie, czyli coś w rodzaju przejechania prętem po klatce rozścieczonego lwa. Tak można sobie zinterpretować ten tytuł w takiej wydłużonej nieco formie. Toby Keith raz jeszcze, tym razem płyta z 2001 i uwaga, tutaj kompozycja jego autorstwa plus Elton Johnowy Bernie Taupin.

No, kapitalny numer, Gimme 8 Seconds, piosenka taka o rodeo. Jak zajrzymy w tekst, nasz bohater wymienia tu linę do byka, pick-up hot rod, kumpli, diabła z workiem sztuczek oraz wyraża swą chęć do jazdy. No właśnie, przez prawie 3 minuty znowu Toby Keith, płyta Pull My Chain, album 25-letni, a więc zrobił nam się prawie, że kącik country. A jeśli do tego dorzucę, że w miniony wtorek, 7 lipca, Ringo Starr obchodził 86. urodziny.

Czasem, zanim się zorientujesz, życie może się odwrócić. To od ciebie zależy, czy wszystko się zmieni. Życie to długa, długa droga. Long, long road. Tak oto na finiszu płyty tak właśnie zatytułowanej Ringo Starr. Dzisiaj w nawiedzonym studio na jego 86. urodziny, ale oczywiście polecam cały album. To tylko 10 krótkich piosenek, które przelatują raz, dwa. I to też jedna z najwspanialszych płyt 2026 roku. Proszę bardzo, mamy wakacje, nawet nie ich środek, a już jakieś podsumowanie się Andy'emu wyrywa. Niedobrze, niedobrze, Andy, starzejesz się. A 6 listopada nowy album Eiji, 16 kompozycji, w tym 3 części Tattoo Indigo, także gościnny udział Mike'a Portnoya oraz byłego podstawowego gitarzysty grupy Steve'a Howe'a. No więc myślę, że będzie intrygująco, tym bardziej, że znowu całość przysporzył graficznie Roger Dean, który to w ogóle jest niezwykle zapracowany i na najnowszych Yesach, na Aurorze go mamy i na nadchodzącej płycie grupy DBA, czyli Downs Braid Association. No i będzie właściwie zupełnie nowy skład, który znamy, bo on się ukonstytuował na ostatniej koncertówce. Koncertówce, która dała nam na żywo w całości pierwszą płytę w nowym wcieleniu i jeszcze smakowite dodatki. I teraz ten skład wziął się za całkiem premierowy materiał, który... No, będzie też bardzo bogaty, bo tych piosenek rzeczywiście sporo. 16 utworów to jest coś. Ja przyniosłem na dzisiaj płytę Gravitas. To jest album z 2014. Ostatnie jak dotąd studio. 12-letnia przerwa i zarazem ostatnia płyta studyjna Eiji z Johnem Wettonem, nieżyjącym już wokalistą i właściwie w ogóle ze składem, którego już dzisiaj nie ma, bo Sam Coulson, który został wtedy pozyskany do tego, by był zastępcą Steve'a Howe'a, jednak tylko i wyłącznie zadomowił się na tej jednej płycie. Potem wziął się za karierę solową i można powiedzieć, że przepadł. No nie ma już w zespole Karla Palmera, wspomnianego Howe'a. Pozostał na posterunku tylko Jeff Downs, który szefuje w tym zespole od samego początku. I do niego dobili John Mitchell, Virgil Donati i Harry Whitley. Tak się będzie przedstawiała Asia na najnowszej płycie. Ale my póki co jeszcze w tym składzie w 3/4 znanym nam z samych początków.

Russian Dolls, czyli takie rosyjskie matrioszki, drewniane lale w strojach ludowych. Zawsze są wtykane mniejsza w większą i tych lalek jest tam zawsze ileś, już nie pamiętam ile, 7 czy ileś. I sobie można tak to wszystko porozstawiać od największej do najmniejszej. To jest takie dobro kulturowe Rosji, odwieczne i właściwie jeden z takich specjałów, które chyba każdy turysta, który w tamtych rejonach bywał, bo raczej myślę tutaj, że bywał, teraz chyba już prawie nikt nie bywa, przywoził właśnie, ponieważ Rosjanie niczego więcej nam nigdy nie zaoferowali. To jest kraj, jedna wielka nędza, który do niczego nie doszedł, który nie ma ani porządnej marki samochodów, ani komputerów, ani słodyczy, tym bardziej muzyki. Można powiedzieć, że niczym się nie rozsławili. Mają potężne terytorium, zajmują połowę świata, a tak na dobrą sprawę nie bardzo potrafią ze sobą cokolwiek zrobić poza, jak to się mówi, brud, smród i ubóstwo. Tak to mi się zawsze kojarzyła Rosja, Związek Radziecki i jeszcze do tego przyznaję, że mam absolutną fobię na punkt gdzie też słuchania tego języka. Po prostu go nie lubię. Jest to wynik szkolnego przymusu, kiedy nas wszystkich bardzo mocno przymuszano do nauki niechcianego języka, kiedy nie podobała nam się tamta władza, tamten ustrój, a musieliśmy uczyć się niewinnych wierszyków i udawać, że wszystko jest dobrze i że to są nasi bracia ze wschodu. Otóż nie. Andy zawsze był zbuntowany i niejednokrotnie, ostentacyjnie szedłem specjalnie z dzienniczkiem po dwóje po to, żeby dostać laczka za nienauczony wiersz albo za jakąś pracę. Tak to było. Russian Dolls, Asia, płyta Gravitas, album 12-letni. W ramach anonsu najnowszego dzieła, które przypomnę 6 listopada, album Indigo z kolorową, bardzo barwną okładką, ale ja nie jestem specjalistą od ich opisywania, więc polecam. Dzisiaj dostęp do takiej sztuki jest bardzo prosty. Myślę, że Roger Dean jest na tyle popularnym autorem, właściwie kreatorem barwnych ilustracji, które zawsze przywołują przynajmniej we mnie jakiś prehistoryczną krainę, ale jeszcze taką magiczną, baśniową, nieistniejącą, gdzie wszystko, cała ta przyroda i niekiedy jakieś żyjątka wyglądają zupełnie inaczej od tych, jak sobie wyobrażamy tu właśnie na tej naszej podstawowej ziemi. Chciałbym, abyśmy pozostali jeszcze z tą płytą.

Rękawica Joe DiMaggio, Joe DiMaggio z Glove, rzecz o jednym z najsłynniejszych obok Babe'a Rootha, bejsboliście, przez moment nawet męża Marilyn Monroe, którą to pomimo tego, że był wręcz sadystą i ją lał, to jednak kochał, bo po jej śmierci później dwa razy w tygodniu wysyłał bukiety czerwonych róż. A John Wetton o Joe DiMaggio śpiewa Byłeś darem z niebios. Wcześniej piosenka I Would Die For You, czyli Umarłbym za Ciebie, gdzie słyszymy Wywracasz moje życie do góry nogami. Trzy piosenki łącznie z płyty Gravitas, ostatniego i z Wettonem i ostatniego w ogóle studyjnego albumu Eiji w ramach oczekiwania na ich najnowsze dzieło, kiedy już nadejdzie jesień, do której absolutnie się nie spieszmy. A 21 sierpnia wytwórnia Universal wyda, właściwie wznowi dwa albumy bardzo potrzebne od dawna na rynku, które były wznawiane przed laty na kompakcie, ale wtedy nikt nie pomyślał o winylach, bo ten nośnik był w opozycji. Teraz, kiedy jest na mocnych nogach, przyszła myśl, by właśnie w takiej formie się te oba dzieła pojawiły, ale my piosenkę jednego tylko z nich.

Wszystko, co mogę zaoferować, a i wszystko, czego potrzebuję, śpiewał Roger Hodgson. Hodgson, bo tak powinno się poprawnie wymawiać jego nazwisko. Z naciskiem na G. To G musi być tam słyszalne. Całe życie wypowiadałem je błędnie i sobie tak ostatnio gdzieś się przysłuchiwałem i wyszło, że Hodgson. Trudno się to wymawia. My, Słowianie, niekiedy mamy kłopot z takimi bardzo twardymi spółgłoskami. In the Eye of the Storm, pierwsza płyta po odejściu z zespołu Supertramp, kiedy właśnie i spory przymusiły Hodgsona do tego, by powstały właśnie te piosenki, ale to wspaniała płyta o posmaku supertrampowym, w której to dużo bardzo ładnych melodii, jak zresztą zauważyliśmy, różnych temp, bo przed Lovers in the Wind mieliśmy N. Jeopardy. W niebezpieczeństwie kogo obchodzi, czy żyjemy, czy umieramy. W niebezpieczeństwie wszystko wymyka się spod kontroli. Róbmy, co możemy i módlmy się o jutro. Tak właśnie nas tutaj bardzo uduchowiony, zresztą Roger Hodgson dobrze nastawia. No to ta płyta, jak i następna, 3 lata późniejsze, Hi-Hi. One pojawią się 21 sierpnia w nowych edycjach winylowych na grubych 180-gramówkach. Nie wiem, czy w kolorach, czy na czarno-białym, już nie zwróciłem uwagi. Pewnie będą na kolorach, bo to wszystko jest dzisiaj takie modne. Ale to nic. Jeśli ktoś nie ma, to ma okazję. Tym bardziej, że były wielkie kłopoty przez lata z płytą Hi-Hi, bo In the Eye of the Storm była na tyle popularna, że cały czas się przewijała z drugiej ręki i była bardzo, bardzo jakoś taka dostępna, ale Hi-Hi było trudniej. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jak prowadziłem już trzeci sklep w swoim życiu i ten ostatni, najmniej udany, to w tamtym sklepie miałem przewagę winyli. No to przez okres prowadzenia tego sklepu 14 lat to było. To tylko jeden raz w winylu mi się trafiło Hi-Hi. W bardzo ładnym stanie, długo leżała, nikt nie chciał jej kupić, wcale nie była droga, ale inna sprawa, że mnie mało ludzi lubi, więc mało mnie odwiedzało, ale w końcu kiedyś płyta się sprzedała. No to mam nadzieję, że jest w szczęśliwych rękach i często jest odtwarzana. Skoro mówimy o reedycjach, bo to nadchodzi ich czas, to w powakacyjnym październiku ukażą się winylowe i to będą już kolory. Widziałem je, popaćkane, brzydkie. Reedycje pierwszych 3 albumów Demission. Płyty wspaniałe, trzeba je mieć. Muzycznie absolutna petarda. Tylko czemu oni tak koślawią te nośniki w tych kolorach? Na czarnych byłoby szlachetnie, przyzwoicie. No tak w ogóle powinno być.

Kochaj mnie po śmierć, zasyp pocałunkami, zatop w falach swojej słodyczy, love me to death. To z płyty God's Own Medicine w 86, pierwsza płyta The Mission, lek od samych bogów w nowej edycji winylowej w powakacyjnym październiku, jak to zresztą już Państwu oznajmiłem przed wyemitowaniem tego utworu. To już tak prawie z końca tego albumu i proszę, takie zapowiedzi wyzwalają w człowieku chęć wspólnego posłuchania takiej oto muzyki, na którą w życiu bym nie wpadł przez najbliższych wiele lat, że przecież ją kiedyś lubiliśmy i często słuchaliśmy. I dzisiaj dzieje się z tym całkiem nieźle. Ja myślę, że z misjonarzami to tak jeszcze może przez chwilę, co? Z takiej płyty, która nazywa się Children, to jest ich drugi album. On jest też w zestawie tych gotowców, tych pretendentów. No i wyprodukowany przez Led Zeppelinowego Johna Paula Jonesa. To wtedy było spore wydarzenie. Wytwórnia Mercury, rok 1988.

Fabienne, pozwól mi pocałować księżyc. A wcześniej Wing and a Prayer. Przysięgam, jest we mnie więcej niż widzisz w swoich pustych oczach. I gdzieś w innym momencie, ale to wbrew naturze oddać życie w twoje ręce. Grupa The Mission z płyty Children, drugi long play tego zespołu, który także będzie w zestawie trzech do wznowienia wystawionych na październik. No, jeśli będą czarne odpowiedniki, bardzo poważnie rozważę to, aby wszystkie trzy wylądowały u mnie w domu, bo mam je tylko w kompaktach, w winylach nie. A prowadząc sklep, wszystkie miałem, w różnych okresach, ale wszystkie z nich miałem, chociaż i tak uważam, że zamiast trzecia płyta Carven Sand powinna dobić jeszcze Grains of Sand, czyli odrzuty do tego albumu. Jest to płyta absolutnie wyśmienita i chociaż traktowana jako składanka z rarytasami, to ja ją cały czas traktuję jako podstawowy album, bo zawiera tam rzeczywiście utwory wcześniej nieznane, jak i również piosenki znane z Carven Sand, ale inaczej, w innych jakby miksach, inaczej zinterpretowane. No i uważam, że wszystko to, co dzieje się od szóstego utworu do dwunastego, do Birds of Passage, każdy, kto zna, to wie, o co chodzi. To są w ogóle najpiękniejsze piosenki The Mission. Od Mr. Pleasant, od tego zwariowanego numeru z repertuaru The Kings, poprzez właśnie Butterfly on a Wheel, Kingdom Come, właśnie przez Love Johna Lennona, po Birds of Passage. Niesamowita płyta. I z bardzo podobną okładką do Carven Sand. Można sobie zresztą je, znaczy umyślnie one są do siebie kolorystycznie podobne. Chociaż Carven Sand nieco bardziej wbijająca się w czerwień, a tamta z kolei w taki piasek, brąz. Jakby na to nie było, piasek w tytule też jakby zobowiązuje. Ostatnio zadzwonił do mnie któregoś dnia mój maślaczek, mój syncio, mój Tomek. Ciągle go traktuję jak małego Szurka, a przecież to już jest ponad 30-letni chłop. Bardzo samodzielny i nie do końca przyznający się do swojego taty, jakby wciąż się mnie wstydził. I to się trochę zmieniło obyczaje, bo ja to się wstydziłem swoich rodziców, jak miałem 17 lat. To robiłem wszystko, by mnie kumple z nimi nie przyłapali, a widać tutaj to trwa trochę dłużej. Natomiast oczywiście mój syn jest dla mnie najcudowniejszą istotą tego świata bez względu na okoliczności i cieszę się, jak czasami natrafiamy na siebie tak muzycznie, bo muzycznie zupełnie się nie zgadzamy ze sobą i wydaje się, że nie rozumiemy, ale rozmawiamy i wyczuwamy się. I on ostatnio przyłapał mnie na słuchaniu albumu, który właśnie przyniosłem ze sobą dzisiaj do studia, a ja mu napisałem: słuchaj, maślaczku, to jest jedna z czterech płyt, które mi kiedyś przywiozłeś z zagranicy, bo nie mogłem ich kupić tu w kraju i ty wyjeżdżając poprosiłeś mnie o listę płyt, które sobie no tak wymarzyłem i bardzo bym je chciał. I wtedy to się nazywało: jak zdobędziesz chociaż jedną, to będę zadowolony. I wyobraźcie sobie, moi drodzy, że on przywiózł wszystkie cztery. Nie wiem, czy w jednym sklepie, już nie pamiętam, czy w kilku, ale zdobył dla mnie wszystkie te cztery tytuły. I jeszcze postanowił od ojca nie brać pieniędzy. No więc skapnęły mi się w prezencie. Przez pewien czas słuchałem. Podobały mi się w bardzo różny sposób i ostatnio właśnie ta płyta, o której mówię, tak mi wskoczyła z opóźnieniem pięcioletnim. Po pięciu latach ją doceniłem. W tej chwili stwierdzam, że jest kapitalna. Nie wiem, co ja robiłem przed pięcioma laty, że jej tak do końca nie słyszałem.

Grupa The Stranglers w płycie Mroczne Sprawy, pięcioletniej. Cudownie słucha się Dusicieli z ostatniego studyjnego ich long playa. W dwóch pierwszych piosenkach, które tę płytę nam obrazują. Przed chwilą The Song, ta piosenka sprawi, że przestanę o tobie myśleć, a wcześniej Water. Jest wiosna i nadeszła zmiana, pojawiła się woda, choć wcześniej nie padało. Dla spragnionej pustyni wydawało się to tylko nierealnym marzeniem. Tak to się przedstawia na samym wstępie tego albumu. Płyty, jak to na Stranglersów przystało, odpowiednio wyskandowanej, wykrzyczanej, wyśpiewanej i bardzo też uargumentowanej, jeśli spojrzymy w całą tutaj lirykę. Oczywiście muzyka jest najważniejsza, ona jest zawsze kanwą do tego, by się zagłębić w resztę, ale myślę sobie, że takiej muzyki bardzo brakuje w eterze. Myślę, że również bardzo brakuje takiej płyty na półkach polskich sklepów. Nawet nie wiem, czy już się pojawiła wreszcie w ofercie i można sobie ją zamówić, ale kiedyś jej nie było. I wtedy, kiedy jej nie było, dla mnie wspaniałym prezentem było, kiedy mój Tomuś przywiózł mi tę płytę z jakiejś tam zagranicy. Już nie pamiętam teraz nawet jakiej.

0: just for a minute.
1: Wszyscy za jednego, nikt za wszystkich. Kiedy bierzesz łapówki, życie jest usłane różami. Podążaj za liderem, nie musisz myśleć samodzielnie. No Man's Land, a wcześniej w Something's Gonna Kill Me w podtytule Might As Well Be Love. Jeśli coś ma mnie zabić, równie dobrze może to być miłość. Utwory 4 i 5 z tego albumu, a więc jesteśmy po czterech dawkach dusicieli z płyty Dark Matters. No to jeszcze jeden ostatni akcent na dzisiaj.

Wśród komedii pyłu galaktyki zderzają się i płoną. Jest tam dużo śmieci i coraz mniej miejsca. A spójrz tylko na swoje mapy i aplikacje i popatrz po niebie, że wystrzelą wszystko, co potrafi latać. Mnóstwo niszczących satelitów i tylko pytanie, kiedy nastąpi rozliczenie i kto będzie ostatnim człowiekiem na Księżycu. The Last Man on the Moon to już taka dłuższa kompozycja, 5,5 minuty, jak na konkretnych i postpunkujących Stranglersów, to taka jakby mini-suita. No i w ogóle wspaniały numer z tej niesamowitej płyty, którą bardzo doceniam po upływie 5 lat, która podoba mi się dużo, dużo bardziej. Hugh Cornwell to był w oryginalnym składzie wokalista, którego wiem o tym, że trudno jest zastąpić dzisiaj przez często wychylającego się Baza Warna, który podzielił się na tej płycie wokalami z basistą Jeanem Jacques'em Burnellem. Tak naprawdę po połowie śpiewają i też mieliśmy oczywiście tutaj do czynienia z ich głosami w tych 5 piosenkach. A Hugh Cornwella oczywiście cały czas pielęgnujmy, szanujmy. Jego stare płyty z jego głosem są wspaniałe i oczywiście nikt nie zniszczy tego najbardziej mocarnego składu Hugh Cornwell, Jean Jacques Burnell, Dave Greenfield i Jet Black. Chociaż tak na dobrą sprawę połowa tego składu już niestety w krainie ciemni guszy. Teraz będzie już trochę inaczej muzycznie i będzie to fragment koncertu, który nawiedzone studio przesyła z dedykacją dla Świdra, licealnego kumpla, no takiego mojego niegdyś perfektowego kamrata. Ostatnio się uaktywnił, więc tym samym przywołał wspomnienia. Jest mi bardzo przyjemnie, że możemy czasami do siebie słówko w mediach społecznościowych posłać. Niech tak będzie. W ogóle cieszę się z tego, że tak powróciły kontakty z niektórą moją dawną gwardią, że nie zerwaliśmy ze sobą, że czasami nawet się spotykamy, chociaż niekiedy nawalam, ale staram się z moimi serdecznymi kumplami tamtych lat te kontakty bardzo też pięknie utrzymywać. A zatem z płyty, która niech przywoła dobre dawne czasy.

I tutaj szybkie, szybkie wyciszenie, bo to zaledwie realizatorzy tej płyty pozostawili takim jak ja. Tylko 3 sekundy na wyciszenie, by nie nastąpiła taka wyrwa. Po co? Idź precz. Chcemy być sobą. Perfekt. W płyty live to jest ta brzytwa w pustej szklance, wbita właściwie w szklankę. Album z 83, a z występu z klubu studenckiego Stodoła w Warszawie z 82. Pięknie to wszystko po latach zostało zilustrowane, opisane. To trzeba mieć płytę kompaktową, a w skromniejszej wersji i w podstawowej liście utworów na winylu Savitoru, bo kompakt 4 nagrania więcej. To dla mego dobrego kumpla tamtych czasów i oczywiście kumpla też i dzisiaj by nie było. Zegar pokazuje, że zostało czasu już na 2 niedługie utwory. Oto pierwszy z nich.

What I Need i Piotruś Pan z zapomnianej chyba już troszkę płyty Days. Czego potrzebuję? Potrzebuję jednego powodu, by płonąć oraz jednego, by kochać. Tak wynika z tej blisko 20-letniej płyty, bo 20-lecie będzie obchodzić w przyszłym roku. Drodzy Państwo, to wszystko na dzisiaj, co w nawiedzonym studio. Piotruś Pan będzie nam towarzyszyć jeszcze do poduszki. Utwór Island. Wszystkiego dobrego, niech się tego dobrze dzieje. Do usłyszenia.

make my way from now till tomorrow.